0: SK2 Kielce.
1: To może być, ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo.

0: przy 21 stopni. Troszkę słońca się pojawi, ale chmury również nie są wykluczone. I sprawdzamy również, co dzieje się na kieleckich ulicach. Kierowcom przypominam o remontach. Te trwają m.in. przy ulicy Łódzkiej, Białogońskiej czy też przy ulicy Młodej.
1: Jest 6 News SK2. Anna Łobocka. Trwa zmasowany rosyjski atak na Ukrainę. Potężne eksplozje słychać w Połtawie na wschodzie kraju. Wcześniej w Kijowie rakiety balistyczne spadły w 4 dzielnicach. 2 osoby nie żyją. Cały czas trwa akcja ratownicza. Prokuratura nie odpuszcza w sprawie Marcina Romanowskiego. Jest zażalenie na decyzję sądu o wydaniu listu żelaznego dla posła PiSu. Były wiceminister, główny podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, ukrywa się za granicą. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, skąd taka decyzja śledczych?
2: Zdaniem prokuratury Marcin Romanowski nie zasługuje na list żelazny. Śledczy nie wierzą w jego zapewnienia dotyczące współpracy z organami ścigania. Sąd zdecydował się na takie rozwiązanie, bo uznał, że wcześniejsze metody były nieskuteczne. Obrona polityka zapewnia z kolei, że jeśli decyzja o liście żelaznym się uprawomocni, to wróci on do kraju. Nie wiadomo, gdzie obecnie przebywa. Pismo, które trafiło do sądu, zostało nadane z Tiraspolu, stolicy kontrolowanego przez Rosjan Naddniestrza.
1: Coraz więcej Polaków zastrzega swój PESEL. To w związku z ostatnimi cyberatakami, w tym m.in. kradzieżą danych z firmy dostarczającej oprogramowanie placówkom medycznym. Niedawno zaatakowano też dostawcę systemów księgowych. O szczegółach Dawid Olszewski.
3: Te wszystkie incydenty wiele osób skłaniają do zastrzeżenia numeru PESEL, uważa Marta Stachowiak z Urzędu Miasta Bydgoszczy.
4: Wcześniej nie mieliśmy wielu chętnych. Po tym apelu wicepremiera, po tym wycieku widać, że mieszkańcy, mieszkanki się bardziej przejęli.
3: Od sierpnia do końca września w Bydgoszczy PESEL zastrzegło ponad 6 tysięcy mieszkańców. Najwięcej takich wniosków było we wrześniu, prawie 4 tysiące.
5: Zastrzeżone PESEL daje pewność, tym bardziej, że tyle danych wyciekło medycznych, na przykład w ostatnim czasie, że lepiej to zrobić.
6: Tu widziałam, że były właśnie dosyć duże kolejki.
3: PESEL można zastrzec samemu przez internet albo w dowolnym urzędzie gminy.
1: Taka usługa jest bezpłatna. Zastrzeżenie numeru PESEL ma chronić m.in. przed zaciągnięciem na nasze dane kredytu.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: SK2 Sport.
1: Pożegnanie ikony futbolu. Leo Messi rozegrał ostatni w karierze mecz w reprezentacji Argentyny. W Buenos Aires wicemistrzowie świata pokonali Benin 3-0. Messi zanotował bramkę i 2 asysty. Występy w tej koszulce były najpiękniejszym uczuciem, mówił po spotkaniu do kibiców, a ci zaczęli skandować jego nazwisko. Messi zagrał w barwach Argentyny 208 razy, strzelił 126 goli. Nie kończy jednak kariery piłkarza, nadal będzie występować w Interze Miami.
7: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: A ile razy to my reprezentowaliśmy Radio SK2, Jarząbku? Zobacz, ile mamy już na koncie tych rozegranych spotkań.
11: Myślałem, że skończysz tym. Zobacz, ile mamy już na koncie.
10: Nie, na koncie to odwrotnie to właśnie działa.
11: Niestety. Bo to jest, wiesz, dzisiaj już jest, jakby nie patrzeć, 7, nie?
10: No, a już rachunki popłacone.
11: Rachunki popłacone.
10: Nie ma nic!
9: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2!
10: Spokojnie. Tynk ze ścian jeszcze jest?
11: O,
10: no, smaczny, tak. Dużo wapnia ma.
11: Oczywiście, że
10: no,
11: tak.
10: No.
11: Jak ktoś lubi zabielane, to zapraszamy.
10: Tak.
11: Strachy na lachy już teraz. Dzień dobry, kłaniamy się wam bardzo, bardzo, bardzo nisko.
12: O to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: Yeah, yo, MC Jarząbek, DJ Wajda. Tak, to my z samego rana.
1: Cie.
0: No zrób to, zrób to. Nie naoliwione te mikrofony.
1: No oliwi nie ma.
0: Oliwy nie ma?
1: Nie ma oliwy.
0: No bo opłacane wszystkie rachunki, no mówiliśmy.
1: To jest pierwsza sprawa, po drugie wszystko poszło na te, na schabowe i mielone, które przygotowujemy, bo niedługo przecież najbardziej polski obiad, nie?
0: A, no ale nie o tym teraz, będziemy o tym wspominać jeszcze. Dzisiaj na pewno ktoś się pojawi na antenie po 8, to już możemy wam powiedzieć. W ogóle dzisiaj dużo ciekawych rzeczy. Póki co mamy 9 po 6 i jest tak, środa. Po pierwsze. Po drugie, 7 października, rachunki poopłacane, tynk ze ściany można jeść, tak?
1: A po trzecie, dzisiaj dzień wanny na przykład.
0: No, jakby ktoś chciał świętować, a nie ma wanny...
1: No to ma prysznic może.
0: A to dzień prysznica też?
1: Nie. Ale wiesz, to mnie to zawsze interesowało, co jest lepsze, wanna czy prysznic.
0: Ja miałem zawsze, nie wiem, czy to było kłótnie rodziców o to, bo pamiętam w swoim życiu wiele stanów przejściowych. Mieliśmy

0: prysznic. Później remont i była wanna. Później remont i był prysznic.
1: A później remont?
0: Później remont i znowu wanna.
1: A co masz teraz?
0: Teraz mam wannę.
1: Teraz masz wannę.
0: Ale to u siebie. U siebie. No, a ja mówię, jak byłem ja mały.
1: Czyli jednak u ciebie przeważyła wanna, prawda? Wygoda, lubisz sobie usiąść.
0: Mówię ci, że porówno właśnie. To i to. A u mnie w domu wanna, tak.
1: No
0: ale nie ja lubię. To właśnie o to chodzi, że u mnie po prostu poszedłem na kompromis.
1: Gdyby chodziło o ciebie, pewnie wybrałbyś prysznic.
0: Bo więcej miejsca. No. W łazience by było.
1: Znaczy, on mniej miejsca
0: zajmuje. Ja nigdy się nie kładę do wanny. Ja zawsze się kąpię, znaczy, no prysznic biorę.
1: No właśnie, to jest właśnie paradoks wanny, że ja też.
0: Ty też?
1: Mam wannę, biorę prysznic.
0: Ale mi się wydaje, że u ciebie jest inny jeszcze paradoks. Nie wiem, jak dużą masz wannę.
1: No, no nie, no to powiedzmy, no, mieszczę się ja i jeszcze gumowa kaczuszka gdzieś się wciśnie,
0: a,
1: prawda?
0: Czyli się
1: gdzieś, chciał.
0: Gdzieś się wciśnie.
1: Gumowa kaczuszka.
0: To pytanie, gdzie?
1: A, właśnie. Są takie miejsca, mój drogi,
0: do dziwnego miejsca zmierza ta rozmowa.
1: Tak.
0: Ale
1: zawróćmy.
0: Zawróćmy. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać rzeczywiście o wannie. W święto wanny, w 100 lat wanno, droga kochana.
1: Tak, bo mówi się, że czasami, wiecie, coś... Nie wiem, na przykład chcecie zjeść całą wannę czegoś.
0: No ja nam... Tak, zjeść?
1: Na przykład.
0: Aha. No dobra, no nie, to okej.
1: Okay. No, bo ja mówię o jedzeniu, bo mówię z własnego doświadczenia.
0: Dobrze,
1: prawda?
0: To ja mam taką rzecz. To okej. Okay. Jak w tę stronę myślał, to ja mam. Ja bym na przykład... Znaczy teraz jestem na redukcji, ale ogólnie przed redukcją...
2: Jestem na redukcji.
0: Ale ogólnie...
1: To po co ci ta wanna?
0: Cicho. Ogólnie przed redukcją no. To mógłbym zjeść na przykład całą wannę chipsów.
1: Jakich?
0: Solonych.
1: Solonych. A, myślałem, że cebulowych, bo to się nie, można później od razu umyć potem.
0: Nie, solonych.
1: Solone chipsy.
0: Tak, to ja.
1: Ja bym mógł wypić całą wannę barszczu białego z kiełbaską.
0: Żurku.
1: Barszczu białego.
0: Z kiełbaską.
1: Z kiełbaską.
0: Dobrze. A co ty i ty, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, mógłbyś zjeść w ilości cała wanna?
1: Cała wanna to jest dzisiejsza miska nasza od samego rana. 726-826-826 albo Messenger. Całą wannę macie dostać.
0: Co z niej zjecie?

0: Dobra, słuchajcie, sytuacja jest taka. Jest sobie łazienka, taka z wanną, najlepiej, musicie sobie ją wyobrazić. I w tej wannie jest...
1: Pływa karp.
0: Nie, nie, no może jak ktoś tak ma ochotę, to tak, ale chodzi o to, że wypychamy tę wannę jedzeniem po brzegi, takim, na które mamy ochotę, że na pewno całą wannę tego jedzenia zjemy. I z tym dzwonicie do radia i proszę bardzo, to też działa na wyobraźnię, trzeba sobie to wyobrazić, że mamy tę wannę i ona jest wypchana w przypadku Magdaleny, która z nami. Dzień dobry, czym?
2: Dzień dobry. No wypchana po brzegi tatarem.
0: Tatarem, czyli tatarem. Potrawą z mięsa.
1: Tam czyli jest... nie kozakiem.
0: Cicho, wytłumaczmy. Tam jest żółteczko.
2: Tak.
0: Tam jest cebulka. Ogóreczek,
2: tak.
0: Cebulka.
2: Tak.
0: Dobra.
2: Mogą być kaparki.
0: Kaparki, mhm. O, proszę no. bardzo. I czekaj, i tak siedzisz przy tej wannie bez niczego?
2: Bez niczego, bo myślę, że już chyba nic innego by nie weszło.
1: Nie no, no. Z kranu ma wiesz co lecieć, nie?
0: Woda.
1: Woda.
0: Woda.
2: Woda, woda. Tak, woda. To dobry pomysł.
1: Tak. No, dobra, ale ja tego trochę nie kumam, bo tutaj powiem wam szczerze tak. Magda zadzwoniła, powiedziała nam, co by chciała mieć w wannie, prawda, że tatara. Ja mówię, jak można jeść surowe mięso w ogóle?
0: No bo ludzie się dzielą na właśnie tych, którzy lubią tatara i tych, którzy tatara nie lubią. A mięsko z żółteczkiem, dobrej jakości jarząbku. To Madzia też pewnie powie, że to musi być dobrej jakości mięsko,
2: tak,
0: prawda?
2: Musi być dobrej jakości, tak.
0: Od dobrego dostawcy masz pewność, że jest świeże, że jest zdrowe, dobre, pożywne.
2: Zdrowe. Tak, zdrowe.
0: Białeczka duża ma nieprzetworzonego, mój drogi. I tak. ze świeżym, prosto z kurki szczęśliwej żółteczkiem sobie je robisz i z ogóreczkiem samozrobionym, tak.
1: Ty mnie źle zrozumiałeś, no. Bo ja nie to, że nie lubię. Bo ja nigdy nie jadłem. Ja nie rozumiem ludzi, którzy lubią.
0: Bo nigdy nie jadłeś.
2: No ale jak można czegoś nie lubić, skoro się nie jadło?
0: Otóż to! Madzia, to samo mu poza anteną powtarzałem.
1: Ej, świat jest pełny takich rzeczy. Muchomorów też nie lubię.
2: Nie, dorosły człowiek, a nie.
1: Nie, ale poczekaj, ale dobra, no wchodzi... Nie. Ale poczekaj, mielisz świnie i nie podgrzewasz jej, prawda? Nie dajesz jej w obróbkę cieplną.
0: Ale to jest mięso, mój drogi, w tatarze bardzo często wołowe.
1: No dobrze, no to tak, mielisz... Tak.

0: Koła,
1: cześć.
0: I nie poddajesz go obróbce cieplnej. Co w tym jest smacznego?
2: No dobre jest. No, nie próbowałeś, to nie wiesz. Naprawdę.
1: Miątko.
2: Musisz,
1: a nasi przodkowie? A nasi przodkowie tak żyli, tak jedli.
2: Jak jedli?
1: Hello?
2: No, bili kamieniami w tego dinozaura, tak. I jedli to mięso z dinozaura, no.
1: I to jest argument.
2: No.
0: Czuję, że mnie zaraz
2: dobra, mamy to, Madzia, ja cię popieram pięknie. Cała wanna tatara, to mi się podoba. Prezenciki od ADSK 2 lecą do ciebie serdecznie, Madziu, pozdrawiamy i smacznego w takim razie. A my jakby uruchamiamy naszą radiową sekretarkę 726-826-826 lub Messenger. Macie całą wannę do dyspozycji, co do niej wsypujecie i co z niej jecie.

0: 25 minut po godzinie 6.
1: Historia.
0: Świeżutki przegląd prasy. Historia pisze się na naszych oczach.
1: Dzieje się na naszych oczach, tak.
0: Było powiedzieć.
1: Karol Nawrocki, prezydent Polski, poleciał na Filipiny. Pierwszy prezydent poleciał podobno na Filipiny.
0: Pierwszy prezydent w historii Polski to pan Karol Nawrocki, który poleciał na
1: Właśnie.
0: Filipiny.
1: Właśnie. I to mogłoby zdziwić wszystkich, prawda?
0: No mnie już dziwi.
1: Bo pamiętamy innego prezydenta, który z chorobą filipińską też miał coś wspólnego.
0: No właśnie, jak on nie był na Filipinach, to gdzie był?
2: Ciebie skarupa francuski, savoir.

0: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy.
1: Dobrze.
0: 15 zł.
1: Lepiej.
0: 20 zł.
1: Najlepiej. Na Orlenie?
0: Ciepło.
1: Z kuponami?
0: Cieplej.
1: W Orlen witaj.
2: Gorąco. Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
3: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
4: Nie, a powinno?
3: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
4: I możesz z nich korzystać?
3: Jasne, w każdej chwili.
4: To i ja się zapiszę.
3: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
5: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepppk.pl i sprawdź, jak zacząć. Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Szukasz miejsca na świetną zabawę? Bowlin, najnowocześniejsza kręgielnia w Świętokrzyskim, zaprasza. 6 torów, wygodne loże i strefa gastro idealna na wypad ze znajomymi. Znajdziesz nas w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513. Rezerwuj tor na bowlin.pl.
10: I po reklamie. Weronika Wawrzyk, dzień dobry. Coraz bliżej do godziny 7 na kieleckich ulicach ruch jeszcze jest w normie, ale skupmy się na tym, co dziś w pogodzie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 21 stopni. Wiatr w porywach do 5 metrów na sekundę. Ciśnienie będzie średnie. A kolejne dni mogą przynieść opady deszczu. W czwartek troszeczkę, ale od piątku już chłodniej, deszczowo około 15 stopni w weekend. Także dość chłodno.
11: 6.30 News SK2, Anna Łobocka. Polska poderwała myśliwce. To w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę. Nasze wojsko poinformowało, że systemy obrony powietrznej są w stanie gotowości. Moskwa atakuje m.in. Kijów. Zginęły tam co najmniej 2 osoby. Uwaga, kierowcy na gęste mgły. IMGW wydało ostrzeżenia dla centralnej, północnej i północno-zachodniej części kraju. Mgły mogą ograniczać widoczność do niecałych 200 metrów. I jeszcze maksymalne ceny paliw. Dzisiaj na stacjach benzyna nieco w górę, olej napędowy w dół. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,86, a za diesla 7,80.

0: 23 minuty zostały nam do 7. W Radiu SK2 bardzo często sprawdzamy, jak było kiedyś, o czym pisano kiedyś, o czym się mówiło kiedyś. Być może niektórzy z nas nie pamiętają. Niektórych nie było na świecie. 18 lat.
1: W 2008 lat. Nikogo nie było na świecie?
0: Dzisiaj już 18-latkowie to są.
1: No tak.
0: Ci, którzy się urodzili właśnie w 2008 roku. Słuchajcie, jest taki nagłówek. Dzięki rekomendacji PiS-u zarabiał 18 tysięcy złotych miesięcznie. Już wam przybliżam, o co chodzi. Rekomendowany przez PiS prezes, redaktor naczelny Wojciech Poczachowski zarabiał w Radiu Katowice 18 tysięcy złotych miesięcznie. Od 7 miesięcy nie można mu wręczyć wypowiedzenia, bo zachorował. Już pół roku chorobowe wypłaca mu ZUS, czyli my wszyscy. Pisała o tym Rzeczpospolita 7 października 2008 roku. Ja tylko podkreślę, 18 tysięcy złotych miesięcznie, a to był 2008 rok. Ile to było pieniędzy na tamten czas?
1: Żeby zarabiać taką kasę na chorobowym, to trzeba mieć jednak zdrowie.

sam smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną

rywale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Stopa Werbel, Stopa Werbel. Lubię, lubię Video i Bella. Jeden z fajnych takich utworów na poranek z perkusją taką odpowiednią.
1: Chciałem powiedzieć, że nie jestem sam.
0: Nie jesteś sam.
1: Nie jestem sam. Nie, absolutnie. Ela jest razem ze mną. Ela napisała na Messengerze
0: o
1: tak.
0: O tatarze?
1: Ja żąbku nie łam się. Też nie rozumiem tego, jak można jeść surowe mięso. Za to zjadłabym wannę pierogów ruskich podsmażanych z okrasą, cebulką i boczku. Tylko kto by je ulepił? Miłego dnia, panowie. I Ela, dziękuję ci. W połowie ci dziękuję za to, co napisałaś.
0: Ja mówiłem, że Polska jest podzielona. Słuchajcie też nas uważnie w piątek, bo w piątek będzie bitwa dań. Znowu podzielimy naród i zobaczymy, jakie danie wygra.
1: Najgorsze jest to, że ja też, Elu, z drugiej strony też cię nie rozumiem. Jak można jeść te pierogi z kartoflami?
0: No, normalnie.
1: No właśnie.
0: Normalnie.
1: Tego też nie rozumiem.
0: Albo powiedzcie jak. No. Jak najszybciej. Dobra, słuchajcie, mamy głosóweczki od was, także jeśli chodzi o to, czego całą wannę byście zjedli. Ola się nagrała na Messengera, słuchamy.
2: Cześć, witam was o poranku. Kochani, co ja bym mogła zjeść? Jeszcze trochę i oczywiście będzie sezon otwarty na święta. No. Także mi się wydaje, że całą wannę chyba sałatki, a wracając w ogóle tak na redukcji, ja jestem też na redukcji obrotowej, gdzie się nie obrócę, tam coś zeżrę. Pozdrawiam, miłego dnia wszystkim, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, szczególnie jak siedzisz w wannie, która jest wypełniona sałatką jarzynową. No tak się

0: obracasz w prawo, w lewo, no to, to takie obroty, siłą rzeczy musisz coś zjeść.
1: To do czasu, mój drogi. W którymś momencie siedzisz w wannie i już się nie możesz obrócić. SK2.
0: Dobra, no. W miejsce słyszałem, ale w wannie też dobry patent na sałatkę jarzynową.
1: Czekamy na kolejnych takich obrotnych słuchaczy. 7268 26 26 26 albo Messenger. Czego całą wannę byście zjedli?

0: Stuwa wystarczy, żeby szczęście było. My stówkę chcemy po siódmej rozdać jak co dzień. Ściemnia się w SC2. Będziemy ściemniać, trzeba odgadnąć, kto ściemnia. Proste zasady, jeszcze je później wytłumaczymy po siódmej. W każdym razie stówka powinna wam wystarczyć, taka wiedza na teraz, że jest do zgarnięcia.
1: Słuchajcie, no bo to jest taki fajny rozruch na sam początek dnia. Później będziemy grali o prezent marzeń oczywiście też, ale na początek jak zgarniecie stówkę, to też nic nie stanie.
0: Zgłaszamy się ściemą do naszej zabawy, czyli trzeba nam coś ściemnić albo SMS-owo na 726 826 826 albo poprzez Messengera, tam zostawiacie nam swój numer telefonu.

0: pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
0: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
0: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
0: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
5: Autopromocja.
0: Reklama.
6: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
10: Nie, a powinnam?
9: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. A pieniądze są inwestowane i...
10: Stać?
9: Jasne, w każdej chwili.
10: To i ja się zapiszę.
9: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
11: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
12: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
13: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
12: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wracasz do domu, zapadasz się w fotel, wsłuchujesz się w szum drzew. Albo nie, po co, skoro masz taki widok na zieleń? GVD Baranówek, inwestycja łącząca luksus i naturę w komfortowej odległości od centrum Kielc. Drugi etap już w sprzedaży. Zamieszkaj w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic miasta w pobliżu Stadionu Leśnego. W standardzie ogrzewanie podłogowe, smart home, wideodomofony i dużo więcej. Zapraszamy do biura sprzedaży przy Rajtarskiej 10 i na gvdbaranówek.pl.
0: I po reklamie.
16: Weronika Wawrzyk na termometrach coraz wyżej. W tym momencie wskoczyła już na nie ósemeczka. No i w ciągu dnia ta temperatura podskoczy jeszcze maksymalnie do 21 stopni. Dobrą wiadomością jest fakt, że ciśnienie będzie trochę wyższe niż wczoraj. Zaglądamy jeszcze na Kieleckie ulice, ale tutaj o tej porze ruch jeszcze

0: normie momentami tłoczniej robi się przy ulicy Tarnowskiej, Krakowskiej, Łódzkiej czy też przy rondzie w Cedzynie.
1: Minęła 7, news SK2, Anna Łobocka usłyszał zarzuty i został zwolniony do domu. To najnowsze ustalenia naszego reportera po przesłuchaniu głównego bohatera afery w Szpitalu Południowym w Warszawie, Dawida K., za co ma odpowiadać lekarz i były radny Koalicji Obywatelskiej, o tym Michał Skolimowski.
2: O tym powie prokuratura. Jeden z zarzutów jest złożony, zdradził mi pełnomocnik Dawida K., mecenas Jacek Dibuła. Nie chciał jednak mówić o szczegółach przed oficjalnym komunikatem śledczych. Potwierdził też, że jego klient jest na wolności. Lekarz został przesłuchany po ponad 3 miesiącach od wybuchu afery wokół Szpitala Południowego. Śledczy tłumaczyli ten czas gromadzeniem materiału dowodowego. Media, przypomnę, ustaliły, że Dawid K. jako koordynator SOR-u zarobił w zeszłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Wskazywano na błędy w grafikach. Pojawiły się też doniesienia o stworzeniu w placówce specjalnej ścieżki leczenia dla polityków. Także lekarz sygnalista informował o nieprawidłowościach, za które obwiniało właśnie Dawida K.
1: Obława zakończona sukcesem to pod Chrzanowem w Małopolsce, gdzie służby schwytały mężczyznę podejrzewanego o zabójstwo swojej matki. 49-latek ukrywał się w lesie, mówi Mateusz Lennartowicz z małopolskiej policji.
3: To jest bardzo ciężki teren, lesisty, więc policjanci na piechotę przeczesywali ten las. Jeden z policjantów zauważył 49-latka. Mężczyzna na widok policjantów odrzucił nóż, który miał przy sobie.
1: W obławie brało udział kilkuset policjantów wspieranych przez drony, śmigłowce i psy tropiące. Dzisiaj na stacjach benzyna nieco w górę, olej napędowy w dół. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,86, a za diesla 7,80. To dzięki pakietowi CPN, któremu przygląda się już Komisja Europejska. Chodzi o zawartą w programie ceny paliwa niżej obniżkę podatku VAT na benzynę i olej napędowy. Unijne przepisy nie przewidują wprowadzenia niższej stawki podatku na paliwa kopalne. Komisja uważa również, że redukcja VAT nie jest najskuteczniejszym sposobem obniżania cen paliw dla konsumentów. Do sprawy odniósł się już minister energii Miłosz Motyka.
4: Będziemy o tym rozmawiali z Komisją Europejską, ale nie widzimy tu zagrożenia dla funkcjonowania pakietu CPN. Będziemy wspierali te paliwa, które są dzisiaj paliwami najdroższymi.
1: W najbliższym czasie rząd nie przewiduje rozszerzenia pakietu CPN o autogaz.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: SK2 Sport. Iga Świątek rozpoczyna walkę o ćwierćfinał turnieju w Pekinie. Polka mierzy się z Iwą Jowicz. Dla Świątek to pierwsze spotkanie w karierze z 18-letnią Amerykanką, która zajmuje 13 miejsce w rankingu. Asysta Lewandowskiego w wygranym meczu Chicago Fire. Zespół Polaka mierzył się z Vancouver Whitecaps i wygrał 3-1. Kapitan reprezentacji pojawił się na boisku w 76 minucie. Po 27 meczach Chicago Fire zajmuje 4 miejsce w konferencji wschodniej.
5: Na program zaprosił jego sponsor. Polska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Musiałem iść na dół po długopisy, nie? I chcę donieść...
8: Bo
7: kradną, tak. Tu musiałem uzupełnić zapas długopisów. Chciałem powiedzieć, że nasza windzia-wandzia znowu nie działa.
8: Windzia-wandzia nie działa?
7: Nie działa.
8: I co, po schodach?
7: Po schodach musiałem iść. Ja słyszałem o Wandzi, która nie chciała Niemca, ale żeby Polaka nie wziąć na pokład prawdziwego jak mnie?
8: Przyuważ, z kim fruwasz, Wandzia sobie myśli. Zobaczyła, ile ważysz, się zepsuła.
9: Wajda i Jarząbek w radiu SK2. SK2.
8: Winda chciała ci powiedzieć, może ty lepiej po schodach.
7: Pączka dzisiaj jadłem, jestem słodkim ciężarem. Stoję.

0: potrzebne. Możemy sobie pomarzyć. Pomarzyć o tym, żeby wygrać w tym konkursie. Niech się cieszą, że my nie bierzemy udziału w tym konkursie, bo żaden miś nie miałby żadnych
1: Absolutnie.
0: Szans. Nie miałby żadnych szans. W Ameryce jest taki plebiscyt Fat Bear Week.
1: Czyli chodzi o grube niedźwiedzie. Wybierają po prostu najgrubszego niedźwiedzia przed sezonem, kiedy to misie idą, zapadają w sen zimowy. I oni sobie wcześniej wybierają miśka, który no, jest najbardziej utuczony, prawda? I ten miś, który jest najbardziej utuczony, zostaje misiem roku.
0: I misiem roku w tym roku został miś plecak, w sensie backpack.
1: Backpack, czyli po polsku plecak.
0: Plecak, taką maksywkę, no bo to w Ameryce wszystko się dzieje. Co, że Alaska to Ameryka? Chyba tak.
1: Tak, tak.
0: No, no,
1: jeszcze tak, tak, tak.
0: Park Narodowy Katamai. Katmai, przepraszam, na Alasce.
1: Ależ ty umiesz po angielsku, pięknie.
0: Katmai, na Alasce.
1: Tak czy inaczej, jak patrzę na tego misia plecaka, i tak patrzę sobie na niego, i patrzę sobie na niego, i patrzę sobie na tego plecaka.
0: No i co widzisz, no?
1: Widzę, że ma duży nadbagaż, no. SK2.
0: Jakby sobie to porównać z naszymi tornistrami, tymi, wiesz, z kantem, te takie twarde, kojarzysz te tornistry,
1: tak,
0: nie?
1: Tak.
0: Co się nosiło od 1 do 3. Jakbyśmy na przykład teraz taki tornister założyli, miś nie miałby żadnych szans, to już dokumentnie, ostatecznie, definitywnie przyklepane.

0: My też mamy taki dźwięk, woohoo, jak ktoś wygra. Jak ktoś wygra, to jest
1: woohoo. A jak ktoś przegra, to jest buu.
0: To jest buu.
2: Ściemnia się w Radiu SK2.
0: Czy będzie woohoo, czy buu, to okaże się już za chwil parę. Paweł z nami, dzień dobry.
3: Siemaneczko.
0: Pawełku, trzeba odgadnąć, po której stronie ściema. Kilka słów za chwilę powie Jarząbek, później kilka słów powiem ja, Wajda. I będzie trzeba stwierdzić w 3 sekundy, czy ściema jest po stronie Jarząbka, czy ściema jest po stronie Wajdy. Dobrze odmieniłem swoje nazwisko. Czy ściemniamy oboje?

0: Też tak może być. Więc no, jak odgadniesz, czy ta ściema jest tu, czy w obydwu miejscach, no to masz stówę, jasne?
1: Jasne.
0: No dobrze, jak gotowy, zwarty.
2: Tak gotowy?
1: Tak jest.
2: No to dobrze, to ja, Jarząbek, mówię tak, uważaj. Juliusz Słowacki i Adam Mickiewicz byli bliskimi przyjaciółmi i wspólnie pisali wiersze w Paryżu.
0: Teraz mówię ja, Wajda, na Neptunie i Uranie mogą padać deszcze diamentów. Kto ściemnia?
1: Drugi.
0: Drugi, czyli ja, Wajda. A ja, Wajda, mówiłem prawdę.
2: Nie rozdamy tej stówy.
0: Nie rozdamy chyba tej stówy. Cały czas czekamy, aż ktoś odgadnie, gdzie jest ściema. Paweł. Naprawdę na Neptunie i Uranie mogą padać deszcze diamentów. Ekstremalne ciśnienie i temperatura w głębi tych planet rozbijają cząsteczki metanu, krystalizując węgiel w diamenty, które następnie opadają w kierunku jąder tych planet.
2: Natomiast Słowacki i Mickiewicz oczywiście byli wielkimi poetami, ale byli też wielkimi rywalami literackimi. Ich relacje były pełne napięć, wzajemnych uszczypliwości i rywalizacji. Mianowicie największego polskiego wieszcza. Się po prostu nie lubili.
0: To największym poetą był.
2: No, Mickiewicz czy Słowacki.
0: Gdzieś tam w Ferdydurkę też była wielka wojna o to, nie? No właśnie. Więc zestawy pocieszenia lecą do ciebie, Pawełku. Życzymy powodzenia i ściskamy. Można jeszcze próbować oczywiście. To nie jest tak, że nie można ponownie się pojawić w tej zabawie.
2: Oczywiście,
0: do tego
2: tak.
0: Też zachęcamy tych, którzy już w naszej zabawie
2: brali
0: udział.
2: Się nie udało? A no. Może się udało? I
0: a tych, których zaciekawiliśmy i mają szeroko pojętą wiedzę na temat wszelakich rzeczy, zapraszamy. Ściemnia się jutro po 7:00.
3: Ściemnia się w Radiu SK2.

0: No właśnie, tak się trzeba umawiać na randkę, pamiętajcie panowie, a okazuje się, że różnie bywa. Mamy takie dane, 68% mężczyzn w wieku od 18 do 24 lat nie jest w żadnym związku. Tak wynika z najnowszego raportu SGH, GGP.pl, Generacje i Rodziny.
1: Czyli mamy kolejny dowód na to, że kiedyś to były czasu, teraz to nie ma czasu.
0: Nie.
1: Kiedyś nie było opcji, żeby być bez związku, prawda?
0: Nawet jak już było bardzo źle, tak, to chociaż były te związki zawodowe.
2: SK2. SK2. SK2. 100%.

0: Reklama.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
5: Cał też wrześniowe 20-lecie. Hala Legionów, Kielce, 4 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Cał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Kielce, Hala Legionów, 4 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
6: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.

0: dziecku kup.
1: Z Połem. Jakość wyższa od ceny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Już 8 i 9 października zapraszamy na wielkie dni otwarte dewelopera Trust Investment. Poznaj nasze flagowe inwestycje. Prestiżowy SkyTrust 3 czy drugi etap Maselskiego Trust. Odkryj na nowo dzielnicę Trust i krakowską rogatkę. Wszystkie kieleckie adresy w ofertach specjalnych. Przyjdź do biura sprzedaży Trust Investment. Kielce, Aleja Solidarności 34. Zarezerwuj spotkanie na dniotwarte.trustinvestment.pl.
4: I po reklamie. Weronika Wawrzyk, cierpliwość przede wszystkim przyda nam się w tym momencie na kieleckich ulicach. Mniej cierpliwości dziś przyda się do pogody, ponieważ w Kielcach sporo słońca, na termometrach zobaczymy 21 kresek. Ciśnienie będzie średnie, ale kawusia poprawi sytuację. Sprawdzamy również prognozy na kolejne dni. Według ekspertów cały czas utrzymuje się to, że od czwartku zrobi się deszczowo, ale dobre strony są, grzyby może urosną.
5: 7.31 News SK2, Anna Łowocka. To była ciężka noc dla Ukrainy. Rosjanie wystrzelili kilkanaście rakiet balistycznych. W Kijowie zginęły dwie osoby. Wieczorem przed atakiem ostrzegł prezydent Wołodymyr Zełenski.
6: Bardzo was proszę, uważajcie
5: i dbajcie o siebie, reagujcie na alarmy przeciwrakietowe.

miejscach ataku trwa akcja ratunkowa. Teraz Stany Zjednoczone. Kobieta poddana nieudanej egzekucji w Tennessee odzyskała przytomność. 50-letnia Krista Pike przeżyła podanie 2 dawek pentobarbitalu i pozostaje w szpitalu. We Włoszech rusza pomoc rządowa dla osób po rozwodzie lub separacji. Dotyczy to tych, którzy stracili dotychczasowe mieszkanie i brakuje im pieniędzy na wynajem nowego. Rząd Giorgi Meloni przeznaczył na ten cel z budżetu 20 milionów euro rocznie.

0: To pani Natalia Schroeder i jej lustra, które wszędzie wiszą i o tej porze patrzysz w to lustro i mówisz, o Boże,
1: to ile to czasu minęło, nie?
0: Kto tam jest? Co to się ze mną stało po tylu latach, odkąd chodzę po tym pięknym świecie? No ale właśnie, jeśli chodzicie troszkę po tym pięknym świecie, to pamiętacie różne rzeczy. Być może nie, to my je przypominamy, co się działo, o czym pisano. To jest kącik odkurzający, gdzie odświeżamy newsy sprzed lat, które pojawiły się dokładnie tego dnia, który mamy dzisiaj, ale nie tego roku. Nic bardziej błędnego niż twierdzenie, że Polki nie chcą rodzić dzieci. One rodzą, ale na Zachodzie. Gdyby robiły to w Polsce, nie mielibyśmy kryzysu populacyjnego.
1: W Norwegii i Wielkiej Brytanii Polki zajmują pierwsze miejsce na liście rodzących imigrantek. W Niemczech zajmują drugie miejsce po Turczynkach. To efekt hojnej polityki prorodzinnej w tych krajach, dającej poczucie bezpieczeństwa, pisał dziennik Gazeta Prawda 7 października 2014 roku.
0: Nie od dziś wiadomo, że bociany mają wbudowanego GPS.
1: Tak.
0: Ale chyba łatwiej mu wstukać Berlin, Wiedeń, Paryż, Londyn niż...
2: Chrząszczy Rzewoszyce, powiat Łękołody. 2.

0: 10 minut dzieli nas od 8. Nietypowy nagłówek w internecie. Rosjanie wykonali 12-kilometrowy odwiert w głąb ziemi. Tak wygląda studnia do piekła, jest podpisane.
1: 12 kilometrów i oni o piekle mówią. 12 kilometrów. Powiem wam tak, jedźcie na pierwszą, lepszą obwodnicę w godzinach szczytu. 12 kilometrów to nie piekło, to jest raj, powiem wam. SK2.
2: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Ja tu się dziwię, jak my jeszcze żyjemy, jesteśmy normalni. No, jak nas karmili takimi rzeczami.
1: Zaczęliśmy rozmawiać z Jarzomkiem poza anteną o tym, jakie bajki się kiedyś czytało dzieciom, że były te czerwone kapturki, były te trzy świnki, dziewczynka z zapałkami, która skończyła jak skończyła. Jak, no, a teraz dzieciom to się czyta trochę inne bajki, nie? W sensie tak bez takich rzeczy typu, że się rozpruwa wilka, żeby mu zaszyć kamienie w środku.
0: Jak się zapałki nie sprzedają, to dywersyfikujesz wszystko i zmieniasz biznes i biznesplan, prawda? Idziesz w coś innego,
1: tak,
0: prawda?
1: A
0: jak
1: nie zapałki, to krusz. Do końca no. I potem zamarzasz.
0: Tak, a później zamarzasz, prawda? Jak na przykład, nie wiem, Kubuś Puchatek, weźmy takiego,
1: wszystkie
0: prawda?
1: Wszystkie negatywne, znaczy negatywne, wszystkie złe rzeczy, które się
0: tak,
1: mogą
0: które mogą się przytrafić, prawda? Depresja.
1: ADHD.
0: ADHD, prawda? Samotność, wykluczenie. No.
1: Otyłość.
0: Otyłość, no, tak, no, tak, no, tak, no. Tak, tak, tak. Tak więc, moi drodzy, co się stało? Co się z nami dzieje po prostu? To jest nieprawdopodobne. I ja mam w takim razie pytanie.
1: To będzie do państw miast.
0: To będzie pytanie do państw miast, bo jestem ciekawy, jakie wy bajki w dzieciństwie czytaliście, albo słuchaliście, albo oglądaliście.
1: I czy zmieniło to waszą psychikę, czy
0: prawda?
1: Nie?
0: Stoliczku, nakryj się. Kojarzysz taką bajkę?
1: Kojarzę.
0: Że się stoliczek sam nakrywa?
1: Ale to był fajny akurat.
0: No ja wiem. A po 20 latach się do mnie nakrywa, to mama nakrywała zawsze.
1: No to czary mary, to tak jak samo z wróżką zębuszką. Dobra, jakie bajki czytaliście sobie albo wam czytano w dzieciństwie? Tym zgłaszamy się do państw miast. SMS-owo 726-826-826 bądź na Messengerze, tam zostawcie nam swój numer telefonu.
0: Zauważyłeś, że kaczor Donald nigdy nie nosił spodni?

0: teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
1: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na wiele!
5: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: I po reklamie. Weronika Wawrzyk, witajcie w środę. Jak to mówią, środa minie tydzień zginie, więc można powiedzieć, że do weekendu już odliczamy, a dziś w Kielcach na termometrach zobaczymy nie więcej niż 21 stopni. Troszkę słońca się pojawi, ale chmury również nie są wykluczone. I sprawdzamy również, co dzieje się na kieleckich ulicach. Kierowcom przypominam o remontach. Te trwają m.in. przy ulicy Łódzkiej, Białogońskiej czy też przy ulicy Młodej.
10: Minęła 8 News SK2 Anna Łowocka. Areszt i zarzuty dla sprawcy wypadku. 21-letni kierowca podejrzany.

0: Jest o śmiertelne potrącenie pieszego w Nowym Sączu. Według śledczych jechał z prędkością co najmniej 120 km na godzinę, gdy uderzył w pieszego, który przechodził przez pasy, mówi Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury.
1: Mężczyzna nie przyznał się do uczestnictwa w nielegalnym wyścigu samochodowym, natomiast przyznał się do potrącenia pieszego. Odmówił on składania wyjaśnień, a także odpowiedzi na poszczególne pytania prokuratora, natomiast wyraził skruchę, a także wolę przeproszenia rodziny osoby pokrzywdzonej.
0: Mężczyźnie grozi 10 lat więzienia. 5 pracowników Orlenu z zarzutami według prokuratury zaniżali ceny paliwa na potrzeby wyborów w 2023 roku. To 2 byłych i 3 obecnych pracowników koncernu. Szczegóły Mateusz Chłyston.
2: Wśród nich są były członek zarządu spółki, 3 dyrektorzy i pracownik działu odpowiedzialni za obszar handlu hurtowego, politykę cenową oraz ustalanie cen paliw.
3: Na ponad 600 stacjach Orlenu brakło paliwa. Wydano zatem zalecenie, że jest awaria dystrybutora, podając nieprawdziwe informacje.
2: Co było skutkiem wewnętrznej procedury na polityczne zlecenie, tłumaczył prokurator generalny Waldemar Żurek. Śledczy zarzucili zatrzymanym przekroczenie uprawnień oraz niedopełnienie obowiązków menedżerskich i wyrządzenie szkody w kwocie ponad 4 miliardów złotych.
3: Łamanie prawa w celach ewidentnie politycznych. To manipulowanie bezprawne ceną paliwa było w okresie wyborczym.
2: Zatrzymanym grozi od 5 do 25 lat więzienia. To nie jedyne trwające w sprawie Orlenu śledztwo. Prokuratura wciąż bada także fuzję koncernu z Lotosem.
0: To już tylko kwestia godzin. Szykuje się wyraźna zmiana pogody. Odczują to przede wszystkim mieszkańcy północnej Polski, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW.
4: Czwartek przyniesie pogorszenie pogody, wzrost prędkości wiatru oraz przelotne opady deszczu. Od piątku nastąpi zdecydowane ochłodzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 do 14 stopni. Będzie też silny i porwisty wiatr, który w piątek nad morzem w porywach może osiągać 80, a w głębi regionu około 70 km na godzinę.
0: Pogoda poprawi się w przyszłym tygodniu.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: SK2 Sport.
0: Kadra U21 awansowała na Euro. Wyniki wczorajszych spotkań ułożyły się po myśli biało-czerwonych. Grecja wygrała z Irlandią Północną tylko 1-0, dzięki czemu Polacy zostali najlepszą drużyną z drugich miejsc w grupach. Turniej w Albanii i Serbii rozpocznie się 17 czerwca, a 26 listopada poznamy grupowych rywali. 3 najlepsze drużyny mistrzostw będą reprezentować Europę w turnieju olimpijskim w Los Angeles w 2028 roku. Lider rankingu ATP Jannik Sinner przedwcześnie zakończył sezon z powodu kontuzji. Włoski tenisista już nie zagra z powodu problemów z kolanem.
5: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Co wuja Brzęczek, to wuja Brzęczek jednak. Kolejny raz doprowadził którąś z reprezentacji do udziału w Mistrzostwach Europy, ale dane mu będzie poprowadzić ten zespół na Mistrzostwach Europy, to czas pokaże.
9: Co prawda reprezentację umie doprowadzić, prawda? No i Lewandowskiego też umiał doprowadzić do ostateczności.
7: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
9: 6 sekund ciszy wtedy było teraz, nie?
8: A nie 8?
9: 8?
8: A czy 6? 6?

0: Zalia za nami, 10 minut po 8, tu 100% polskiej muzyki u nas w SC2. Jak zawsze zresztą witamy wszystkich tych, którzy właśnie do nas dołączyli. U nas także przeglądanie tego, co się działo ostatnio w mediach.
1: Oj panie, co się działo?
0: A był rekord.
1: Padł rekord, w końcu pan Sebastian Witkowski ustanowił nowy rekord w programie 1 z 10.
0: Uzyskał jako pierwszy w historii tego programu w całej rozgrywce, bo tam są eliminacje, potem finał, ponad 1000 punktów, dokładnie 1016 punktów.
1: To się jeszcze nigdy w życiu nie zdarzyło, żeby cztery cyferki wyświetlały
0: nawet
1: się
0: pan,
1: na tym
0: sam
1: ekranie.
0: Tadeusz Sztuk podczas programu oficjalnie ogłosił, że to wielki sukces, że nigdy czegoś takiego nie było i rzeczywiście potem media społecznościowe TVP to potwierdziły.
1: Powiem wam tak, no facet jest lepszy niż komputer, bo wiecie jak to jest z komputerem, nie?
2: Komputer? On się i tak zawsze pomyli przy dodawaniu, proszę.

0: właśnie, to u nas w Radiu SK2 wracamy do czasów dzieciństwa, kiedy to się grało. Wtedy na karteczkach, teraz werbalnie w radiu.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
4: Ależ dzisiaj będzie meczycho. Za moich czasów to były wielkie derby Polski. El Polskie Classico. Łódź-Warszawa, Warszawa-Łódź.
0: No i teraz właśnie taki pojedynek, bo mamy dwie Pauliny i musimy je po miejscowości rozróżnić. Mamy Paulinę z Łodzi i Paulinę z Warszawy. Dzień dobry.
5: Cześć. Cześć, witajcie.
0: Drogie Paulinki, przypominam zasady naszej zabawy. Mamy koło, z koła losujemy wam literę, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii, po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto wygrywa, kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Jak się Joker wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
5: Jasne.
6: Jasne.
0: Zaczyna Paulina Łódź.
4: Paulina Łódź, w prawo czy w lewo?
5: W prawo.
4: Dziękuję. Bo mam bliżej.
0: No tak. I zobaczymy. Prawie Joker, ale przeskoczyło. I mamy ostatnią zdradliwą literę alfabetu, czyli literę Z.
4: Ostatni raz, jak ktoś wylotował literę Z, to się zdradliwie rozłożył na literce Z.
0: Więc zobaczymy, jak będzie w twoim przypadku. Paulino, 20 sekund, uwaga.
4: Państwo.
5: Zambia.
4: Miasto.
5: Zamość.
4: Znana postać.
5: Zenon Martyniuk.
4: Roślina.
5: Zawilec.
4: Kolor.
5: Zielone.
4: Zawód.
5: Zoolog.
4: Samochód. Ja bym powiedział zastawa.
0: A ja bym powiedział Zafira Opel.
4: Ja bym powiedział Zaporożec. Trochę ich jest.
0: Trochę ich mogłoby być. Dobra. A ja z tym zawilcem zawsze mam problem. To jest roślina.
4: Ile razy
0: mi się to kojarzy z jakimś wężem.
4: No wiem, to za skroniec.
0: No, ale zawilec też pasuje. Tak widzę go oczami
4: że się
0: wyobraźni,
4: zabija, tak?
0: Że przez no, koło nóg mi przebiega ten zawilec
4: nie,
0: w lesie.
4: No jest zawilce. No dobra, zawilców jak psów u nas, no.
0: No, dobra, sześć. Sześć punktów Paulina Łódź. Może być?
5: Może być.
0: Może być. Zobaczymy, zobaczymy. Paulina Warszawa, prawo, lewo?
7: Lewo.
0: Lewo, dziękuję.
4: Bo ty masz bliżej.
0: Ja mam w lewo bliżej.
4: Tu już wiecie, kto u nas prawica, kto lewica, prawda?
0: A kto centro prawica?
4: No dobra, nie ważne, nie ważne.
0: Zatrzymało się na literze P. P jak papa. P jak papa, 20 sekund. Uwaga, państwo.
7: Portugalia.
0: Miasto.
7: Poznań.
0: Tytuł filmu.
7: Przeminął z wiatrem.
0: Imię.
7: Paulina.
0: Roślina.
7: Pieprz.
0: Potrawa.
7: Pizza.
0: Zawód.
7: Piekarz.
0: Samochód.
7: O Jezu, Peugeot.
0: Znana osoba. Już będzie po czasie to znana
4: Drogie
0: osoba.
4: Panie, no co wy z tymi samochodami? No, no.
0: Jak to ty powiedziałeś?
4: Pontiac.
0: Pontiac?
4: No, okej. Okay. A co?
0: No nie wiem, co to jest Pontiac.
4: No to se sprawdź.
0: Tak?
4: Cztery koła i stodoła. Dobra. Posłuchajcie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No co masz? Co masz? To przeminęło z wiatrem, nie oglądałeś?
0: Czytałem, ale oglądać nie oglądałem.
4: No i mój drogi, mało rzeczy oglądałeś w życiu. 8 punktów.
0: Czyli ja, 8,
4: tutaj,
0: tak?
4: Ja tutaj nie widzę niczego, do czego
0: czyli
4: można
0: derby,
4: by było się przyczepić.
0: Derby El Clasico dla Warszawy.
4: Tym razem Warszawa.
0: Warszawa!
7: Jest!
0: Prezent
7: super.
0: Marzeń leci do Warszawy. Paulina z Warszawy zgarnia prezent marzeń. Paulinka z Łodzi, piękne nagrody pocieszenia ci wysyłamy.
5: Dzięki wielkie, pozdrawiam was.
0: Wszystkiego dobrego, również pozdrawiamy. Państwa miasta wracają jutro.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.

0: szkoda, bo człowiek by jeszcze posłuchał taki przyjemny ten utwór Meslowicz. 25 po 8. Akcja dość taka skomplikowana.
1: Kamera akcja, można powiedzieć.
0: W podkrakowskich Myślenicach, bo drona nawet wykorzystała policja do namierzania kierowców, którzy wzajemnie się ostrzegali przed kontrolami drogowymi za pomocą świateł drogowych, że tam sobie mrygali, czy tam mrugali. I łącznie ukarano prawie 50 kierowców mandatami z tego powodu.
1: No i proszę bardzo. A może kierowcy wcale nikogo nie chcieli ostrzegać, droga policjo? Może kierowcy chcieli się tylko pochwalić, jakie mają długie? SK2

0: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
1: Ej, nie filozofuj!

0: Audycja Ładocha.
1: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy.

0: Zawody Szkółki, tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na Ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach dwie za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
7: Uwaga, studenci! Zaczynamy nowy rok akademicki i między wykładami czas na porządny obiad. Tuż obok Politechniki Świętokrzyskiej przy Pocieszka 17 czeka na Was bar CBM Żaczek z Połem Kielce. Dwudaniowa sesja obiadowa kosztuje tylko 24,90 zł. Chcesz jeszcze taniej? Zapytaj o abonamenty obiadowe. Bar CBM Żaczek. Domowe smaki, studenckie ceny i blisko uczelni. Bar CBM Żaczek. Wpisz nas do swojego planu zajęć. Pocieszka 17.
8: Smartowiczów. Weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: I po reklamie.
12: Weronika Wawrzyk, cierpliwość przede wszystkim przyda nam się w tym momencie na kieleckich ulicach. Mniej cierpliwości dziś przyda się do pogody, ponieważ w Kielcach sporo słońca, na termometrach zobaczymy 21 kresek. Ciśnienie będzie średnie, ale kawusia poprawi sytuację. Sprawdzamy również prognozy na kolejne dni. Według ekspertów cały czas utrzymuje się to, że od czwartku zrobi się deszczowo, ale dobre strony są, grzyby może urosną.
13: 8.30, News SK2, Anna Łobocka. Za pół godziny rusza w Radomiu proces byłego proboszcza parafii w Przypkach koło Tarczyna. 61-letni Mirosław M., były już ksiądz, jest oskarżony o zamordowanie ze szczególnym okrucieństwem swojego znajomego. Do tematu będziemy wracać w naszych dzisiejszych newsach. Światowa Organizacja Zdrowia uspokaja ryzyko związane z doniesieniami o dżumie. W Rosji jest bardzo niskie dla Europy. WHO podaje, że prowadzi konsultacje po śmierci pracownicy laboratorium w Irkucku na Syberii. Pod koniec września kobieta zajmująca się leczeniem dżumy rozbiła próbówkę zawierającą jej patogen. Iga Świątek walczy o ćwierćfinał turnieju w Pekinie. Polka w drugim secie mierzy się z Amerykanką Iwą Jowicz. Pierwszy set wygrała 6-1.

28,5 minuty do godziny 9, ja już za chwilę zabierzemy kogoś z nami na Stadion Narodowy do Loży VIP na wypasiony obiad razem z Radiem SK2, Darią Ładochą. Oj, będzie się działo.

0: No, czekam na pełną.
1: Pełną.
0: Dziękuję.
2: Najbardziej polski obiad w Radiu SKP.
0: Słychać sztućce, słychać talerze, jak przy niedzieli o 14 mniej więcej.
1: Można powiedzieć, że my się też gotujemy o tej porze. Gotujemy się specjalnie dla was. Kolejna osoba ma szansę, żeby wybrać się z nami na Stadion Narodowy do loży VIP. Na taki, wiecie, naprawdę wypasiony obiad, ale i wszystko po polsku.
0: Mamy Dominika.
1: Dominik, dzień dobry.
3: Cześć.
0: Dominik, jest plebiscyt na naszej stronie sk2.pl. Można zagłosować na zupę, na drugie danie. Co to było w twoim przypadku?
3: W moim przypadku to był rosół i schabowy z ziemniaczkami i mizerią.
1: To jest najbardziej według mnie polski obiad rzeczywiście.
0: No ale tutaj już nic nie sugeruj, tak? Żeby inni sobie też według własnego serca
1: dlatego mówię, że według mnie
0: uznali, no mówię.
1: Chyba bardziej biało-czerwonego nie można sobie wymyśleć.
0: Ale poczekaj, czyli ja trochę trafiłem z tym, z tą niedzielą, że jesteśmy jakby przy niedzieli o 14, co?
1: Tak mniej więcej. Tak. A posłuchaj, a ty, kto klepie u ciebie kotlety?
3: A u mnie w tym momencie to nie za bardzo ma czas kto klepać.
1: A dlaczego?
3: Ale jak trzeba, to ja.
1: A dlaczego nie ma czasu?
3: Mam dwójka małych dzieci.
0: A jak małych?
3: No jednoroczek, drugie 7 lat.
1: Roczek to jeszcze
0: bez... ja mam jeszcze młodsze. Ale poczekaj, ja mam roczek i pięciolatka.
1: To, a to roczek to już jeszcze bezzębny, nie?
3: Nie, już ma dużo zębów.
0: No mój roczniak dopiero mu wychodzą. No to różnie.
1: Pogardziłby takim kotletem schabowym? Czy to się dzieciom nie daje? Nie wiem, nie pamiętam już.
3: Na razie to najbardziej jej smakuje spaghetti. Ale w sumie obu najbardziej smakuje spaghetti.
0: No, sam makaron bez sosu, nie? Najlepiej.
3: Ale mięsko najlepiej wchodzi.
1: Mięsko, widzisz?
0: No właśnie, czyli jednak. Ale tatuś za schabowym tęskni, bo nie ma czasu klepać. Ale rosołek chyba się pojawia, co? Jak dwójkę małych macie.
3: No, rosołek musi się pojawić.
1: Z zielonym czy bez?
3: Bez
1: zielonego.
3: Z marchewką, ale bez zielonego.
0: Dobra, Dominik, jak masz takiego smaka na schabowego, którego nie ma kto czasu klepać w domu, no to my cię bardzo serdecznie zapraszamy do loży VIP na Narodowy.
1: Być może my wyklepiemy dla ciebie.
3: Super, bardzo dziękuję.
1: I to jedzie wszystko, posłuchaj, bo możesz zabrać kogoś ze sobą. Rozumiem, że pewnie żonę.
3: No na pewno.
0: Ale
3: no.
0: Z kim zostawicie dzieci?
1: Znajdzie
3: kogoś
1: się.
3: Trzeba będzie znaleźć.
0: Dobra, wykombinujesz, będziesz, tak?
1: Dla dobrego obiadu na Narodowym się zrobi wszystko.
0: Dobra, ale to nie wszystko, co mamy dla ciebie, bo jeszcze Kasiura.
1: Do tego dochodzi 500 i jeszcze nocleg w fajnym hotelu w Warszawie. Gratulujemy.
3: Dzięki, super,
0: yeah. No i zobaczymy, co wygra w plebiscycie, bo to będziemy konsumować wtedy tam razem. Ten najbardziej polski obiad, na który trwa głosowanie na naszej stronie sk2.pl. Jeszcze możecie zagłosować, potem pojawić się na antenie i zgarnąć też wejściówkę na
1: Idę
0: Narodowy.
1: Dla ciebie, Dominik, wylizać już talerz, żebyś miał czysty.
2: Najbardziej polski obiad w Radiu

0: Oj nie, no znaczy, tyle utworów tworzy, piękne są. Pani Sanak w Radiu SK2, ale pora wsiąść do wehikułu i udać się do roku nieznanego, znaczy znany, już wiemy, 2005. To są newsy, które pojawiły się tego dnia, ale wiele, wiele lat temu, tym razem aż 21 lat temu.
1: Jakie 21 lat temu? No 2008 jest... rok.
0: Ósmy?
1: Tak.
0: To z ósmy?
1: Ale sprawa dotyczyła piątego.
0: A, no tak, no. No to już tłumaczymy. Jan L., burmistrz Ozimka na Opolszczyźnie, został skazany na rok i 2 miesiące więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Sprawa dotyczy 600 porcji grochówki, którą burmistrz, notabene wybrany z listy mniejszości niemieckiej, zamówił na festyn wyborczy mniejszości przed wyborami do Sejmu w 2005 roku.
1: Burmistrz twierdził, że grochówka została zamówiona na imprezę dla młodzieży i tam skonsumowana. Sąd nie dał wiary tym wyjaśnieniom.
0: Zgodnie z uzasadnieniem wyroku, działanie burmistrza miało na celu zyskanie sympatii uczestników festynu.
1: Grochówką?
0: Wyborców i sympatyków mniejszości niemieckiej, pisała Wirtualna Polska 7 października 2008 roku.
1: No, jakby nie patrzeć, dużo czasu minęło. Dziś już sprawy nie ma. Przeminęła z wiatrem. SK2.

0: Halo, Jarząbek, wzywam cię, Wajda.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I do widzenia w sumie.
1: Do widzenia już powoli.
0: Bo tu już Antonina się szykuje do grania. 6 minut zostało nam do 9. Dzisiaj mamy święto wanny, tak przypominamy, bo od rana rozmawialiśmy o tym, jakby była na przykład cała wanna jedzenia.
1: To czego to by była cała wanna?
0: Co byście schrupali w ilości wanna?
1: No i z nami jest stały nasz słuchacz, prosimy.
2: Dzień dobry, tu anonimowy słuchacz dzisiaj. Schrupałbym wszystkie dziewczyny, które byś do tej wanny wyszły.
1: To dlatego anonimowy.
0: Dzięki, Jurek.
3: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2. Wszystkie polskie

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Planujesz przegląd swojego auta? Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji zaprasza do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Wykonujemy przeglądy pojazdów do 3,5 tony, powyżej 3,5 tony oraz przeglądy pojazdów specjalnych. Zapraszamy.

0: Mamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 21 oraz w soboty w godzinach od 7 do 14. NPK Kielce, ulica Jagiellońska 92, telefon 41 345 76 25.
1: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
2: Pisał też wrześniowe 20-lecie. Hala Legionów, Kielce, 4 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Kielce, Hala Legionów, 4 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
6: Już 8 i 9 października zapraszamy na wielkie dni otwarte dewelopera Trust Investment. Poznaj nasze flagowe inwestycje. Prestiżowy SkyTrust 3 czy drugi etap Masalskiego Trust. Odkryj na nowo dzielnicę Trust i krakowską rogatkę. Wszystkie kieleckie adresy w ofertach specjalnych. Przyjdź do biura sprzedaży Trust Investment. Kielce, Aleja Solidarności 34. Zarezerwuj spotkanie na dniotwarte.trustinvestment.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś bagietka Carrefour od 240 do 250 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: I po reklamie.
10: Weronika Wawrzyczek, ruch na kieleckich ulicach zaczął się już stabilizować. Kierowcy, myślę, że to jest moment, w którym ta cierpliwość jest już troszeczkę mniej potrzebna. Na termometrach z kolei w tym momencie 13 i w ciągu dnia temperatura podskoczy do 21 kresek. Sprawdzamy również prognozy na kolejne dni. Jutro ostatni, proszę Państwa, dzień powyżej 20, później od piątku już 15, 14, a w poniedziałek nawet 12 stopni.
11: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Dziś mowy końcowe w procesie Sebastiana M. Prokuratura będzie domagać się maksymalnej kary. Chodzi o tragiczny wypadek na autostradzie A1 z 2023 roku, w którym zginęła 3-osobowa rodzina, mówi Izabela Knapik z prokuratury w Katowicach.
12: Materiał jest pełny, kompletny i jasny. Żadna kara nie uczyni zadość, nie wróci życia ludziom. Możemy działać tutaj tylko w granicach ustawy i prokuratura będzie wnioskować o najwyższy wymiar kary, bo w jakiej sprawie, jak nie w tej.
11: Sebastianowi M. grozi do 8 lat więzienia. Szwedzkie patrioty od grudnia będą stacjonować w Polsce. Rząd w Sztokholmie zdecydował o przekazaniu systemów obrony powietrznej na naszą granicę, a to w ramach misji NATO. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
13: Szef MONU przekazał, że żołnierze ze Szwecji i ich systemy Patriot w ramach sojuszniczych działań przejmą od Holendrów misję ochrony polskiego nieba i hubu logistycznego w Rzeszowie, przez który przechodzi duża część zachodniego wsparcia dla Ukrainy. Do tego już teraz szwedzkie samoloty Gripen są włączone w dyżury bojowe nad terytorium naszego kraju. Cel jest jeden, mówił premier Szwecji Ulf Kristersson. Chodzi o zapewnienie, żeby kluczowe wyposażenie docierało na Ukrainę od wszystkich państw wspierających jej obronę przed Rosją. Według szwedzkich mediów publicznych wraz z systemami Patriot do Polski zostanie wysłanych około 100 szwedzkich żołnierzy.
11: Iga Świątek w fenomenalnym stylu awansowała do ćwierćfinału turnieju w Pekinie. W dwóch setach ze zdecydowaną przewagą pokonała Amerykankę Iwę Jowicz 6-1, 6-3.
14: W pierwszym secie Iga praktycznie nie dawała Amerykance dojść do słowa. Czarowała zagrywką, posyłała piłki w same narożniki i wygrała 5 gemów z rzędu. Iwa Jowicz wtedy zaczęła się bronić i wyrwała jednego gema Polce. Swoją dominację Świątek potwierdziła też na początku drugiego seta. Szybko zrobiło się 2-0 i wtedy zaczęły się prawdziwe emocje. Amerykanka złapała rytm i po raz pierwszy przełamała Igę, wygrywając 3 gemy z rzędu. Wtedy Polka wróciła na dobre tory i ostatecznie pokonała Jowicz 6-3. W ćwierćfinale Świątek spotka się ze zwyciężczynią pojedynku Elis Mertens Kokogov, który właśnie powinien się rozpoczynać.
11: A spotkanie obserwował Jakub Krzyżak.
15: SK2.
3: SK2 News.

0: Kierowcy od piątku utrudnienia na Morcinka. Odcinek do Sandomierskiej będzie jednokierunkowy. Dojazd do południa poprowadzono Poleską, Domaszowską i Taylora. Półtora roku później i prawie za 10 milionów złotych więcej zostanie przebudowany basen w Skarżysku. Firma prowadząca pracę zeszła z placu budowy.
1: Główny wykonawca nie zapłacił podwykonawcom za swoje działania. Poprzedni pan prezes Miejskich Inwestycji został zwolniony z pełnienia swoich obowiązków.
0: Mówi prezydent Arkadiusz Bogucki.
2: 9.02, a ja tutaj z Anią próbuję zebrać porady, jak wyczyścić z białych spodni kakao, więc może słuchacze mają... Ania poradziła, że jakoś na sucho.
3: Może tak, na sucho, może jakimś pędzelkiem chociaż.
2: Gdzie ja tu pędzelek znajdę, kochana. Będę szukać. Słuchajcie, jeżeli macie jakieś porady, co z tym zrobić, bo ja jeszcze muszę pędzić potem na spotkanie, a nie mam nic na przebranie, no to czekam na radiowym messengerze. Antonina Van Dessel, wasza środowa gapa. Dzień dobry.
4: 10 hitów.
5: 10 najlepszych polskich hitów.
4: Jeden po drugim.
2: Może chociaż muzyka ukoi moje serce. Cleo, za krokiem krok.

0: I jeszcze słuchaczka Ela napisała, że słucha nas i nikomu nie pozwala przełączyć radia, chociaż szef woli rocka. No, a po południu niech sobie słuchają, czego chcą. Tolerancja musi być. Ela, bardzo dobrze, tylko dlaczego nie powiedziałaś mi, co mam zrobić z tym kakao na spodniach? Ale wszystkich was serdecznie pozdrawiam i firmę, gdzie słuchacie Eski 2 również. Rocka to sobie słuchajcie po południu.
1: Eska 2.
0: U nas też są rockowe bity. Baranowski, lubię być z nią. Już teraz u nas, a później będzie jeszcze dużo dobrego.

0: Wehikuł Czasu.
1: Nasz Wehikuł Czasu rusza w kolejną podróż i dzisiaj cofamy się do 1972 roku, kiedy to 2 plus 1 podbijało listy przebojów piosenką Chodź, pomaluj mój świat. No i to jest numer, który znalazł się na debiutanckiej płycie zespołu Nowy Wspaniały Świat i bardzo szybko stał się jednym z największych hitów grupy. A co działo się wtedy? No w Polsce, słuchajcie, otwarto port północny w Gdańsku, a na świecie Apollo 16 ruszyło w kolejną podróż na Księżyc. No i właśnie w takim 1972 roku 2 plus 1 postanowiło trochę pokolorować tę polską, szarą rzeczywistość. I po ponad 50 latach sprawdźmy więc, czy ten świat nadal ma trochę koloru? Posłuchajmy.

0: PRO, wychowany w Polsce, śpiewa, że to kawałek dla wszystkich z całej Polski. No to tak jak Radio SK2, gra dla wszystkich w całej Polsce. Ale ja nie o tym, bo jest środa, więc przydałoby się troszeczkę ploteczek z naszego polskiego show biznesowego podwórka. Wiecie, że ja lubię wyszukiwać dla was takie smaczki. No i słuchajcie, w internecie niezła afera wokół mrożonej pizzy znanego youtubera Książula. Jedni mówią, sprzedał swoje zasady. Drudzy są mega oburzeni, a jeszcze inni się śmieją. No i kolejni mówią, że z czystej ciekawości chcą sprawdzić, o co tyle szumu. No i tak pomyślałam sobie, że trzeba przyznać, że z punktu widzenia biznesu, no to chłopak wie, jak wykorzystać swój moment. No bo wiecie, jaka jest zasada. Nieważne, czy mówią dobrze, czy źle, ważne, że mówią. A ciekawość potrafi zrobić swoje. I tutaj, cytując klasyka, afera aferą, ale hajs musi się zgadzać. Jemu na pewno wyjdzie to na plus.
1: SK2. Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które

0: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Wracasz do domu, zapadasz się w fotel, wsłuchujesz się w szum drzew. Albo nie, po co, skoro masz taki widok na zieleń? GVD Baranówek, inwestycja łącząca luksus i naturę w komfortowej odległości od centrum Kielc. Drugi etap już w sprzedaży. Zamieszkaj w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic miasta w pobliżu Stadionu Leśnego. W standardzie ogrzewanie podłogowe, smart home, wideodomofony i dużo więcej. Zapraszamy do biura sprzedaży przy Rajtarskiej 10 i na gvdbaranówek.pl.

0: dziecku kup.
1: Z Połem, jakość wyższa od ceny.
2: To będzie ostatnia reklama. Let's go!
3: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
4: I po reklamie.

0: Za chwilkę na zegarach godzina 10. To było Lady Punk, Zamki na piasku, czyli tytuł idealny, żeby na moment jeszcze zamknąć oczy i przypomnieć sobie wakacje. Tak na chwilkę chociaż, nie? A po 10:00 muzycznie na start Messiah, T-Love i Sanach. I to tylko na początek, więc koniecznie zostańcie z nami, bo będziemy w środę rozkręcać się jeszcze bardziej. Obiecuję.
1: Reklama. Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz.

0: Ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
1: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
0: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
2: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45, cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
7: Weronika Wawrzyk, kierowcom przypominam o tym, że już od piątku utrudnienia przy ulicy Morcinka ruch aż do ulicy Sandomierskiej będzie odbywał się jednokierunkowo. Będą również objazdy tych, warto szukać przy ulicy Domaszowskiej, Poleskiej i Taylora. Prace drogowe trwają nieustannie również przy ulicy Łódzkiej, sporo dzieje się także przy ulicy Białogońskiej, a dziś w Kielcach na termometrach całkiem przyjemnie 21 stopni.
6: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
8: Jest 10 News SK 2, Anna Łobocka. 12 osób nie żyje, a około 30 zostało rannych. To po zmasowanych atakach na Ukrainę. Najtrudniejsza sytuacja jest w mieście Pryłuki w obwodzie czernichowskim. Tam zniszczonych zostało kilka bloków mieszkalnych, zginęło 5 osób. Pod gruzami wciąż są ludzie. Tam jest brat mojego męża z rodziną. Wśród nich 1,5-roczny syn, młoda rodzina. Oni na 4. piętrze mieszkali. Zadzwoniliśmy do nich, nikt nie odbierał. Tej nocy Rosjanie wystrzelili w stronę Ukrainy ponad 50 rakiet i 130 dronów. O krok od tragedii w Rydułtowych na Śląsku 3-letni chłopiec spadł z 4. piętra. Dziecko do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka zabrał śmigłowiec LPR-u. Jego stan jest ciężki, ale stabilny. Policja sprawdza okoliczności wypadku, mówi Małgorzata Koniarska z komendy w Wodzisławiu.
9: Pracujący na miejscu policjanci wstępnie ustalili, że 3-letni chłopczyk pod nieuwagę swojej mamy wdrapał się na parapet, następnie wypadł z otwartego okna mieszkania.
8: Matka dziecka była trzeźwa. Trasa do Warszawy nieprzejezdna. Jedna osoba ranna w wypadku na S7 na Mazowszu w miejscowości Mleczków na wysokości Radomia. Osobówka zderzyła się z pojazdem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
10: Kierujący Mercedesem jadąc w kierunku Warszawy uderzył w tył Forda. Jedna osoba z Forda, mężczyzna, został przewieziony do szpitala. Na miejscu pracują służby, policjanci ustalają wszystkie okoliczności zdarzenia.
8: Mówiła Justyna Jaśkiewicz z policji w Radomiu. Droga w kierunku Warszawy, przypomnę, jest całkowicie zablokowana.
0: SK2 News, Kielce.
7: Weronika Wawrzyk, zapraszam. Krótsze dni, deszczowa i mglista aura oraz szybciej zapadający zmrok. W związku z jesiennymi warunkami kielecka policja przypomina o widoczności na drogach.
11: Wystarczy założyć na siebie elementy odblaskowe, aby być bardziej widocznym i w ten sposób o wiele bardziej bezpiecznym na drodze.
7: Mówi Małgorzata Pyrkowska-Kiepas z kieleckiej policji. A w Wąchock ocalił ponad 180-letni zabytek. Stara kolumna z żelaznym krzyżem została odrestaurowana i przeniesiona w okolice nowej obwodnicy.
12: Dzisiaj mamy dzień wanny, więc nie mogę cię nie zapytać, czy ty jesteś, Ania, team wanna, czy team szybki prysznic i po sprawie?
8: Absolutnie team prysznic. Może niekoniecznie szybki, ale absolutnie prysznic.
12: A u mnie to zależy od pory dnia. Rano team prysznic, ale wieczorem, to ja świeczki odpalam, kulę do kąpieli i w dzień wanny będę dzisiaj świętować godnie, więc polecam i tobie dzisiaj relaks.
8: Może, spróbuję.
12: I wszystkim państwu. W środę wskazane. Antonina Van Dessel, dzień dobry.

ale to jest ładny numer. Sump to Łastik za jeden uśmiech twój. Idealny na środę. A jeszcze wiecie, co jest idealne w środę? W środę to idealnie jest wejść na naszą stronę sk2.pl w zakładkę Wygraj, no i wziąć udział w naszej zabawie Najbardziej Polski Obiad. Słuchajcie, co trzeba zrobić? Wchodzicie na tę stronę i głosujecie, co waszym zdaniem jest najbardziej polskim obiadem. Jaka zupa? Może to być rosół, pomidorowa, macie bardzo duży wybór. I drugie danie. Kopytka, pyzy, łazanki, może kotlet schabowy. A jeżeli wam nic z tego nie pasuje, to możecie dawać też własne propozycje. Dodatkowo, jeżeli napiszecie, dlaczego to właśnie wy powinniście zasiąść przy naszym eskowym stole, no to słuchajcie, może do was zadzwonimy i może to wy 7 listopada przyjedziecie do Warszawy, dostaniecie nocleg w wypasionym hotelu, 500 zł kieszonkowego, no i udział w tym najbardziej polskim obiedzie w loży VIP na PGE Narodowym 7 listopada. Przypominam, będzie tam cała ekipa Radia SK2 i będzie też Daria Ładocha, która zaprasza do tej zabawy. Więc myślę, że fajny pomysł na spędzenie czasu, no i fajny pomysł, żeby dobrze się najeść. Więc co, zachęcam, sk2.pl, zakładka Wygraj. SK2. A teraz w podróż ruszamy z budką suflera. Piąty bieg. Słuchamy w SC2 już teraz.

0: Ach, ale ona ma głos. Agnieszka Chylińska, ONA i numer drzwi. Dzisiaj środa, więc no środek tygodnia, do weekendu coraz bliżej, ale widzę na radiowym messengerze, że potrzebujecie takiego wsparcia w tym tygodniu, żeby jakoś tak było łatwiej. No i teraz pozdrowienia dla kochanej ekipy Agaciar z Katowic. Dziewczyny, ja wiem, że jak zwykle ciężko pracujecie w pocie czoła aż do godziny 16, więc do tej 16, no jeszcze kawałek, jakby nie patrzeć, więc pamiętajcie o kawie, no bo bez niej no żadne ciężkie pracowanie w pocie czoła, no nie uda się. A pozdrowienia przesyła wam wasza słuchaczka, nasza słuchaczka i wasza koleżanka Olga, która chciała, żebyście wiedziały, że ktoś o was pamięta. I teraz specjalnie dla wszystkich dziewczyn, ale nie tylko, i wszystkich, którzy pracują w pocie czoła, Kaśka Sochacka i jej szum. Tak na wyciszenie, i to jest idealny numer, żeby właśnie zrobić przerwę na kawę. SK2.
1: Reklama. Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
5: Stał też wrześniowe 20-lecie. Hala Legionów, Kielce, 4 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Kielce, Hala Legionów, 4 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
11: Kwiaty, znicze, piękne kompozycje. W Brico Marche mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49 oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk, 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Uwaga, studenci! Zaczynamy nowy rok akademicki i między wykładami czas na porządny obiad. Tuż obok Politechniki Świętokrzyskiej przy Pocieszka 17 czeka na Was bar CBM Żaczek z Stołem Kielce. Dwudaniowa sesja obiadowa kosztuje tylko 24,90 zł. Chcesz jeszcze taniej? Zapytaj o abonamenty obiadowe. Bar CBM Żaczek. Domowe smaki, studenckie ceny i blisko uczelni. Bar CBM Żaczek. Wpisz nas do swojego planu zajęć. Pocieszka 17. Już 8 i 9 października zapraszamy na wielkie dni otwarte dewelopera Trust Investment. Poznaj nasze flagowe inwestycje. Prestiżowy SkyTrust 3 czy drugi etap Masalskiego Trust. Odkryj na nowo dzielnicę Trust i krakowską Rogatkę. Wszystkie kieleckie adresy w ofertach specjalnych. Przyjdź do biura sprzedaży Trust Investment. Kielce, Aleja Solidarności 34. Zarezerwuj spotkanie na dniotwarte.trustinvestment.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Szukasz miejsca na świetną zabawę? Bowlin, najnowocześniejsza kręgielnia w Świętokrzyskim, zaprasza. 6 torów, wygodne loże i strefa gastro, idealna na wypad ze znajomymi. Znajdziesz nas w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513. Rezerwuj tor na bowlin.pl.
4: I po reklamie.

0: Już za chwilkę godzina 11, to była Carla Fernandez, Chcę tu zostać. Ja chcę tu zostać i spokojnie, jeszcze troszkę tutaj będę. I po 11 kolejna porcja najlepszych polskich hitów. Na początek Dawid Podsiadło, Sylwia Grzeszczak, Urszula. Ach, jak sami słyszycie, będzie mega dobrze. Ja już nie mogę się doczekać, więc co? No zostańcie koniecznie ze mną i słuchamy.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny. E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki. Tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na Ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.
3: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
4: Szukasz nowej pracy? Posiadasz prawo jazdy kategorii D oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej? Dołącz do Zespołu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie plus comiesięczną premię, liczne dofinansowania i benefity. Posiadamy własny ośrodek wczasowy nad morzem do dyspozycji pracowników wraz z rodzinami. Więcej informacji w siedzibie firmy MPK Kielce, ulica Jagiellońska 92.
5: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na

0: Plik 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii, jak szukasz na

0: na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia Mac Allister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
4: Weronika Wawrzyk, dzień dobry, po raz kolejny pora sprawdzić prognozy na następne dni tego tygodnia. Według ekspertów jutro w Kielcach najcieplejszy dzień, 22 stopnie, może pojawić się też troszkę przelotnego deszczu, później już niestety ochłodzenie. Kierowcom przypominam o tym, że utrudnienia już od najbliższego piątku czekać będą w kolejnym miejscu w Kielcach. Tym razem remontowana będzie ulica Morcinka, tam również objazdy dookoła.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
5: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Sprawa zabójstwa nastoletniej Mai z Mławy na Wokandzie w Płocku. Ruszył proces Bartosza G. Na miejscu jest nasz reporter Kuba Hochera.
6: W Sądzie Okręgowym w Płocku rozpoczyna się właśnie pierwsze przygotowawcze posiedzenie. Odbędzie się ono za zamkniętymi drzwiami, a jego celem jest ustalenie dalszego toku postępowania, w tym terminów kolejnych rozpraw oraz kwestii związanych z dowodami. Dziś nie będą przesłuchiwani świadkowie, ani nie będą odtwarzane nagrania.
5: Według ustaleń 17-letni wówczas Bartosz G. zabił o rok młodszą Maję w kwietniu ubiegłego roku. Chłopaka zatrzymano w Grecji, skąd sprowadzono go do Polski. Prawdopodobnie zawiódł czynnik ludzki. Tak o wpadce z alertem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa mówi nam wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański. Przypomnijmy, w tym tygodniu w związku z kolejnym zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę RCB rozesłało do setek tysięcy Polaków SMS-y z ostrzeżeniem. Problem jednak w tym, że takie wiadomości dotarły do mieszkańców województwa lubuskiego, które pomylono z lubelskim. Sprawą zajęło się MSWiA.
7: W tej chwili prowadzimy postępowanie wyjaśniające, jak będziemy mieli pełny raport. Na raport pierwszy otrzymał pan minister Kierwiński, to myślę, że również powiadomimy opinię publiczną. Prowadzimy, powiedzmy, wyjaśnienia, powiedzmy, kto na tą chwilę pełnił dyżur, w jaki sposób zapadały decyzje. Chciałem po prostu również wszystkich państwa przeprosić za to, co się po prostu wydarzyło.
5: Jak zaznaczył Szczepański, w tamtym dniu mieszkańcy Lubelszczyzny również otrzymali alerty związane z zagrożeniem. W Świnoujściu saperzy w akcji zneutralizują dzisiaj ostatnią minę z II wojny światowej, mówi major Łukasz Koziarski z 8 Flotylii Obrony Wybrzeża.
8: Do unieszkodliwienia został jeden obiekt, warunki pogodowe powinny sprzyjać, więc mam nadzieję, że wszystko uda się przeprowadzić zgodnie z planem.
5: Służby apelują, aby pamiętać o obowiązujących obostrzeniach.
2: SK2 News, Kielce.
4: Weronika Wawrzyk, dzień dobry. Po raz kolejny podpowiadamy, co robić w Kielcach, żeby się nie nudzić. Jeśli macie ochotę na rodzinną wycieczkę, warto wybrać się do dyniowej farmy sołtysa w Wąchocku. Czeka tam na Was mnóstwo miejsca na fantastyczne jesienne zdjęcia. A jeśli macie ochotę wygrzać się w ciepełku, to pamiętajcie o kieleckich basenach tropikalnych. Sprawdzamy również, co w kieleckich kinach. Tutaj cały czas najbardziej popularnym wyborem jest nowa adaptacja Lalki. I jeśli jeszcze nie widzieliście, to najwyższa pora.
9: Teraz będzie pytanie z cyklu trudne.
5: Tak, słucham.
9: Środa dla mnie to jest taki najbardziej w sumie nijaki dzień tygodnia. No i teraz obronisz ją, czy zostawiamy bez adwokata?
5: Obronię, bo środa to jest taki właśnie środek, kiedy już tylko z górki czwartek, właściwie pojutrze, po pojutrze mamy piątek.
9: Dobra, te argumenty mnie przekonały. Dobra, czyli bliżej weekendu. Antonina Wandesel, witam, środę po 11:00. Zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania.
10: No to gramy.
2: 10 hitów.
10: Najlepszych polskich hitów. Polskich hitów.
9: I na początek Dawid Podsiadło i jego Tazosy w SC2. No to słuchamy.

Bardzo taki pozytywny numer, Baim, ta sama chwila, a za moment Dawid Kwiatkowski i jego Café de Paris. I ja tylko przypomnę, że Dawid Kwiatkowski w miniony piątek, 2 października, wypuścił na światło dzienne swój najnowszy album Południe. I tutaj tytuł jest taki przewrotny, dlatego że Południe nie tylko ze względu na inspiracje, które czerpał z krajów położonych na południe od Polski, ale również chodzi tutaj o południe jako taki moment dnia, kiedy słońce jest najwyżej. I żeby czerpać z tego momentu. I słuchajcie, my byliśmy na premierze tej płyty, bo Dawid zorganizował spotkanie z fanami w Złotych Tarasach. I co tam się działo? Było taki tłum po prostu fanów. I Dawid, który z cierpliwością podchodził do każdego, był mega kochany. A jeżeli chcecie to zobaczyć, to zapraszam Was na nasze media społecznościowe. Byliśmy, widzieliśmy i nawet z Dawidem udało nam się porozmawiać. Naprawdę wyjątkowa osoba i naprawdę wyjątkowy album. Naprawdę. Polecam.

0: Wehikuł czasu.
1: Tym razem cofamy się do 1983 roku. I to były czasy, kiedy telefon komórkowy, no, był jeszcze czymś z filmów science fiction, a na ulicach królowały maluchy. A Harley był dla większości Polaków symbolem zupełnie innego, trochę takiego niedostępnego świata. I właśnie wtedy zespół Jam nagrał jeden ze swoich, no chyba najbardziej charakterystycznych numerów, czyli Harley Mój. I to jest piosenka o wolności, drodze i marzeniu, żeby chociaż na chwilę wyrwać się z codzienności. I Harley nie jest tutaj tylko motocyklem, jest symbolem niezależności i życia totalnie po swojemu, na swoich zasadach. I może właśnie dlatego ten numer do dzisiaj tak dobrze działa. No bo nieważne czym jeździsz, czasami każdy z nas ma ochotę po prostu odpalić silnik i ruszyć przed siebie, w nieznane. No i my właśnie teraz ruszymy z Jamem w nieznane Harleyem.

To jest taki numer, który u mnie wjeżdża idealnie w piątek. Trochę klubowe rytmy i takie fajne, tajemnicze Liwka, poza tobą nic. To jest nowość na naszej playliście. No i przeczytałam teraz, że naprawdę w kuchni mnie już nic nie zdziwi. Słuchajcie, człowiek myśli, że coś wyrzuca, a za chwilę okazuje się, że właśnie pozbył się kuchennego skarbu. I dopiero co, dowiadywałam się o termoforach z pestek wiśni, które no niestety wywalałam, a teraz proszę bardzo, okazuje się, że woda po mozzarelli może mieć drugie życie. No i podobno zawiera niewielkie ilości składników pochodzących z sera, wapń, witaminy z grupy B. No do tego wszystkiego jest lekko słona, więc można na przykład zastąpić nią część wody, którą dodajemy do ciasta na pizzę na przykład, albo do sosu. Więc no naprawdę w kuchni niczego nie można spokojnie wylać. I myślę sobie, że jeszcze chwila i będziemy sprawdzać, czy na przykład talerz po obiedzie też ma jakieś ukryte

0: zastosowanie i super moce. Ja już w tym wszystkim się gubię.
1: SK2.
2: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta Vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
3: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
2: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Szukasz nowej pracy? Posiadasz prawo jazdy kategorii D oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej? Dołącz do Zespołu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie plus comiesięczną premię. Liczne dofinansowania i benefity. Posiadamy własny ośrodek wczasowy nad morzem do dyspozycji pracowników wraz z rodzinami. Więcej informacji w siedzibie firmy MPK Kielce. Ulica Jagiellońska 92.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Rano w

0: Na zegarach za chwilkę południe. To był Lady Punk, tacy sami. I tacy sami my w Radiu SK2 po godzinie 12. Obiecuję, że będziemy. Dalej będziemy Wam grać w 100% po polsku i to na pewno się nie zmieni. Na start Krzysztof Krawczyk i Goran Bregowic, Mysłowic i Wiktoria Kida z Oskarem Cyncem. Koniecznie bądźcie z nami i do usłyszenia za moment.
1: Reklama. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca. Trwał też wrześniowe 20-lecie. Hala Legionów, Kielce, 4 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Wstał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Kielce, Hala Legionów, 4 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
2: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen.
3: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: Już 8 i 9 października zapraszamy na wielkie dni otwarte dewelopera Trust Investment. Poznaj nasze flagowe inwestycje. Prestiżowy SkyTrust 3 czy drugi etap Maselskiego Trust. Odkryj na nowo dzielnicę Trust i krakowską rogatkę. Wszystkie kieleckie adresy w ofertach specjalnych. Przyjdź do biura sprzedaży Trust Investment. Kielce, Aleja Solidarności 34. Zarezerwuj spotkanie na dniotwarte.trustinvestment.pl.
8: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, produkty nabiałowe nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie twarogi Klinki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego jogurty owocowe Fruvita 400 gramów. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wracasz do domu, zapadasz się w fotel, wsłuchujesz się w szum drzew. Albo nie, po co, skoro masz taki widok na zieleń? GVD Baranówek, inwestycja łącząca luksus i naturę w komfortowej odległości od centrum Kielc. Drugi etap już w sprzedaży. Zamieszkaj w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic miasta w pobliżu Stadionu Leśnego. W standardzie ogrzewanie podłogowe, smart home, wideodomofony i dużo więcej. Zapraszamy do biura sprzedaży przy Rajtarskiej 10 i na gvdbaranówek.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
0: Weronika Wawrzyczek, południe w Kielcach przyniosło nam dziś 20 stopni. Ta temperatura według ekspertów podskoczy jeszcze maksymalnie o jedną kreskę. Wiatr raczej delikatny w porywach do 5 metrów na sekundę. Sprawdzamy też, co z ciśnieniem, to w końcu jest stabilne. Na kieleckich ulicach w tym momencie bardzo przejezdni, ale momentami tłoczniej robi się przy ulicy Białogońskiej, to w związku z pracami drogowymi, no i oczywiście przy Łódzkiej. Tam to już szkoda mówić.
12: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
13: Jest 12. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz ma zarzuty, ale na razie zostaje na wolności. Sąd rejonowy w Nowym Sączu nie zdecydował się na areszt dla drugiego mężczyzny zamieszanego w nielegalny wyścig samochodowy, w którym zginął 50-latek.
14: Sąd orzekł wobec podejrzanego środki w postaci dozoru policji, zakazu opuszczania kraju, a także poręczenia majątkowego, które podejrzany musi wpłacić.
13: Mówi Justyna Rataj-Mykietyn, rzecznik prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. Przypomnę, do wypadku doszło w minioną sobotę na jednym z przejść dla pieszych, śmiertelnie potrącono mężczyznę. Jak się później okazało, był to nielegalny wyścig. Sprawca wypadku trafił do aresztu na 3 miesiące. Pełna zgoda przy wiejskiej. Sejm będzie właściwie jednomyślny. Posłowie zajmują się zmianami na przejazdach kolejowych, a to reakcja na serię wypadków, zwłaszcza na tragedię w Sokolnikach Suchych, gdzie ciężarówka wbiła się w pociąg. Politycy ze wszystkich stron podkreślają, że zmiany są potrzebne.
15: Kiedy kierowca widzi czerwone światło i mimo tego wjeżdża na tory, ryzyko ponosi nie tylko on. Ryzykuje życie pasażerów pociągu.
16: Ta ustawa powstała na chybcika, powstała ze względu na wypadki.
17: Skoro chcemy więcej pociągów, musimy równocześnie
11: konsekwentnie likwidować przejazdy kolizyjne.
16: Myślę też, że należałoby się zastanowić, panie ministrze, jak wygląda system kształcenia, nie tylko kierowców zawodowych.
13: Mówili posłowie Karolina Pawliczak z Koalicji Obywatelskiej, Rafał Weber z Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Sachajko z Demokracji Bezpośredniej i niezrzeszona Paulina Matysiak. Nad projektem Sejm będzie głosował jutro. Polski wynalazek robi furorę. Studenci Politechniki Wrocławskiej zaprezentowali najnowszy model łazika marsjańskiego Scorpio. Ich dotychczasowy projekt zdobył już ponad 20 medali na całym świecie.
17: Polskie łaziki są jednymi z najlepszych tak naprawdę na całym świecie. Jakiś czas temu wróciliśmy z zawodów Anatolian Rower Challenge. 4 pierwsze miejsca zostały zajęte przez drużyny z Polski.
13: Mówi Krystian Fluder, wiceprezes Koła Naukowego Skorpion. Łazik wkrótce ma powalczyć ze światową czołówką na turniejach w USA, Turcji czy Polsce.
0: SK2 News, Kielce. Weronika Wawrzyk, tym razem propozycja dla amatorów teatru. Otóż Teatr Tête-à-Tête już w najbliższy weekend znów pokaże sztukę komediową A więc to miłość. Żeby was zachęcić, dodam, że na scenie pojawią się gwiazdy serialu Na Sygnale, a my mamy dla was zaproszenia na ten właśnie spektakl. Piszcie po nie na kielce@sk.pl, no i krótko wytłumaczcie, dlaczego to właśnie do was muszą trafić zaproszenia. A póki pogoda sprzyja, warto to wykorzystać i wybrać się do Parku Linowego na kieleckim Stadionie Leśnym.
18: Robię takie szybkie badanie społeczne, Kuba.
13: No słucham.
18: Masz jesienią coś, na co czekałeś cały rok? Masz na pewno, bo ty jesteś jesieniarzem, dawaj.
13: No taki moment, gdzie się robi jednak trochę chłodniej, bo ja to nie lubię, jak jest
18: Kuba,
13: za gorąco.
18: Kuba, ja myślałam, że powiesz jakaś, nie wiem, pumpkin spice latte albo
13: no,
18: coś.
13: No o takie rzeczy, no to ci mówię, jak jest. No
18: dobrze, no to czeka na zimno, ja czekam na słońce. Nie dogadamy się, mój kolego. Antonina Van Dessel, witam w kolejnej godzinie naszego spotkania.
5: No to

0: Nosem w kręca.
1: Tak, słucham.
2: Do pani Roxany z wylotu na 21 do Włoch. To pani?
1: Tak jest.
2: Kłaniam się od tłuszczonej pana po tej stronie działu odpraw lotniczych. Szanowna pani, informuję w sprawie lotu. 5:50. Przylot do Włoch będzie jakoś godzina 8. Z tym, że będziemy musieli państwa poinformować o zmianie, jeśli chodzi o odprawę. I tutaj muszę panią zapytać, gdzie pani będzie chciała. Czy Bali, czy Neapol?
1: Ale chodzi o lot z Polski do Włoch.
2: Tak, bo pani ma lotnisko Brindisi.
1: Tak.
2: Ono się otworzy dopiero o godzinie 10, ponieważ tam chyba mają jakiś protest, jeśli chodzi o poranne godziny. I o 10 będą mogli państwa przyjąć, ale że lot będzie o 8 i musimy państwa, proszę pani, z pokładu jakby odtransportować, to albo Neapol, albo Bari.
1: W sensie, że po prostu wylądujemy na przykład na Bari, tak?
2: Wylecicie, proszę pani, normalnie z Wrocławia, później, proszę pani, lecicie na Brindisi, ale proszę pani, wychodzicie z samolotu i autokar was wiezie albo na Bari, albo na Neapol, żebyście wyszli z lotniska.
1: Aha, dobrze, no to Bari, tak, tak.
2: Na Bari? Dobrze, ale mam tylko jedno miejsce, widzę.
1: Ale jeżeli tylko mnie pani by wpisała, to co wtedy z moją osobą?
2: No ta druga osoba na Neapol będzie, proszę pani, odwożona i tam będzie na lotnisku wypuszczona na Włochy. No, czy odwrotnie zrobić?
1: Nie możemy się rozdzielić, a obydwie na Neapol, no nam bardzo nie pasuje, bo Neapol jest już kawałek.
2: No tak, tylko nie... że, proszę pani, my musimy tym samym samolotem wyruszyć w drogę powrotną. I jeżeli państwo będziecie w samolocie do godziny 10, aż otworzą lotnisko, to to jest nieekonomiczne i my nie możemy na to pozwolić. Dlatego podstawione są autobusy, żeby państwa dowieźć na lotnisko, proszę pani, niedaleko.
1: Dobrze, a do Neapolu są dwa miejsca?
2: Ja mam w Neapolu, proszę pani, jeszcze 20 miejsc.
1: Dobrze, a z kim będę się mogła kontaktować jeszcze, gdzie najlepiej dzwonić dotyczące, jakby kontakt dotyczący tego transportu?
2: No to koniecznie do Aleksandry.
3: Cześć Aleksandra, jesteś kręcona w Radiu SK.
1: Proszę mnie już nie denerwować, bo tyle rzeczy jest stresujących przed tym wyjazdem, że...
0: Nosel kręca.

0: i jest ten kawałek podłogi. Mój jest ten kawałek podłogi jeszcze przez moment, zanim Kamil Kowalski do Was przyjdzie. I słuchajcie, mam takie wieści. Za niecałe 3 miesiące mamy już 2027 rok. I właśnie dotarło do mnie, że od 2019 będzie nas dzielić 8 lat. 8. Czy Wy to czaicie? Przecież 2019 był dosłownie chwilę temu. Czas naprawdę jakoś, mam wrażenie, że przyspieszył, tylko nie wiem, dlaczego robi to wybiórczo. I najbardziej w tym wszystkim zastanawia mnie jedno. Dlaczego poniedziałek jest tak daleko od piątku, a piątek jest tak blisko poniedziałku? Wiecie co? Na 2027 rok ja nie jestem jeszcze gotowa, ale na piątek, no to zawsze, wiadomo.
1: SK2. Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
5: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
6: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
5: Czyli frosty kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Naturalne składniki. Bez dodatków do żywności. Frosta. Smaczna i prosta.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Netto przedstawia.
10: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
11: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
10: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
11: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
10: To może zapraszamy?
11: Dobre!
12: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualità Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
13: Za mniej!
14: I po reklamie.

0: Już za chwilkę godzina 13, to była Maryla Rodowicz i Krzysiek Zalewski, Remedium, czyli wsiąść do pociągu. I ja za chwilkę wsiadam do tego pociągu i jadę hen daleko przed siebie, ale spokojnie, bo zostawiam Was w bardzo dobrych, męskich rękach Kamila Kowalskiego, który za chwilkę przejmuje antenę i ma porcję najlepszych polskich hitów. Antonina van Dessel, wysyłam Wam środowe buziaki, trzymajcie się i słyszymy się jutro o 9:00. Pa!
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które

0: Jedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
4: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
5: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
15: Wiktor Jakmiecik, dzień dobry. W środę pora sprawdzić, co dzisiaj w pogodzie Kielcach nas czeka. Będzie naprawdę przyjemnie i słonecznie przede wszystkim. Temperatura w okolicach 20 stopni odczuwalna będzie dużo wyższa, bez opadów deszczu. Ciśnienie będzie nam powolutku spadać, ale będzie się normować. Sprawdzę jeszcze, co słychać na kieleckich ulicach, ale oczywiście o tej porze jest jeszcze spokojnie. Jednak przypominam, że prace drogowe trwają wciąż na ulicy Łódzkiej, Jesionowej, Jagiellońskiej i na ulicy Białopońskiej.
14: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
16: Jest 13. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Atak nożownika w szkole w Ostrołęce. Co najmniej 8 osób zostało rannych. Na razie nie potwierdzono oficjalnie, że dwie są w ciężkim stanie. Nasz reporter Jakub Krzyżak zbiera najnowsze informacje w tej sprawie. Co ustaliłeś?
17: Najważniejsza informacja jest taka, że po krótkiej obławie policjanci zatrzymali 19-letniego napastnika. To uczeń zespołu

0: Związku Zawodowych nr 4 w Ostrołęce, gdzie doszło do ataku.
1: Policjanci z Ostrołęki w pobliżu plaży miejskiej zatrzymali 19-letniego mężczyznę.
0: Może pan potwierdzić informację, że to uczeń tej placówki?
1: Tak, to jest uczeń tej placówki.
0: Mówi mi starszy aspirant Marcin Sawicki z mazowieckiej policji. W ataku rannych zostało 8 osób, przekazał mi młodszy brygadier Adrian Stupski z Ostrołęckiej Straży Pożarnej.
2: Jest to 5 dzieci i 3 osoby dorosłe.
0: Na miejscu wciąż działają służby, 30 strażaków zabezpiecza miejsce zdarzenia, policja ustala jego dokładny przebieg.
3: Jutro tańsze tankowanie. Minister energii ogłosił maksymalne ceny paliw na czwartek. Za litr 95 zapłacimy 6 zł i 83 grosze, o 3 grosze mniej niż dziś. Z kolei za diesel 7 zł i 74 grosze. To 6-groszowy spadek. Stała baza wojsk USA mogłaby powstać w Bydgoszczy, uważa wicewojewoda kujawsko-pomorski. Zdaniem Piotra Hemmerlinga miasto jest już ważnym garnizonem.
4: Chcielibyśmy, żeby taka baza powstała. Ważny punkt na mapie instytucji obronnych w kraju.
3: Bydgoszcz jest już siedzibą ważnych struktur NATO. A co na to mieszkańcy?
5: Ja się czuję bezpieczna. Jest jakaś obrona.
6: Z okna widzę, więc dla mnie to już jest normalne.
7: A wojska amerykańskie?
6: Niech przyjadą, niech nas bronią.
3: A na liście możliwych lokalizacji baz wojsk USA są też Poznań czy Wrocław. Znamy laureatów Nobla z chemii. To Francuz Henri Gliński, naukowiec Kenzo Soai.
8: Nasz organizm składa się z materiałów, które nie są identyczne ze swoim odbiciem lustrzanym. Tak jak nasze dłonie. Ci profesorowie odkryli, że są układy, w których możemy się spodziewać, że nagle dostaniemy taką lawinę powielania się jednej ze skrętności.
3: Tłumaczy profesor Wiktor Lewandowski z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. A już jutro poznamy tegorocznego laureata literackiej Nagrody Nobla.
9: SK2 News, Kielce.
10: Wiktoria Kmiecik, zapraszam. Jednorazowe stypendium w wysokości 3800 zł to wsparcie dla uczniów ze świętokrzyskich szkół z unijnego programu realizowanego przez Urząd Marszałkowski.
11: Po raz pierwszy wsparcie kierujemy do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych i tradycyjnie do liceów ogólnokształcących, a także szkół zawodowych.
10: Mówi marszałek Renata Janik, nabór wniosków potrwa do końca października. Uwaga pasażerowie, od 9 października autobusy linii 19 i 53 kursują zmienionymi trasami z powodu remontu Morcinka.
12: Środa. Pogoda dzisiaj taka, że aż prosi się, bo środa to prosi się o loda. I to takiego dobrego, może niekoniecznie chemicznego, ale Nagrodę Nobla można mu na pewno wręczyć. Choćby taka jedna gałeczka na poprawę humoru, co wy na to. Z Sanach, z Rafałem Brzozowskim i z... Niech będzie. Dawid Podsiadło na dzień dobry.
13: 10 najlepszych polskich hitów.
14: Jeden po drugim.
3: To co, panie Dawidzie? Zapraszamy?
15: Zapraszamy!

0: pora na trochę takich muzycznych motyli w brzuchu, dźwięki, przy których miękną kolana. Warius Manx w SC2 i piosenka księżycowa. A tymczasem czytam, że zaobserwowano silny rozbłysk nie na Księżycu, ale na Słońcu. Co to oznacza dla Ziemi? Pytają w artykule.
1: SK2.
0: Jak silny rozbłysk na Słońcu, no to to oznacza, że nadciąga fala ciepła. W SC2 jak Słońce błyszczy. Muniek i pola.

0: to teraz trochę odrywamy się od tego lądu z Krzysztofem Kilińskim i Skyą w SK2 Wehikule Czasu.
1: SK2 Wehikuł Czasu.
0: Czy piosenka może powstać przypadkiem? Czy możesz w prezencie otrzymać muzykę, linię melodyczną od jednego z najbardziej znanych rockowych zespołów w Polsce? Czy tekst największego polskiego hita, jednego z największych, można napisać w środku nocy i to w 3 godziny? I potem, czy tak powstały numer można zaśpiewać w Opolu? I czy można za niego otrzymać złotą płytę? Kochani, na wszystkie te odpowiedzi, na te wszystkie pytania, odpowiedź brzmi tak.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Numer, w którym maczała palce budka suflera. Melodia, muzyka. Tekst napisany w nocy, w 3 godziny. Szał potem na festiwalu w Opolu, lata 80. Złota płyta za singiel. To, co powiedziałem, tyle samo prawd, ile kłamstw. Izabela Trojanowska.
2: Się od

0: Są tacy, którzy mogą ze szczęścia również płakać, bo mamy w Polsce nowych milionerów. Wczoraj w popularnej loterii 6 trafiły i zgarnęły po ponad 10 baniek na głowę. Aż 2 osoby. Aż 2.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na 2 portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: I po reklamie.

0: który sprawdza się nie tylko po udanym weekendzie, ale także i w środku tygodnia. Rezerwat i zaopiekuj się mną, czyli zero udawania twardziela. Twarde za to są fakty, które punktualnie o 14
1: wesprą. Klama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
4: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: A teraz w RTV Euro AGD.
11: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
12: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: Bardzo słoneczny czeka nas dziś dzień w Kielcach z przyjemną temperaturą do 20 stopni, a odczuwalna będzie jeszcze wyższa. Korzystajcie z tej pięknej pogody, bo ona niestety nam się popsuje. Być może już jutro będzie ciepło do 20 stopni, ale pojawi się deszcz. A co się dzieje na kieleckich ulicach? Już powolutku rozkręca nam się ruch, ale oczywiście jest jeszcze spokojnie. Jednak na utrudnienia natkniecie się już na ulicy Łódzkiej czy w ścisłym centrum.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Jest 14. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz, nastolatek, który zaatakował w szkole w Ostrołęce, to uczeń tej szkoły. Ranił co najmniej 8 osób, zabrano je do szpitali. Napastnik został szybko złapany, jest ranny, próbował targnąć się na życie.
15: Policjanci z Ostrołęki w pobliżu plaży miejskiej zatrzymali 19-letniego mężczyznę.
16: Może pan potwierdzić informację, że to uczeń tej placówki?
15: Tak, to jest uczeń tej placówki.
14: Mówi starszy aspirant Marcin Sawicki z mazowieckiej policji. Ranni to inni uczniowie oraz pracownicy zespołu szkół zawodowych numer 4. W ostrołęckim magistracie trwa teraz sztab kryzysowy. Będą pieniądze dla NFZ-u, ma być zgoda całego Sejmu. Posłowie zajmują się podwyższeniem akcyzy na alkohol. Pieniądze mają trafić do Narodowego Funduszu Zdrowia, dlatego poprzemy ten projekt, mówi poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk.
17: To jest oczekiwanie pana prezydenta, przypominam, zawetował podobną ustawę w tamtym roku, uzasadniając, że byłby gotowy nawet zgodzić się na zaakceptowanie podwyżki podatków pod warunkiem, że pieniądze z tego tytułu zostaną zaadresowane do ochrony zdrowia.
14: A w całości za projektem ma głosować rządowa koalicja.
18: Naprawdę alkohol w Polsce jest relatywnie tani, no a dzisiejszy budżet ochrony zdrowia jest jaki jest. My wiemy, że wydajemy rząd wielkości 200

0: 150 miliardów już dzisiaj na ochronę zdrowia, ale to jeszcze jest kwota niewystarczająca.
1: Mówi Łukasz Osmalak z Polski 2050. Rząd szacuje, że wyższa akcyza przyniesie prawie 1,5 miliarda złotych do przyszłorocznego budżetu. Groźny wypadek w Bydgoszczy. 3 osoby trafiły do szpitala po zdarzeniu miejskiego autobusu z osobówką na ulicy Kruszyńskiej.
2: Do szpitali zostali przetransportowani zarówno kierowca, jak i pasażer z Audi, a także pasażerka autobusu. Na miejscu trwają badania dwóch pasażerek, które również podróżowały autobusem.
1: Relacjonuje Jakub Skrzypek z bydgoskiej policji. Autobusem podróżowało 15 osób. Na miejscu wypadku pracują służby, a ulica może być nieprzejezdna jeszcze przez 2 godziny.
3: SK2 News, Kielce.
4: Zapraszam, Wiktor Jakmiecik. Zima jeszcze nie puka do drzwi, ale kierowcy powinni już powoli myśleć o wymianie opon na zimowe, przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo, gdy temperatury zaczną spadać.
5: Żeby być bezpiecznym i żeby się dobrze jeździło po prostu.
4: Mówi Grzegorz Ciapciak, właściciel jednego z kieleckich serwisów. Pamiętajmy, że letnie opony twardnieją już przy temperaturze poniżej 7 stopni. Koniec głosowania w kieleckim budżecie obywatelskim. Oddano ponad 25 tysięcy głosów na 77 projektów. Wyniki poznamy do 15 października.
6: Mówiłem dzisiaj o tym, że 2 osoby trafiły wczoraj 6 i zgarnęły po ponad 10 milionów złotych. Słyszałeś o tym, Kuba?
7: To razem 12.
6: Nie no, 10 i 10.
7: Ale 2 szóstki.
6: A, no to tutaj tak, ale jeżeli chodzi 10 i 10, o kasę, to jest aż 20 podatek. Baniek. Słuchaj, nie wiem, ty to może zrób, bo ja obdzwoniłem przez ten czas całą swoją rodzinkę. Nikt nie odbiera. Jest szansa, jest nadzieja.
8: 10 hitów.
3: 10 najlepszych polskich hitów.
8: Jeden po drugim.
6: Tak to jest. Jak ktoś wygra, to już ci nie mówi. Hej, hej, Wesce 2, wygram dla was w tej godzinie tylko najlepsze polskie sztosy, wideo, Ania Wyszkoni, Kowalski, witajcie Wesce 2. Hey, hey.

0: Perfekt, to teraz będzie ścieżka jak z filmu akcji. Bo to nie jest scenariusz nowej części Szybkich i Wściekłych, tylko akcja dolnośląskiej policji, czytam, kochani. 24-latek urządził prawdziwy pościg. Uciekał samochodem. Potem przez las i pola. Samochodem. Potem auto porzucił i przerzucił się na własne nogi. A kiedy i to nie pomogło, bo rzeka była, to i do tej rzeki wskoczył.
1: SK2.
0: Policjanci jednak akcję przeprowadzili bardzo płynnie. Szybko wyłowili leszczucha z wody. Płynie w nas gorąca krew, bajna.

0: Edyta Bartosiewicz w SC2 w dziesiątce najlepszych polskich hitów. To ona właśnie teraz w tej godzinie ją zamyka. Jej sen. A jak wam się śni wypasiony obiad? Śni się wam taki, załóżmy, schabowy albo rosołek, którego to nie wy musicie przygotowywać dla całej rodziny, tylko sama szefowa kuchni Daria Ładocha zrobi wam taką prawdziwą wyżerkę i to na Stadionie Narodowym, w stadionowej klasie premium VIP. Ten sen, kochani, może stać się jawą. Musicie tylko realnie zaznaczyć na sk2.pl, które danie według was jest najbardziej polskie i napisać, dlaczego to ty chcesz przeżyć z nami gastroświęto. I tak zrobili Judyta, Norbert, Dorota, Aneta. Dzisiaj dołączył też do naszego eskowego stołu Dominik. I tak jak oni, również i wy możecie dostać od nas 500 kieszonkowego, nocleg w hotelu, w którym poczujecie się jak prawdziwa gwiazda. A wszystko zaczniemy wspólną imprezą na Stadionie Narodowym 7 listopada. To co? Dacie się skusić? sk2.pl?
1: SK2.
0: Najlepsze polskie danie. Tutaj obiad, tutaj wskakujcie do zabawy. Obiecuję wam, michy będą pełne szczęścia.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
4: Stał też wrześniowe 20-lecie. Hala Legionów, Kielce, 4 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Kielce, Hala Legionów, 4 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
5: Planujesz przegląd swojego auta? Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji zaprasza do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Wykonujemy przeglądy pojazdów do 3,5 tony, powyżej 3,5 tony oraz przeglądy pojazdów specjalnych. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 21 oraz w soboty w godzinach od 7 do 14. MPK Kielce, ulica Jagiellońska 92, telefon 41 345 76 25.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Wracasz do domu, zapadasz się w fotel, wsłuchujesz się w szum drzew. Albo nie, po co, skoro masz taki widok na zieleń? GVD Baranówek, inwestycja łącząca luksus i naturę w komfortowej odległości od centrum Kielc. Drugi etap już w sprzedaży. Zamieszkaj w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic miasta w pobliżu Stadionu Leśnego. W standardzie ogrzewanie podłogowe, smart home, wideodomofony i dużo więcej. Zapraszamy do biura sprzedaży przy Rajtarskiej 10 i na gvdbaranówek.pl.
10: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
11: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
13: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
14: Uwaga, studenci! Zaczynamy nowy rok akademicki i między wykładami czas na porządny obiad. Tuż obok Politechniki Świętokrzyskiej przy Pocieszka 17 czeka na was bar CBM Żaczek z Połem Kielce. Dwudaniowa sesja obiadowa kosztuje tylko 24,90 zł. Chcesz jeszcze taniej? Zapytaj o abonamenty obiadowe. Bar CBM Żaczek. Domowe smaki.

0: Polski, studenckie ceny i blisko uczelni. BRCBM Rzeczek. Wpisz nas do swojego planu zajęć. Pocieszka 17. Już 8 i 9 października zapraszamy na wielkie dni otwarte dewelopera Trust Investment. Poznaj nasze flagowe inwestycje. Prestiżowy SkyTrust 3 czy drugi etap Masalskiego Trust. Odkryj na nowo dzielnicę Trust i krakowską Rogatkę. Wszystkie kieleckie adresy w ofertach specjalnych. Przyjdź do biura sprzedaży Trust Investment. Kielce, Aleja Solidarności 34. Zarezerwuj spotkanie na dniotwarte.trustinvestment.pl.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki. Tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na Ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.
4: I po reklamie.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubiera

0: wcale nie taki spokojny, bardzo energiczny jest ten kawałek. Natalia Nykiel i Spokój w Radiu SK2. Takiego też nie mają Toprowcy, Ślisko wysoko w górach, a ludziska wchodzą, a potem Toprowcy muszą ich ratować. O szczegółach punktualnie o 15 w newsach SK2.
1: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
2: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
1: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99, a karpówka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
11: Phonix Ból Uszu Max.
10: Słucham?
11: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
10: Phonix Ból Uszu Max?
11: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj.
15: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały

0: Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verve lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
1: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 7 października. Cena przed obniżką 15,95.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kabanosy. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Oraz wszystkie produkty Kraina Wędlin Nature. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: Musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
4: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
5: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
4: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Szukasz miejsca na świetną zabawę? Bowlin, najnowocześniejsza kręgielnia w Świętokrzyskim, zaprasza. 6 torów, wygodne loże i strefa gastro, idealna na wypad ze znajomymi. Znajdziesz nas w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513. Rezerwuj tor na bowlin.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: Tym razem na początek sprawdzam, co się dzieje na kieleckich ulicach. Oczywiście ulica Łódzka i 1 Maja już będą się powolutku korkować. Większy ruch na ulicy Krakowskiej, Pakosz, czy chociażby na Żytniej i Żelaznej, także już powoli cierpliwość kierowcy Wam się przyda. A nad Kielcami dziś dużo, dużo słońca przez cały dzień. Temperatura w okolicach 20 stopni, nocą spadnie poniżej 10, a jeśli chodzi o czwartek, będzie równie ciepło, ale już może być deszczowo.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Jest 15. News SK2. Jakub Konieczkowicz. Dwie osoby opuściły już szpital. To najnowsze informacje po ataku nożownika w szkole w Ostrołęce. Nasz reporter Jakub Krzyżak zbiera najnowsze informacje. W jakim stanie są pozostali ranni?
12: Wszyscy poszkodowani są w stanie niezagrażającym ich życiu, przekazał mi prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.
13: Dwie osoby znajdują się w szpitalu w Łomży. 6 osób znajdowało się w Ostrołęce, ale dwie osoby już opuściły szpital.
12: Jak ustaliłem, oprócz poszkodowanych do szpitala w asyście policji został przetransportowany też napastnik. Miasto uruchomiło specjalną pomoc psychologiczną dla uczniów szkoły, w której doszło do ataku, i innych placówek, a także dla wszystkich mieszkańców, którzy poczuli się dotknięci tą tragedią.
11: A mieszkańcy, jak słyszymy, są w szoku.
14: Po prostu duży szok.
15: Jak tak można na tak nawet zdolnego człowieka, kilka osób poszkodowanych? Co ci ludzie są w ogóle winni?
16: Przerażające, tak? Tym bardziej, że też mam dziecko, które za chwilę pójdzie do szkoły średniej. Właśnie żeśmy z koleżanką rozmawiały, że u nas Ostrołęka taka spokojna, a tu taka sytuacja właśnie.
17: Bardzo straszne. W całej Polsce się to rozmawia.
11: Usłyszała od mieszkańców Ostrołęki nasza reporterka Marta Szabłowska. Prokuratura zdradza szczegóły po przesłuchaniu Dawida K. w sprawie szpitala południowego. Lekarz i były radny Koalicji Obywatelskiej usłyszał zarzuty. Ma odpowiadać m.in. za popełnienie oszustwa na ponad 500 000 zł. Chodzi o złożenie faktur, w których zawarte były niezgodne z faktami dane. Dawid K. nie przyznał się do winy. Złożył obszerne wyjaśnienia. Do tematu będziemy wracać. Kolejny poważny wypadek w Tatrach. Kobietę w ciężkim stanie zabrano do szpitala po upadku w wysokości w rejonie Koziej Przełęczy. Topr ruszał także na pomoc turyście w rejonie Zawratu. Ratownicy odradzają wyjście w wyższe partie gór.
18: Warunki gorsze niż będą w zimie. W tej chwili przeplatanka twardego śniegu z kamieniami, po kamieniach w rakach. Kiepsko się chodzi po śniegu bez raków, to rzecz skrajnie niebezpieczna.
11: Ostrzega Tomasz Wojciechowski, ratownik TOPR. We wtorek do śmiertelnego wypadku doszło też na Zawracie.

0: 2 News, Kielce.
1: Zapraszam, Wiktoria Kmiecik. Akt oskarżenia dla byłej dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy ma to związek z zaginionym monitoringiem, mówi Daniel Prokopowicz, rzecznik prokuratury okręgowej w Kielcach.
2: Materiał dowodowy w naszej ocenie jest na tyle jednoznaczny, że wprost wskazuje na to, że doszło tutaj do niedopełnienia obowiązków, co skutkowało zakończeniem tego postępowania decyzją merytoryczną w postaci aktu oskarżenia.
1: Kobiecie grozi do 3 lat więzienia. Od piątku rusza remont ulicy Morcinka w Kielcach. Odcinek do Sandomierskiej będzie jednokierunkowy, a objazd poprowadzono ulicami Poleską, Domaszowską.
3: Spotkałem znajomego i powiedział, że... ja spotkałem znajomego i powiedziałem mu, że on ma pozdrowienia od kumpla, którego wspólnie znamy. Kumasz. I wiesz, co powiedział?
4: No, co powiedział?
3: Że mnie nikt nie pozdrawia. Nikt mnie nie pozdrawia, bo nikogo takiego nie spotkał, kto by mnie znał.
0: 100% polskich hitów.
3: Wiesz, Kuba, co jest najważniejsze tutaj w SC2? Że my się znamy.
4: No,
3: my się znamy, tak. Znamy się razem. Na polskich hitach, tak jak wy. Najlepsi słuchacze Eski 2 i w tej godzinie pozdrowienia muzyczne pocztówki od Sanach na dzień dobry. Kowalski, witajcie.

ST2, piersi i cookies, ciasteczko muzyczne, całuj mnie. A propos szybkiej jazdy, kamery odcinkowego pomiaru prędkości, tutaj czytam, na trzech trasach w Małopolsce i na Śląsku zostaną, kochani, zdemontowane.

0: Pane. Kierowcy się cieszą. Obwodnica Tarnowa pomiędzy Wilczycą a Nieborowicami. Południowa obwodnica Tarnowskich Gór tutaj widzę. Brawa, brawa, brawa. Ale uwaga. Ale zamontują je w zupełnie innych miejscach. No co zrobić to? Liczyłem na zdjęcie fotoradaru na zawsze.
1: SK2.
0: A to tylko zmiana kadru z Sylwią Grzeszczak. Ona prowadzi.

0: musi być szybka jazda. W SC2 również taka sytuacja.
1: Servus. Dzisiaj z żoną mamy 26. rocznicę ślubu. Jeżeli można, chciałbym zamówić dla niej jakąś piosenkę od Tomka dla Małgosi. Dzięki bardzo. Pozdrawiam.
0: Wszystkiego najlepszego, nie ma żadnego problemu. Piękna rocznica ślubu. Niech nigdy nie stygnie. Choć lato powoli tak. Kuba i Kuba w SC2.

0: Hity takie jak ze snu będę miał dla was za chwilę, m.in. Kaśka Sochacka z Cortezem w numerze Jak my, a teraz 15.30 Jakub Konieczkowicz, czyli skrót newsów w SC2.
1: Zaczynamy od najnowszych informacji z Ostrołęki na Mazowszu. W szkole, w której doszło do ataku nożownika, działają pirotechnicy. Prawdopodobnie sprawdzają plecak 19-letniego sprawcy, który zostawił go przed szkołą. Służby powiększają strefę buforową wokół placówki. Do tematu będziemy wracać w kolejnych newsach. W sumie 5 osób trafiło do szpitala po groźnym wypadku w Bydgoszczy. Na ulicy Kruszyńskiej doszło do zderzenia miejskiego autobusu z samochodem osobowym. Według ustaleń służb kierowca osobówki nie dostosował prędkości do warunków na drodze. Na łuku zjechał na przeciwległy pas i zderzył się z prawidłowo jadącym autobusem. Dodajmy, autobusem komunikacji miejskiej podróżowało 15 osób. 500 000 000 złotych na rozwój polskich technologii kosmicznych. W Krakowie ogłoszono powstanie Vinci Space Tech Fund, pierwszego w Polsce funduszu inwestującego wyłącznie w spółki rozwijające technologie kosmiczne. Fundusz ma pomóc krajowym spółkom rozwijać technologie i konkurować na światowych rynkach.

0: Tutaj nam Kasa Kasowski w SC2 piękne szkolne czasy przypomina, studia również. A propos, właśnie te wystartowały i czytam, że Europa za darmo dla młodych ludzi, uczniów, studentów rusza kolejna edycja takiego programu, który nazywa się Discover EU. I około 40 tysięcy młodych osób ma otrzymać, tutaj widzę, możliwość bezpłatnego podróżowania pociągami po Europie. Czyli za darmo będą sobie jeździć Paryż, Rzym, Barcelona. 40 tysięcy młodych ludzi rusza w Europę. Z Afrikasa. SK2. A pozostali, jak zwykle, do pracy i za swoje.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które dają?

0: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Rano

0: normalnych związkach. Frontman grupy Demono. Andrzej Krzywy, jak widać, miłość nie zawsze jest prosta. Za to prosto do godziny 16 zmierzamy, która już za chwilę i o tej porze w SC2. Najświeższe sprawdzone informacje.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Już 8 i 9 października zapraszamy na wielkie dni otwarte dewelopera Trust Investment. Poznaj nasze flagowe inwestycje. Prestiżowy SkyTrust 3 czy drugi etap Masalskiego Trust. Odkryj na nowo dzielnicę Trust i krakowską rogatkę. Wszystkie kieleckie adresy w ofertach specjalnych. Przyjdź do biura sprzedaży Trust Investment. Kielce, Aleja Solidarności 34. Zarezerwuj spotkanie na dniotwarte.trustinvestment.pl.
1: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
7: I prawdziwe godziny szczytu w Kielcach już trwają, a postoicie przede wszystkim na Łódzkiej, Jesionowej czy 1 Maja. Korkować się będzie miejscami również ulica Warszawska, ścisłe centrum, ulica Pakoszy czy Krakowska, także korków jeszcze niestety może przybywać. A co w pogodzie w Kielcach? Tutaj bez większych zmian. Do końca dnia dużo słońca, temperatura w okolicach 20 stopni, wieczorem około 15 bez opadów deszczu.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
8: Jest 16. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz nie rzucał się w oczy, był bardzo cichy, ale chciał, żeby zrobiło się o nim głośno. Tak o sprawcy ataku w szkole w Ostrołęce mówi jedna z uczennic, która 19-latka znała z widzenia. Na miejscu rozmawiała z nią nasza reporterka.
9: Nie było o nim głośno, nie rzucał się w oczy, był bardzo cichy. Z tego, co nam wiadomo, to z jego ust padły słowa, że chciałby, żeby w jego urodziny było głośno o nim i dzisiaj ma urodziny.
8: Z informacji władz miasta przekazanych po posiedzeniu sztabu kryzysowego, sprawca ataku był wcześniej notowany za posiadanie narkotyków. Na miejscu dalej działają służby.
10: Znaleźliśmy przed budynkiem szkoły plecak. Na miejscu pracują policyjni, pirotechnicy. Rozmawiamy z młodzieżą, przesłuchujemy świadków, zabezpieczamy monitoring.
8: Relacjonuje rzecznik policji w Ostrołęce Tomasz Żerański. Poszkodowanych zostało w sumie 10 osób, dwie z nich opuściły już szpital. Sprawca również przebywa w szpitalu. Może mu grozić do 10 lat więzienia. Dawid K., główny bohater afery w warszawskim szpitalu południowym z zarzutem oszustwa na ponad 500 000 zł. Lekarz został wczoraj przesłuchany, a dziś prokuratura zdradza szczegóły. Na konferencji śledczych był Michał Skolimowski. Czy podejrzany przyznał się do winy?
11: Nie, ale złożył obszerne wyjaśnienia. Prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny i poręczenie majątkowe, ma też zakaz opuszczania kraju. Śledczy ustalili, że Dawid K. w wielu przypadkach wystawiał faktury za pracę w szpitalu, choć w praktyce jej nie wykonywał.
12: W skrajnych przypadkach mamy potwierdzenie, że przebywał albo poza Warszawą, albo nawet poza granicami państwa polskiego.
11: Mówił prokurator Piotr Antoni Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Śledczy nie potwierdzili, że w szpitalu fizycznie funkcjonował tzw. salonik VIP. Potwierdzili za to, że istniała specjalna ścieżka leczenia, z której mieli korzystać politycy czy celebryci, którzy będą teraz przesłuchiwani.
8: Operacja neutralizacji powojennych niewybuchów w Świnoujściu zakończona sukcesem. Podczas trzydniowej akcji zdetonowano 5 min o łącznej masie blisko 3,5 tony. Przypomnijmy, miny wykryto podczas badania dna w rejonie, gdzie powstaje falochron nowego portu zewnętrznego.
1: SK2 News, Kielce.
7: Zapraszam, Wiktoria Kmiecik. 76 studentów medycyny UJK w Kielcach broni wykładowców i odpiera zarzuty kolegów, mówi Piotr Burda, rzecznik kieleckiej uczelni.
13: Stanowczo przyczyniają się oskarżeniom, które padły pod adresem profesor Ilony Klejbor. Ich zdaniem zajęcia przebiegały prawidłowo, procedury okazały równe dla wszystkich.
7: Egzaminu nie zdało 23% studentów, co mieści się w średniej krajowej. Na Rabacie przy ulicy Warszawskiej w Kielcach posadzono cebulki żonkili w ramach akcji Pola Nadziei. Wiosną kwiaty przypomną o potrzebie wsparcia dla osób potrzebujących opieki hospicyjnej.
0: Dzień efektywności energetycznej mamy 7 października, więc nie ma co marnować mocy. 3 minuty po godzinie 16 ładujemy razem baterię na maksa z Sanach, z Irą, z Kasią Cerekwicką. Z kim tutaj jeszcze? Niech będzie, że z Dawidem Podsiadło. Polska muzyka daje wam całe popołudnie naładowane jak ten telefon, który teraz pewnie trzymacie w ręku.

0: Stanach. Kolońska i szlugi. Bardzo drogi towar. A propos pieniędzy, Artur Jarząbek teraz wam powie prawdę. Gdzie trzymać kasiutę, żeby nikt nie wiedział?
1: Jarząbek prawdę ci powie.
2: Zamiast trzymać kasę pod łóżkiem, wpłacasz ją na konto. Wracasz z wpłatomatu z poczuciem, że właśnie zrobiłeś coś bardzo dorosłego, bo kasy było dużo. Myślisz, że pieniądze są już bezpieczne, tymczasem w banku zapala się lampka ostrzegawcza. Bo okazuje się, że duże wpłaty gotówki są dzisiaj dokładnie obserwowane i to nie tylko przez bank. Jeśli jednorazowo wpłacisz równowartość 15 tysięcy euro, czyli tak w okolicach 64 tysięcy złotych, to bank ma obowiązek poinformować o tym Krajową Administrację Skarbową. Tak wynika wprost z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Ale uwaga, to wcale nie oznacza, że mniejsze kwoty są niewidzialne. Wpłata kilku czy kilkunastu tysięcy złotych też może wzbudzić zainteresowanie, jeśli nie pasuje do twojego dotychczasowego profilu klienta banku. Bo jeżeli ktoś do tej pory zaglądał do wpłatomatu od święta, a tutaj nagle zaczyna robić to regularnie i z rozmachem, to bank może uruchomić własne procedury, a to oznacza weryfikację, a czasem nawet czasowe zablokowanie środków do momentu wyjaśnienia sprawy. W grę wchodzi również analiza przez Generalny Inspektorat Informacji Finansowej. Pod lupę trafiają nie tylko wysokie kwoty, ale też częste przelewy, nietypowe tytuły operacji, czy wiele podobnych wpłat od różnych nadawców. Więc co prawda, gotówka wciąż jest legalna, ale im większa suma, tym trudniej posługiwać się nią anonimowo.

0: 100% polskiej muzyki tylko w Radiu SK2, za chwilę Roxy, a teraz stopy procentowe. W skrócie newsów SK2, 16.30, Jakub Konieczkowicz.
1: Na początek informacje dla kredytobiorców. Stopy procentowe pozostają bez zmian. Decyzję podjęła dziś Rada Polityki Pieniężnej. Przypomnę, ta główna referencyjna stopa NBP wynosi 3,75%. Teraz wiadomości dla kierowców na Śląsku. Na obwodnicy Zawiercia doszło do karambolu na wysokości Poręby. Zderzyło się 8 pojazdów, w tym ciężarówki. Już za Siewierzem nie ma przejazdu w kierunku Szczekocin. To droga krajowa numer 78. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez kilka godzin. A na koniec nadal nieuchwytny kangur. Od 2 miesięcy hasa po okolicach gminy Zduny pod Łowiczem. Problemem może być jednak nadchodząca zima, tłumaczy Mikołaj Butryński z łódzkiego zoo.
2: Kiedy już ta temperatura jest znacznie bliższa zeru, to wtedy nasze kangury wchodzą już do środka na wybieg wewnętrzny.
1: A tam do dyspozycji mają specjalne lampy grzewcze.

0: Gitarki w rytmie Scatty Love, Wesce 2 i Bóg na miłość boską. Jakie to jest pyszne. Tak będą mówić Judyta, Norbert, Dorota, Aneta i Dominik i może również ty, bo SK2 kompletuje listę gości do wspólnego świętowania na Stadionie Narodowym. W tym miejscu na początku listopada będziemy, moi drodzy, sprawdzać, czy wielkie emocje równie dobrze jak gole, czy jak koncerty na Narodowym będzie wywoływał porządny, schabowy rosołek, grochówka, czy coś innego, bo przez cały październik na sk2.pl to wy głosujecie i to wy wyłaniacie najlepszy polski obiad. Wszystko znajdziecie na sk2.pl, tutaj wybieracie to ulubione polskie danie, uzasadniacie również swój wybór, a my potem możemy zadzwonić do ciebie w najbliższy piątek o poranku i powiemy, że czekacie wielkie ucztowanie w strefie dla wyjątkowych gości z Darią Ładochą przy krześle głównym i stole też. Ale jeszcze do tego dorzucamy hotel, 500 kieszonkowego, VIP-owskie atrakcje, Narodowy pomieści ponad 50 tysięcy ludzi, spokojnie. Mamy też tyle widelców. SK2. SK2.pl. Tutaj wskakujcie do zabawy.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: A cappuccino też za piątkę?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki, tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na ściegiennego 513.

0: kielce.e1gokart.pl.
1: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
2: Nie, a powinno?
1: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
2: I możesz z nich korzystać?
1: Jasne, w każdej chwili.
2: To i ja się zapiszę.
1: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
3: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Kart Extra, 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99, 6 opakowań na osobę. Kaufland.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen Witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
11: Uwaga, studenci! Zaczynamy nowy rok akademicki i między wykładami czas na porządny obiad. Tuż obok Politechniki Świętokrzyskiej przy Pocieszka 17 czeka na Was bar CBM Żaczek z Połem Kielce. Dwudaniowa sesja obiadowa kosztuje tylko 24,90 zł. Chcesz jeszcze taniej? Zapytaj o abonamenty obiadowe. Bar CBM Żaczek. Domowe smaki, studenckie ceny i blisko uczelni. Bar CBM Żaczek. Wpisz nas do swojego planu zajęć. Pocieszka 17.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Szukasz miejsca na świetną zabawę? Bowlin, najnowocześniejsza kręgielnia w Świętokrzyskim, zaprasza. 6 torów, wygodne loże i strefa gastro idealna na wypad ze znajomymi. Znajdziesz nas w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513. Rezerwuj tor na bowlin.pl.
14: I plamie.

0: ST2 Starca i jak w filmie, a dokładnie thrillerze jakimś politycznym, czytam, że były szef niemieckiego wywiadu zatrzymany. Wywiadu! Czyli musiał pracować albo dla telewizji, albo dla radia lub gazety. Albo dla sąsiadki z czwartego piętra, co ma widok? Ona to ma najlepszy wywiad z okna na swojego, na całe osiedle. I widziała, że Łukasz Zduńczyk już tutaj zmierza do studia i będzie razem z wami od godziny 17, o której najważniejsze newsy w ST2. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Reklama.
2: Już 8 i 9 października zapraszamy na wielkie dni otwarte dewelopera Trust Investment. Poznaj nasze flagowe inwestycje. Prestiżowy SkyTrust 3, czy drugi etap Masalskiego Trust. Odkryj na nowo dzielnicę Trust i krakowską rogatkę. Wszystkie kieleckie adresy w ofertach specjalnych. Przyjdź do biura sprzedaży Trust Investment. Kielce, Aleja Solidarności 34. Zarezerwuj spotkanie na dniotwarte.trustinvestment.pl.
3: Kastorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii, jak szukasz narzędzi

0: kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji?
3: Oszczędności nie do wiary.
2: Jak cena przenośnej parownicy do pary.
3: Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
2: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół. Let's go!
10: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
11: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października.

0: października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
8: Mamy na trasach wylotowych z naszego miasta, tam na pewno troszkę dłużej postoicie. Poza tym większy ruch oczywiście w ścisłym centrum na Grunwaldzkiej, Krakowskiej czy ulicy Pakosz i jeszcze oczywiście na ulicy Łódzkiej. A co w pogodzie w Kielcach? Nocą temperatura w Kielcach spadnie poniżej 10 stopni. Jeśli chodzi o czwartek, temperatura w okolicach 20-21 i w godzinach wieczornych mogą pojawić się już opady deszczu.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Jest 17. Newsy Eski 2. Jakub Nieczkowicz wyszedł ze szpitala, jest w policyjnej izbie zatrzymań. Wciąż jednak nie wiadomo, kiedy zostanie przesłuchany. To najnowsze informacje o sprawcy ataku w szkole w Ostrołęce. 19-latek ranił 9 osób, 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. Tak o tym, co wydarzyło się w szkole, mówi jedna z uczennic.
10: Żeby zwrócić uwagę i zrobić tłok, z tego co mi wiadomo, podpalił plecak i położył go obok, żeby zrobić zamieszanie. I w momencie, w którym zrobiło się tłoczno, to wykorzystał sytuację.
9: Napastnika zatrzymano po kilkudziesięciu minutach, nie stawiał oporu. Natychmiast po zgłoszeniu o ataku pojawiły się służby. Wdrożyliśmy też procedury bezpieczeństwa, podkreśla prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.
11: Dyrektorzy zostali poinformowani o zakazie wpuszczania osób postronnych na teren szkoły. Równolegle została uruchomiona pomoc psychologiczna nie tylko uczniach innych szkół, ale również o mieszkańcach.
9: A wiadomo, że napastnik miał być wcześniej notowany za narkotyki. Był też pod opieką psychologa i specjalistów. Po ataku w mieście zwołano sztab kryzysowy. Kolejne posiedzenie zaplanowano na jutro. Wyrok zapadnie za 2 tygodnie. Kończy się proces w sprawie tragicznego wypadku na autostradzie A1, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Dziś przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim wygłoszono mowy końcowe. Na ławie oskarżonych Sebastian M.
12: Prokuratura domaga się maksymalnej kary za ten czyn, czyli 8 lat więzienia.
13: Gdyby była możliwość 20 lat, nosiłbym o 20. Natomiast wnoszę o 8, bo tak jak powiedział prokurator, po prostu to jest tylko 8.
12: Mówi mecenas Łukasz Kowalski. Obrona Sebastiana M. po raz kolejny podważyła opinię biegłych. Uważa, że w tej tragedii nie ma winnego i domaga się uniewinnienia oskarżonego.
9: A w sądzie był nasz reporter Rafał Różycki. Wesprzemy szpital Rydygiera, zapewnia marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smułka. Po wczorajszym pożarze na 10 piętrze placówki oddział chorób wewnętrznych do odwołania wstrzymał przyjęcia.
14: Dzisiaj trwają prace przygotowania dokumentacji, natomiast jak tylko będzie informacja, jakie jest potrzebne wsparcie finansowe, my jako samorząd województwa małopolskiego jesteśmy gotowi, aby wesprzeć szpital.
9: A w szpitalu trwa teraz szacowanie strat oraz śledztwo. Służby badają przyczyny pojawienia się ognia.
6: SK2 News, Kielce.
8: Wiktoria Kmiecik, zapraszam. Kompleksowa modernizacja ulicy Tarnowskiej za 90 milionów złotych. Taki plan mają władze miasta. Jeśli tylko kieleccy radni zgodzą się na wzięcie pożyczki konsolidacyjnej.
15: I to jest szansa, żeby zmodernizować ulicę, o którą chyba najbardziej dopytują mieszkańcy, kiedy będzie jej modernizacja, która naprawdę wymaga pilnych interwencji.
8: Wyjaśnia prezydentka Agata Wojda. 5 ofert na remont ulic Radomskiej i Tarnowskiej w Kielcach. Tylko propozycja firmy Strabag ma ponad 4 miliony złotych. Mieści się w budżecie miasta. Rozstrzygnięcie przetargu w drugiej połowie października.
16: No to słuchajcie, gwizdek sędziego i wybiegamy na drugą połowę tego tygodnia. 2 minuty po godzinie 17. Słuchajcie, jeszcze tylko 2 dni pracujące w tym tygodniu nam zostały, także jesteśmy na dobrym kursie w kierunku weekendu. I jako, że to są ostatnie tak piękne, prawie wakacyjne dni w pogodzie, no to zagramy wakacyjny hicior. Mango od Sylwii Grzeszczak, Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: ale tu jest energia. Zespół Bratanki wybija nam z głowy wszelkie popołudniowe drzemki. Już sobie niektórzy myśleli, że jak wejdą do domu, to się rzucą na kanapę i pośpią trochę. Nie ma tak, słuchajcie. To jest właśnie Radio SK2. Gramy 100% polskich hitów 17 po 17. A tymczasem w USA, słuchajcie, wynaleźli nowe zastosowanie hulajnogi elektrycznej. Bo na niej można nie tylko jeździć, jak się okazuje, ale też transportować skórzaną kanapę. Dwaj mężczyźni, słuchajcie, ustawili obok siebie hulajnogi elektryczne i na tych hulajnogach położyli skórzaną kanapę. Zatrzymała ich policja, oczywiście dostali za to mandat, ale policjanci przecierali oczy ze zdumienia, bo słuchajcie, teraz patrzę na to zdjęcie. Ta kanapa z tymi hulajnogami wygląda normalnie jak czterokołowy pojazd elektryczny ze skórzanymi fotelami. Co więcej, można czymś takim nawet do strefy czystego transportu wjechać.
1: SK2.

twarze nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Sport w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów i odświeżamy największe klasyki polskiej muzyki. Także śmiało dosiadajcie się do naszej fury, nie sprawdzamy biletów.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Jakbym was zapytał, kto jest największą legendą polskiej muzyki, to byście odpowiedzieli albo Maryla Rodowicz, albo Krzysztof Krawczyk. I ja właśnie teraz od pana Krzysztofa dla was mam numer. To jeden z jego największych kultowych numerów, kiedy jeszcze miał 30 lat. Jako młody chłopak już odszedł z zespołu Truba Duży i wtedy wydał ten kawałek, który na pewno teraz cofnie niektórych do czasów PRL-u.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Także możemy wspominać, to był rok 76. Ten numer, mimo że już tyle ma lat, zna go każdy. Krzysztof Krawczyk i Rysunek na szkle. Już teraz na antenie Radia SK2.

0: BRO w Radiu SK2, no takich artystów to my lubimy, bo on jest wychowany w Polsce tak jak my, bo w Radiu SK2 zawsze gramy 100% polskich hitów, no i dla wszystkich wychowanych w Polsce nie będzie zaskakujące to, co za chwilę powiem. Polscy piłkarze znowu spadli w rankingu FIFA, tym razem z miejsca 36 na 37, czyli tak troszeczkę, o jedno piętro w dół, ale słuchajcie, na poprawę humoru powiem jedną rzecz, że dla odmiany polscy siatkarze od kilku lat są na miejscu pierwszym światowego rankingu. Także do tego kawałka, który przed chwilą słyszeliście, dopisałbym jeszcze jeden wers, że my, wychowani w Polsce, bardzo dobrze gramy rękami, tylko z nogami mamy lekki problem.
1: SK2.
2: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
3: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
2: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Szukasz nowej pracy? Posiadasz prawo jazdy kategorii D oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej? Dołącz do zespołu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie plus comiesięczną premię. Liczne dofinansowania i benefity. Posiadamy własny ośrodek wczasowy nad morzem do dyspozycji pracowników wraz z rodzinami. Więcej informacji w siedzibie firmy MPK Kielce. Ulica Jagiellońska 92.
6: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
7: Psałterz wrześniowy, 20-lecie. Hala Legionów, Kielce, 4 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psałterz wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Kielce, Hala Legionów, 4 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
8: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: dziecku kup.
1: Z Połem. Jakość wyższa od ceny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wracasz do domu, zapadasz się w fotel, wsłuchujesz się w szum drzew. Albo nie, po co, skoro masz taki widok na zieleń? GVD Baranówek. Inwestycja łącząca luksus i naturę w komfortowej odległości od centrum Kielc. Drugi etap już w sprzedaży. Zamieszkaj w

0: jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic miasta w pobliżu Stadionu Leśnego. W standardzie ogrzewanie podłogowe, smart home, wideodomofony i dużo więcej. Zapraszamy do biura sprzedaży przy Rajtarskiej 10 i na gvd-baranówek.pl.
1: I po reklamie.

0: ale ten numer pięknie wycisza. Jeśli cały dzień żyliście w hałasie, to teraz macie chwilę dla siebie z Radiem SK2. To oczywiście Edyta Bartosiewicz. No ale żeby nie było, że my tak tylko na spokojnie gramy, to spokojnie, po 18 zagram coś, co was pobudzi na dobry wieczór. Margaret i Prima Ballerina już za chwilę.
1: Reklama.
2: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
9: Nie, a powinnam?
8: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
9: I możesz z nich korzystać?
8: Jasne, w każdej chwili.
9: To i ja się zapiszę.
8: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
10: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepPK.pl i sprawdź, jak zacząć.
11: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
12: Phonix Ból Uszu Max.
11: Słucham?
12: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
11: Phonix Ból Uszu Max?
12: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
14: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
15: Szukasz miejsca na świetną zabawę? Bowlin, najnowocześniejsza kręgielnia w Świętokrzyskim, zaprasza. 6 torów,

0: Retro, idealna na wypad ze znajomymi. Znajdziesz nas w Centrum Rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513. Rezerwuj tor na bowlin.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: I po reklamie.
4: Jest 18, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Dwie uczennice ranne w ataku nożownika w szkole w Ostrołęce opuściły już szpital. To informacje od służb, które cały czas pracują w miejscu wydarzeń. Przypomnę, 19-letni uczeń zaatakował uczniów i nauczycieli, ranił w sumie 9 osób.
5: Dwóch uczniów opuściło już placówkę medyczną i na chwilę obecną żadnej z osób nie zagraża nic poważniejszego.
4: Mówił Tomasz Żerański, rzecznik ostrołęckiej policji. Napastnik jest w policyjnej izbie zatrzymany. Nie wiadomo jednak, kiedy zostanie przesłuchane. Dokumenty i dyski zabezpieczone, w planach przesłuchanie rzeczniczki praw dziecka. To najnowsze informacje ze szczecińskiej prokuratury, która wszczęła śledztwo w sprawie Moniki Hornej-Cieślak. Wczoraj jej biuro przeszukało CBA. Chodzi o głośną interwencję wobec rodziny z warszawskiej Białołęki. Postępowanie dotyczy przekroczenia uprawnień i fałszywego oskarżenia. Po dzisiejszym zwycięstwie Iga Świątek powalczy o półfinał turnieju WTA w Pekinie. Polka zagra z belgijską tenisistką Elise Mertens już w ten piątek.
6: Można powiedzieć, że my też już jesteśmy w półfinale, bo słuchajcie, ponad połowa tygodnia za nami, zbliżamy się nieuchronnie do weekendu. No i nasze życie będzie jak poemat dzisiaj wieczorem na pewno. Szymon Wydra i Carpe Diem za kilka minut się pojawi, a teraz Krzysiek Zalewski. I ja też jestem, Łukasz Zduńczyk, witajcie.
7: 100% polskich hitów. SK2.
6: No i obiecuję, jak zawsze po godzinie 18 będzie bardzo dużo muzycznych nowości prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki, no bo my się już tak powoli, że tak powiem, nakręcamy na piątek, skoro już tak blisko jest, prawda? Gram numery prosto z waszej listy hitów. Będzie też miłosna historia od Jeremiego Sikorskiego. Łukasz Zduńczyk, witajcie, dwie po 18.

No to jest dobry temat, słuchajcie, musimy mocno trzymać kciuki już niedługo za 2 tygodnie. Szymon Wydra i Carpe Diem w Radiu SK2, gramy 100% polskich hitów i mamy najlepsze nowości. No i teraz przed nami Wiktor Sas, czyli nasz reprezentant na tegorocznej Eurowizji Junior. Już 24 października leci na Maltę, no i tam będzie nas reprezentował na Malcie w konkursie z hitem Gravity. To jest numer, który opowiada o tym, żeby się nie bać grawitacji, żeby nic nas nie ciągnęło w dół, tylko żebyśmy robili swoje. I co ciekawe, słuchajcie, jest spora szansa na wygraną, bo fani zorganizowali sobie takie wczesne internetowe głosowanie i z tego głosowania wynika, że Polska jest teraz na 2. miejscu, także naprawdę mamy spore szanse. To posłuchajmy. Wiktor Sas i Gravity już teraz w Radiu SK2. SK2.

0: I dołóżmy do tego jeszcze 100% polskich hitów. No i mamy przepis na dobry wieczór. Kasia Kowalska w Radiu SK2. U nas są wieczorami same świeże składniki. Gram najlepsze nowości prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. I to są numery, które czekają na wasze głosy na sk2.pl. I teraz świeży numer od Jeremiego Sikorskiego, który od kilku miesięcy jest po ślubie. Jak tam się żyje?
1: Ja się czuję bardzo dobrze. Uważam, że to jest taki piękny czas w momencie, w którym już powiecie sobie tak, we dwójkę. I macie taką pewność, że w dobrym tego słowa należycie do siebie, to daje duży taki komfort psychiczny i zawsze miło wracać do domu do kochającej cię osoby.
0: Czyli jak słyszymy, jeszcze nie było ani jednej poważnej kłótni. Trzymamy kciuki za młodą parę. Jeremi, jeśli coś jest nie tak, mrugnij dwa razy. A my teraz gramy numer, w którym Jeremi Sikorski opowiada, od czego to wszystko się zaczęło. Zobaczył jej twarz w telewizji. Jeremi Sikorski, a jak? Już teraz w Radiu SK2. SK2.

0: Ten numer brzmi jak wieczorna kołysanka. Z nami można odpocząć. Chociaż może nie kołysanka, tylko może jakiś wstęp do romantycznego wieczoru. Środa, dzień, nieważne. Nie wchodzimy w szczegóły, to Bajm w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów. Wracamy razem do domu. No właśnie, ważna informacja dla tych, którym się właśnie rezerwa w samochodzie zaświeciła. Tankować dzisiaj czy jutro? No jeżeli macie możliwość, to zatankujcie jutro. Zawsze parę groszy w kieszeni zostanie. Benzyna 95 będzie jutro o 3 grosze tańsza, 98 też o 3, a diesel o 6. A my za chwilę w Radiu SK2 gramy dalej. Tutaj są najlepsze nowości prosto z gorącej polskiej 20. No i będzie wakacyjna atmosfera. Pogoda jeszcze jest letnia, to i letnie numery na naszej playliście są. Artur Rojek i Mira Fiori za kilka minut.
1: SK2. Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
4: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
5: Pracownikiem tygodnia, miesiąca

0: I roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
1: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
2: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
3: Uwaga, studenci! Zaczynamy nowy rok akademicki i między wykładami czas na porządny obiad. Tuż obok Politechniki Świętokrzyskiej przy Pocieszka 17 czeka na Was bar CBM Żaczek z Połem Kielce. Dwudaniowa sesja obiadowa kosztuje tylko 24 zł 90 groszy. Chcesz jeszcze taniej? Zapytaj o abonamenty obiadowe. Bar CBM Żaczek. Domowe smaki, studenckie ceny i blisko uczelni. Bar CBM Żaczek. Wpisz nas do swojego planu zajęć. Pocieszka 17.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki. Tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.
6: I po reklamie.

0: Natalia Kukulska w Radiu SK2. Mam dwa bardzo dobre powody, żebyście ze mną zostali po godzinie 19. Po pierwsze, będzie 100% polskich hitów, jak zawsze, i dużo nowości. A po drugie, będzie płyta do wygrania, taka jeszcze pachnąca nowością. Zostańcie z SK2.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które?

0: Jedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
5: Już 8 i 9 października zapraszamy na wielkie dni otwarte dewelopera Trust Investment. Poznaj nasze flagowe inwestycje. Prestiżowy SkyTrust 3 czy drugi etap Masalskiego Trust. Odkryj na nowo dzielnicę Trust i krakowską Rogatkę. Wszystkie kieleckie adresy w ofertach specjalnych. Przyjdź do biura sprzedaży Trust Investment. Kielce, Aleja Solidarności 34. Zarezerwuj spotkanie na dniotwarte.trustinvestment.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
9: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
10: Weronika Wawrzyczek, dzień dobry. Na początek polecę Wam miejsce, w którym możecie wyskakać się wręcz na zapas. Chodzi oczywiście o park trampolin w galerii przy ulicy Świętokrzyskiej. Możecie również, jeśli już tam będziecie, wybrać się na kręgle, na samą górę. Zagracie tam też w billarda albo shuffleboarda. A jeśli macie ochotę po prostu odpocząć i trochę się zagrzeć, to pamiętajcie o kieleckich basenach tropikalnych.
11: I już punktualnie godzina 19 w środę. Na dobry wieczór mam dla Was najlepsze muzyczne polskie nowości, no i fajną muzyczną niespodziankę. W tej godzinie do kogoś z Was poleci najnowsza płyta Wiktora Waligury. Jak się zgłosić, o tym powiem za chwilę, a wcześniej będzie numer prosto z najnowszej

0: Guilty Love w Radiu SK2. Tak, tak, tak, gramy 100% polskich hitów, od tych młodszych i tych starszych muzycznych pokoleń, ale teraz naszą antenę przejmuje to młode pokolenie. Wschodząca gwiazda polskiej muzyki, Wiktor Waligura, wydał nowy krążek Krótkie historie o miłości. Na 100% znacie z SK2 numer 4 Pory roku, on też jest na tym krążku. A o czym w ogóle jest ta płyta?
1: Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jaką mamy teraz, jest już rzadkością. Jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji.
0: Czyli krótko mówiąc, to jest krążek po prostu o miłości. Więc ja teraz mam pytanie do Was, z kim, gdzie i po prostu w jakich okolicznościach chcielibyście tej płyty Wiktora Waligury posłuchać? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2. Nowy krążek Wiktora Waligury czeka na Was.
2: SK2.
3: To nie dużo.

0: dobre granie na wieczorne rozluźnienie tylko w Radiu SK2. Ania Wyszkoni, gramy 100% polskich hitów, a Marysia pisze, że w najbliższy weekend odstawiają dzieci do babci i jadą razem z mężem tylko we dwoje na weekend do Zakopanego, no i chętnie w trasie posłuchają właśnie takiego krążka o miłości. No to proszę bardzo, krótkie historie o miłości, najnowsza płyta Wiktora Waligury leci właśnie do Marysi, ale słuchajcie, jeszcze trochę mi tych płyt zostało, także cały czas czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2, z kim i dlaczego chcielibyście takiego krążka, takiej płyty posłuchać, a ja gram nowy numer właśnie z tej płyty od Wiktora Waligury, Nie umiem kochać już teraz w SK2. Nagrywajcie głosówki na Messengerze SK2.
1: SK2.

0: Maryla Rodowicz w Radiu SK2 ma 80 lat, ale cały czas jest w świetnej formie. Koncertuje i na przyszły rok zapowiada trasę koncertową. Odwiedzi największe hale w Polsce. Ostatnio królowa polskiej muzyki w rozmowie z naszym reporterem, słuchajcie, zdradziła swoją receptę na długowieczność. Posłuchajcie.
1: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13.
2: A ulubione śniadanie?
1: No niestety podsmażam chlebki na maśle i to jest moja zguba. A potem taki chrupiący chlebek, może być nawet twarożek, może być szyneczka, ale podstawą jest ten chlebek, ale muszę chyba zrezygnować, bo waga stoi w miejscu, chociaż jem naprawdę mało.
0: Chrupiący chlebek i długi sen. Zapisujemy radę od królowej. Za chwilę gramy dalej w Radiu SK2, bracia po krótkiej przerwie.
3: SK2. Reklama.
4: Wow, ale mają ceny. Najlepsze. Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: I po reklamie.

0: elektryczne gitary w Radiu SK2. No nie powiedziałbym jeszcze, że to już jest koniec, ale koniec jest już naprawdę blisko. Mamy środowy wieczór, mniej niż połowa tego tygodnia nam została, a w piątek, jak zawsze, nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki. Wieczorami podrzucam najlepsze nowości prosto z waszej listy hitów. No i po godzinie 20 pojawi się m.in. Nita.
1: Reklama.
2: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
3: Weronika Wawrzyczek, witajcie po raz kolejny. Tym razem propozycja dla tych, którzy lubią spędzać czas dość imprezowo. 22 października odbędą się jesienne juwenalia Politechniki Świętokrzyskiej. Zaplanowano wieczór pełen muzycznych emocji, więc na nudę na pewno nie będziecie narzekać. A jeśli macie ochotę na trochę adrenaliny przed imprezą, to warto zajrzeć do strefy E1 Gokart przy ulicy Ściegiennego. Są tam też kręgle.
0: Mam dla was najlepszy zestaw na środowy wieczór. Jeżeli potrzebujecie odpoczynku, wyciszenia, rozluźnienia, jeżeli środa was troszkę zestresowała, no to spokojnie, SK2 się wami zajmie. Mamy najlepszą playlistę na dobry wieczór, no i wspólnie odliczamy już do piątku, bo gram najlepsze nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. Łukasz Zduńczyk, witajcie!
1: 100% polskich hitów.
0: I teraz BRO zaśpiewa o zbliżającym się weekendzie.

I jak Stachurski się pojawia z tym numerem i z tym swoim takim lekko zachrypniętym wokalem, to od razu atmosfera się robi gorąca. To jest Radio SK2, gramy 100% polskich hitów, a teraz będzie numer, który no, jest troszkę mniej romantyczny, no bo facet troszkę podpadł kobiecie, jest strasznie na niego zła i aż numer o tym napisała. Nowość od Nity, to jest artystka i świetna influencerka, która często dzieli się swoją pracą w mediach społecznościowych, tam wrzuca szalone remiksy znanych hitów. Nita ostatnio bardzo lubi klimaty lat 2000, robi właśnie takie numery i niedbawem rusza w trasę koncertową. Nita 2000 27 listopada startuje, będzie można ją zobaczyć w klubie spotkań Poczta Polska w Krakowie, a potem odwiedzi jeszcze Katowice, Warszawę, Poznań i Wrocław, a teraz odwiedza playlistę Radia SK2. To numer prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. Nita i to zabolało. Już teraz, 10 minut po godzinie 20.

0: Episet w Radiu SK2 gramy 100% polskich hitów, nie tylko numery, które doskonale znacie, ale też razem odkrywamy nowe gwiazdy polskiej muzyki. No i teraz młody talent przejmuje naszą antenę, to Max Stachasiuk. Śmiało można go nazwać odkryciem tego roku. Zdobywa pierwsze nagrody, występował już na Openerze, na Bittersweet Festiwalu, z męskim graniem, z letnimi brzmieniami, nagrał pierwszą płytę. I co ciekawe, karierę muzyczną łączy ze studiowaniem prawa, także na nadmiar wolnego czasu raczej Max nie narzeka. Nowy numer napisał, gdy miał problemy z pisaniem, ale jakoś znalazł kreatywność i opowiada o obsesyjnej relacji. Max Stachasiuk i ćma w Radiu SK2.
1: Masz o

0: Lady Punk w Radiu SK2, gramy 100% polskich hitów, a za chwilę gram wam Mroza prosto ze świeżo wydanej płyty. Wszystko, czego chciałem, to tytułowy numer tego krążka z braćmi Kacperczyk. Więc pozwólcie, że teraz Mrozu sam wam zareklamuję tę płytę. Gdzie najlepiej się tego słucha?
1: W podróży pasuje, świetnie się do tej płyty biega, świetnie się jej słucha, jadąc samochodem, spacerując, no i słuchając, sprzątając. Słyszałem, że ktoś wysprzątał całą chatę słuchając tej płyty.
0: No właśnie, może ktoś teraz SK2 łapie w kuchni i sprząta po kolacji, no to sprawdźcie, jak Mrozu zadziała.
2: SK2. Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: A cappuccino też za piątkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
2: I po reklamie.

0: Lime w Radiu SK2. No i słuchajcie, to się dzieje. Czas pożegnać lato. Jutro prawdopodobnie ostatni tak ciepły dzień tego sezonu. Jeszcze miejscami mogą być nawet 24 stopnie, ale od zachodu zaczynają wkraczać deszcze i nam się mocno ochłodzi. I tak wysokie temperatury powrócą dopiero prawdopodobnie na wiosnę. Ale spokojnie, jeszcze opon na zimowe zmieniać nie trzeba. Łukasz Zduńczyk, dobrego wieczoru. Cześć.
1: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
2: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
1: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Weź los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Weronika Wawrzyczego, witam się z Wami po raz kolejny. Jeśli nie macie planów na kolejne dni, a macie ochotę na jakąś przyjemną, rodzinną wycieczkę, macie też trochę czasu, to warto wybrać się do Farmy Iluzji. Ten park edukacyjny znajdziecie w Mościskach, więc kawałek drogi jest, ale naprawdę warto. Jeśli szukacie czegoś bliżej, to przypominam o Parku Legend w Nowej Słupi. I uwaga, tam naprawdę można polatać na miotle. My już to sprawdzaliśmy i naprawdę robi wrażenie.
3: Magazyn lokalny.
7: Ewa Łukawska, projektantka mody, swoją przygodę z projektowaniem i krawiectwem zaczęła jako nastolatka, uczęszczając do Technikum Odzieżowego w Kielcach. Po jego ukończeniu konsekwentnie rozwijała swój potencjał, by dziś uszczęśliwiać kobiety pięknymi strojami.
8: Magdalena Nowak, witam. Dziś moim i Państwa gościem jest Ewa Łukawska, projektantka mody. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam serdecznie.
8: A porozmawiamy właśnie o modzie, o tym, czym się Pani zajmuje, o Pani działalności. Na początku chciałabym zapytać, skąd wzięło się u Pani zainteresowanie modą? Jak to się zaczęło wszystko?
9: Chyba tutaj było od zawsze tak gdzieś ta moda ze mną. W sumie od lat dziecięcych gdzieś mnie interesowało. Gdzieś tam na lalki, ubranka, a później to gdzieś stopniowo się rozszerzał ten temat. No i pierwsza spódniczka wyszła z moich rąk w podstawówce.
8: W podstawówce
9: na słynnych lekcjach ZPT. Mhm.
8: Pamięta Pani, jaka to była spódniczka?
9: Tak, spódniczka w groszki. Mhm. Z baskinką. Szyta ręcznie. Mhm. Ale już właśnie ten zalążek był, że wchodzę w takie zainteresowanie. Mhm.
8: To dosyć wcześnie, bo do tego trzeba mieć też umiejętności, żeby taka mała dziewczynka uszyła spódniczkę.
9: No chyba gdzieś tam tkwiła zawsze we mnie ta dusza artystyczna. Mhm. I wyobraźnia przede wszystkim, bo też to musi być, żeby to wszystko gdzieś tam łączyć i kolorystycznie, i fasonami. Mhm.
8: I proszę powiedzieć, jak to dalej się rozwijało?
9: Poszłam dalej w tym kierunku właśnie.

0: właśnie do szkoły, do technikum młodzieżowego i żeby to wszystko i technicznie, i wzorcownie gdzieś tam się kreować w tym kierunku.
1: Mhm. A później, co było później?
0: A później zawsze to było moje marzenie, żeby mieć, stworzyć swoją markę i żeby ubierać kobiety, żeby coś dla kobiet robić, żeby moje nazwisko wyjdniało na tych sukienkach.
1: I to się udało, jak się pani z tym czuje?
0: Jest satysfakcja, oczywiście, bo ubieram tak, jak chcę, kreuję tą modę według mojego wizerunku, gdzieś co siedzi we mnie. I wtedy kobiety są bardziej szczęśliwe, jak przychodzą do mnie. Czują się takie dopieszczone.
1: A co panią motywuje do działania?
0: Słońce.
1: Słońce, ładna pogoda.
0: Ładna pogoda, chyba to też, jak wstaje, ładna pogoda, wtedy pobudza mnie do wyobraźni i chyba wymyślam, tworzę po prostu to, co mi brakuje czasem w szafie. Inspiruje mnie i zarazem przyroda. To, co gdzieś zaświta w głowie. Jakiś drobny nawet element, jakiś materiał, czy guzik. Pewne rzeczy są taką inspiracją, czy kobieta tak samo, żeby coś fajnego stworzyć dla niej, żeby się czuła tak pewnie i wyjątkowo.
1: A jakie kreacje lubi pani tworzyć? Trochę o tej swojej twórczości chciałabym, żeby pani opowiedziała.
0: Moje chyba takie to sukienki wieczorowe. To chyba najbardziej lubię, żeby ta takie wyjątkowość właśnie, że taki wchodzi kobieta i ten takie pierwsze spojrzenie, ten taki strzał, to sukienki wieczorowe.
1: Jakie one są?
0: I na bogato, i klasyczne, ale raczej w klasykę wchodzę, w klasyczne. Ale żeby gdzieś tam z nutką lekką szaleństwa, z nutką seksapilu gdzieś tam, żeby tam wydobyć tą kobiecość. Bo to jest chyba ta nutka właśnie kobiecości, żeby pokazać kobietę.
1: I jakie kolory dominują, jeśli chodzi o te kreacje wieczorowe? Czy to czerń, czy nie tylko czerń?
0: Chyba porą zimową, tak bardziej czerń, czerwień, a latem, wiosną to chyba uderzam bardziej w takie kolory. No, w takie wyraziste kolory, bo jednak lato, no to samo przez się mówi, że trzeba się ubierać kolorowo.
1: Kreacje wieczorowe na przykład przygotowywała pani jakimś popularnym osobom? Zdarzyło się?
0: Tak, zespół Blue Cafe. No to jakiś czas temu właśnie ubieramy na trasę koncertową, na różne te koncerty właśnie i do telewizji. No to współpracowałam już jakiś kawałek czasu z nimi. Więc fajna była współpraca, więc przyjemna. Do tej pory mamy kontakt, więc jest miło.
1: To chyba duże wyróżnienie, duże przeżycie dla takich popularnych osób przygotowywać.
0: Dokładnie, bo mnie odwiedzili, więc fajnie, przyjemnie było, że mnie odwiedzili, jak miałam otwarcie butiku właśnie na Szwoleżerów u siebie.
1: A proszę powiedzieć, bo powiedzieliśmy o tych kreacjach wieczorowych, co teraz jest modne, jeśli chodzi o takie kreacje wieczorowe, może weselne?
0: Teraz chyba tak zauważyłam właśnie długie suknie bardziej.
1: Wróciły do łask.
0: Tak. I tak samo i dzienne sukienki, to też te zwiewne i długie, więc kobieta taka bardziej frywolna, zwiewna, więc to bardziej niż takie króciutkie mini. No i spodnie szerokie.
1: Tak, to jest
0: spodnie
1: hit.
0: Teraz jest hitem i kolory. No, kolory właśnie, wyraziste, żeby to były.
1: Ale kolory też nie tylko latem i wiosną, też zimą poleca pani kolory?
0: Myślę, że też, tak samo. Kwestia dobrania koloru do danej kobiety właśnie, żeby to się łączyło i żeby ona się dobrze czuła, bo to jest najważniejsze. Bo jak kobieta się czuje pewnie w tej kreacji, to idzie tak zdecydowanym krokiem.
1: A co daje pani tworzenie ubrań? Co daje pani ta rzecz?
0: Chyba radość. Radość, że się spełniam i idę w dobrym kierunku. I chyba to jest najważniejsze i uśmiech u kobiety. Że na przykład dostaję, tak jak ostatnio dostaję telefon i dziękuję kobietom właśnie, że świetnie się czuła w tej kreacji, że wszyscy ją zachwalali. Więc to też jest mój sukces, że ona

0: się bardzo dobrze czuła w tym wyjątkowym dniu.
1: A jaki jest ten proces powstawania ubrań? Co pani robi? Siada pani, wymyśla, jak to wygląda?
0: Najpierw obserwuję kobietę, jaka jest, mniej więcej jaki charakter ma, więc to też musi gdzieś tam się
1: łączyć. Bo to mówimy o takich kreacjach na zamówienie.
0: Na zamówienie, indywidualnie na przykład, żeby to uszczęśliwić tą kobietę, ma ten wyjątkowy ten dzień właśnie. I to, co ona lubi, to ja patrzę to, co do niej pasuje, jakie kolory i wspólnymi siłami, żeby ona się też dobrze czuła, więc wymyślamy kreacje. Tutaj i zachować, trochę schować te różne elementy, które się gdzieś tam krępuje, a odkryć atuty.
1: Czyli trzeba poznać tą drugą osobę, żeby stworzyć dla niej kreację.
0: Tak, poznać, chociaż odrobinkę poznać, ale szybko się poznaje, czy jak wchodzi do mojej pracowni, więc, a później jest fajna współpraca.
1: Najpierw pani poznaje i później co? To są jakieś rysunki, czy jak to wygląda?
0: Taki szybki szkic. Szybki szkic, co jej pasuje, a później no to w trakcie szycia, miary, poznaje jeszcze bardziej, co do niej pasuje.
1: I później już tworzenia.
0: Proces tworzenia, dokładnie, przychodzi i ubiera się, buciki zakłada i pięknie wygląda.
1: Bo tutaj jest wiele aspektów takich, to jest wielowymiarowe tworzenie, prawda, bo tak, i materiał, i
0: tak,
1: wzór.
0: Tak, materiał dobrać i wzór odpowiedni, żeby się dobrze układał.
1: Kolorystyka,
0: bo kolorystyka jest przeróżna. Przeróżne mamy i cery, i włosy, tak samo, żeby to wszystko gdzieś tam się połączyło. Przeróżne sylwetki mamy. Więc żeby to do jednej tej osoby połączyć.
1: A czy w ogóle teraz w dzisiejszych czasach możemy mówić o tym, co jest modne? Bo ta moda troszeczkę się tak zaciera nam. To wszystko jest takie płynne.
0: Tak, w skrócie można powiedzieć, że teraz to chyba w tych czasach takich, to mamy niby wszystko modne.
1: Tak.
0: Tak szczerze, tak jak i szerokie spodnie, tak jak i wąskie. Po prostu dopasować do sylwetki, żeby się kobieta dobrze czuła. Tak jak i groszki zawsze są modne. Mniej albo bardziej, ale pewne rzeczy są cały czas na czasie.
1: Obserwuje pani pewnie też kielczanki na ulicach. Jak pani myśli, dobrze się ubierają?
0: Myślę, że tak. Ale jeszcze trochę kolorów.
1: To kolorów za mało.
0: Dorzuciła, tak. Są bardziej chyba takie stonowane, chociaż niektóre kobiety to tak, bardziej wyraziste są. Ale może dlatego, że mniej tego słońca u nas.
1: I dlatego się tak trochę chowamy.
0: Chyba tak, troszeczkę tak.
1: A gdyby nie tworzyła pani ubrań, to jaki kierunek by pani wybrała swojej działalności takiej zawodowej?
0: Ale chyba też dekoracja wnętrz, bo to też jest takie artystyczne, też z kolorami, też zabawa z kolorami, co pasuje, co nie. Więc chyba też bym się w tym odnalazła, bo tak samo jak i robię swoje u siebie w domu remonty, to wymyślam i kombinuję. Nie wyszukuję kogoś, tylko swoje pomysły wymyślam.
1: A jakie predyspozycje musi mieć osoba, która chce zostać właśnie projektantką? Myślę, że wyobraźnia taka szeroka.
0: Szeroka wyobraźnia, chyba to jest podstawa i chęć poznawania tego wszystkiego. Dyscyplina też, bo trzeba gdzieś tam stać, ogarnąć się i wymyślać. A jak nie ma weny twórczej, to trzeba poczekać chwilkę na tą wenę twórczą.
1: A na jakie okazje przygotowuje pani stroje? Te wieczorowe, czyli jakieś takie, czy wesela, czy jakieś urodziny, imieniny?
0: Wesela, tak samo. Ważne i urodziny, tak samo. Jakieś imprezy większe. Przeróżne, co tylko do głowy przyjdzie. Jakieś gale, nie gale, tego typu. Na różne okoliczności. Tak samo i codzienne kreacje, tak samo.
1: Też tworzy pani na zamówienie codzienne kreacje?
0: Codzienne kreacje, tak. No i niektóre kobiety to już mają moją szafę.
1: To chyba duże wyróżnienie.
0: Tak, bo wtedy ja im już dobieram do tej szafy łączę po prostu stylizację, więc one już nie muszą kombinować, co pasuje, czy co, tego typu, tylko ja już pamiętam, co mają, więc tylko dokładam, co odpowiada.

0: odpowiednie rzeczy, żeby wzbogacić szafę.
1: Duże jest grono tych stałych klientek?
0: No, już jest coraz więcej w każdym razie.
1: Pani stroje też można w ogóle kupić na stronie internetowej, tak?
0: Tak, można kupić i tak samo przyjść do mnie do butiku, więc tak samo jak i tworzę i kolekcje na lato, wiosna, lato, jesień, zima. Więc gotowe rzeczy można gdzieś tam zaobserwować mnie, w jakich kolorach, jakie materiały, więc stawiam też przede wszystkim na materiały dobrej jakości, żeby się czuć wygodnie, bo to jest ważne. Bo teraz są kobiety szybkie, więc muszą mieć wygodny ciuch, a zarazem szybko założyć.
1: Rozumiem.
0: Wygodnie.
1: A jakie te materiały by pani polecała? Bo teraz jest też tak, że więcej się patrzy na te składy ubrań. Kiedyś się tak na to nie patrzyło, a teraz dużo się mówi, ta świadomość jest większa i więcej pań, które kupuje ubranie, zanim je kupi, to patrzy gdzieś tam, szuka tej metki i patrzy, jaki to ubranie dane ma skład. Jakie tkaniny pani poleca?
0: Ja polecam właśnie bardziej naturalne, tak jak i wiskoza, bawełna i z jedwabiu, tak samo wełnę na zimę, więc stawiam bardziej na naturalność. Na pewno nie szukam poliestru.
1: Nie, i tak też pani tworzy.
0: Jestem
1: swoje...
0: gdzieś zawsze domieszka tego poliestru, bo to nie da się uniknąć, bo wszędzie dokładają, prawie wszędzie dokładają ten poliester. Ale staram się właśnie tak jak najmniej. Ale stawiam właśnie na wygodne materiały, bo dobrze się czujemy. Zresztą sprawdzam wszystkie te materiały, w większości sprawdzam na sobie, jak się człowiek czuje, czy
1: jak
0: wygodnie,
1: się to nosi.
0: Czy nie. Jak to się nosi, jak to się pierze, więc to jest też ważne.
1: A jeśli chodzi o wesela, też jest dużo takich przekonań, że na przykład nie powinno się iść w czarnym na wesele. Co pani na ten temat sądzi?
0: Jak kobieta nie chce na przykład na to wesele, to można albo jak już bardzo ten czerń, to coś dokładać. Zresztą teraz to ma fajne dodatki, jak i kokardy, róże, więc można to rozbić, tą czerń, na przykład złotą kokardą, co ostatnio tak zrobiłam i furor zrobiło. Kombinezon czarny i kokarda wtedy złota.
1: Czyli kombinezon, nie tylko sukienki.
0: Nie, oczywiście, wszystko. Wszystko, jakieś żakiety, kombinezony. U mnie przeróżne jest asortyment.
1: Byle nie biel na wesele.
0: Byle nie biel, dokładnie.
1: Z tym się pani też zgodzi jako profesjonalistka.
0: Tak, dokładnie. Że biel już jest przeznaczona dla panny młodej.
1: Jakie ma pani jeszcze cele, marzenia?
0: Cele marzenia? Chyba dalej się rozwijać w tym kierunku. W sumie poszłam teraz tak samo i w suknie ślubne, więc co chwilę coś nowego dokładam. Więc tak samo i można u mnie suknie ślubne tak samo i uszyć na zamówienie, jak są już gotowe.
1: Super, to tego pani życzymy, żeby się pani coraz bardziej rozwijała, jeszcze bardziej. Życzymy dużo klientek i wszystkiego dobrego. Ja przypomnę, że moim gościem była dziś pani Ewa Łukawska, projektantka mody. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję bardzo.
2: Profilaktyka onkologiczna odgrywa szczególną rolę w kontekście chorób nowotworowych. W tym miejscu warto przywołać również pojęcie czujności onkologicznej, która wyraża się znajomością potencjalnych symptomów choroby oraz pilnym kontaktem z lekarzem w przypadku wystąpienia niepokojących objawów.
3: Magdalena Nowak, witam. Moim gościem jest dziś doktor nauk medycznych Leszek Smorąg, specjalista ginekologii onkologicznej, kierownik Zakładu Profilaktyki Onkologicznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: A porozmawiamy dzisiaj o profilaktyce onkologicznej. Zacznijmy, panie doktorze, od raka piersi. Co to jest rak piersi i jak on powstaje?
4: Rak piersi jest to niekontrolowane, tak jak każdy proces nowotworowy, jest to niekontrolowane namnażanie się komórek wywodzących się z gruczołu piersiowego, albo to ze zrazików, albo z przewodów, czyli albo z elementów, które w trakcie karmienia piersią wytwarzają mleko, albo z przewodów, czyli z tych elementów, które to mleko potem przez brodawkę sutkową wyprowadzają. I jest to choroba nowotworowa, która cechuje się tym, że jej przebieg na początkowym etapie rozwoju jest skryty. No i niestety jest to najczęściej występująca choroba nowotworowa u kobiet.
3: A jakie są objawy tego nowotworu?
4: Objawy, które może sobie u siebie pacjentka zauważyć,

0: wybadać, są to objawy dosyć późne. To znaczy, jeżeli pacjentka regularnie sobie bada piersi, jest w stanie sobie wygryć zmianę około centymetrowej wielkości, takimi innymi objawami poza wyczuwalnym guzkiem może być tak zwany objaw skórki pomarańczowej, czyli taka obrzęknięta skóra w pewnym fragmencie piersi, zaczerwienienie piersi, zaciągnięcie skóry, takie bliznowate, może być krwisty wyciek przez brodawkę sutkową. Tych objawów jest asymetria piersi, więc tych objawów jest kilka, natomiast te objawy już wynikają z dosyć dużej masy guza, w związku z tym są to objawy dosyć późnego raka piersi.
1: A co zwiększa ryzyko zachorowania na ten nowotwór?
0: No tutaj na pewno taką główną grupą, na którą mamy, znaczy nie mamy wpływu, ale możemy te pacjentki wyodrębnić, są osoby, które są obciążone genetycznie. Co prawda ta grupa to osób, u których na podłożu genetycznym powstaje rak piersi, to jest około 15%, natomiast wszystkie panie, które wśród swoich bliskich mają zachorowanie na raka piersi, raka jajnika, dlatego że to jest połączone, jeżeli to zachorowanie występowało w młodym wieku, jeżeli występowało obustronnie, jeżeli występowało u mężczyzn, to wtedy zapraszamy do poradni genetycznej. Te osoby są kwalifikowane do badania genetycznego i w momencie, kiedy to badanie genetyczne pokazałoby, że ta osoba należy do grupy osób obciążonych genetycznie, no to wtedy takie panie i panowie też podlegają ścisłej obserwacji i są wytyczne odpowiednie do postępowania z osobami obciążonymi genetycznie. Natomiast pozostałe osoby, no to niestety choroby cywilizacyjne, czyli otyłość, nadciśnienie, niskarodność, czyli urodzenie niewielkiej ilości dzieci, krótki okres karmienia lub niekarmienie piersią, to są takie najczęstsze przyczyny, czynniki ryzyka, aczkolwiek zdarzają się przypadki raka piersi u pacjentek szczupłych, bez nadciśnienia, które rodziły trójkę czy czwórkę dzieci.
1: Powiedział Pan o karmieniu piersią. Czy prawdą jest, że karmienie piersią zmniejsza ryzyko zachorowania na ten nowotwór?
0: Dokładnie tak. To w zależności od źródeł jest to nawet w procentach ujęte, ale im kobieta, że tak powiem, częściej, im więcej razy była w ciąży i im częściej karmiła piersią, tym to ryzyko raka piersi spada.
1: Proszę opowiedzieć o badaniach profilaktycznych, które mogą nas ustrzec przed tym nowotworem lub wcześniej wykryć go.
0: Jeżeli chodzi o raka piersi, to w tej chwili program profilaktyczny opiera się na wykonywaniu mammografii. Mammografię proponujemy paniom w wieku 45 do 74 roku życia, przy czym program obejmuje panie rocznikowo, czyli w tej chwili badamy panie od rocznika 1979 i starsze do 74 roku życia. I badanie to polega na wykonywaniu co 2 lata badania mammograficznego.
1: A proszę powiedzieć, bo też możemy same badać sobie piersi, w radiu ciężko to może pokazać, ale kilka takich wskazówek, jak zrobić takie samo badanie.
0: Mnie jako mężczyźnie też ciężko to powiedzieć, zwłaszcza w radiu, natomiast jak możemy to zrobić? Po pierwsze, jest dostępnych naprawdę bardzo dużo w internecie instrukcji, jak to zrobić. One z tego, co my je przeglądamy, to one wszystkie praktycznie są wykonane poprawnie. Ważne jest, żeby to wykonywać regularnie. U pań miesiączkujących proponujemy, żeby to robić na przykład po miesiące. Wtedy te piersi są najmniej obrzęknięte, najmniej obrzmiałe, najlepsze do badania. Jeżeli chodzi o panie niemiesiączkujące, to proponujemy, żeby to robić w jakimś stałym dniu miesiąca, na przykład pierwszego dnia każdego miesiąca. Wykonujemy to w pozycji stojącej. Najlepiej sobie obejrzeć. Zaczynamy jak zawsze od oglądania, czyli sprawdzamy, czy te piersi są równe, czy są symetryczne. Podnosimy ręce do góry, patrzymy, czy nie pojawiają się jakieś zaciągnięcia na skórze. Czasami jest tak, że to zaciągnięcie jest niewidoczne. Dopiero po uniesieniu rąk do góry pojawia się takie zaciągnięcie na skórze. Delikatnie uciskamy na brodawkę, patrzymy, czy nie wydobywa się z niej jakaś treść. Często u pacjentek, które

0: karmiły piersią, wydobywa się jakaś treść. Najbardziej niepokoi nas, jeżeli ta treść jest albo krwista, albo podejrzewamy, że jest tam domieszka krwi, to wtedy niezwłocznie należy zasięgnąć porady lekarskiej. Następnym etapem samobadania piersi jest takie kolistymi ruchami dotykanie tej piersi, lekko uciskając ją i sprawdzanie, czy nie wyczuwamy tam jakichś nieprawidłowości. Samo badanie piersi ma to do siebie, że jest to taka czynność, która polega na samouczeniu się, bo za pierwszym razem pacjentkom wydaje się, że te piersi składają się z samych guzków, ale w momencie, kiedy to badanie jest powtarzane co miesiąc, one dokładnie poznają tą budowę swoich piersi i wiedzą, że te zmiany były wyczuwalne miesiąc, dwa miesiące temu. Natomiast co nas powinno niepokoić? Powinno nas niepokoić pojawienie się każdej nowej zmiany, która nie była wyczuwalna miesiąc czy dwa miesiące temu, i wtedy jest to też wskazanie do pilnej konsultacji lekarskiej.
1: Panie doktorze, przejdźmy do cytologii. Co to jest za badanie i jak często powinniśmy je wykonywać?
0: Badanie cytologiczne jest to badanie komórek z szyjki macicy. Jest to badanie, które polega na pobraniu preparatu z właśnie tego komórkowego z szyjki macicy, rozprowadzeniu go na szkiełku mikroskopowym, utrwaleniu w odpowiednią substancję, czy albo używamy do tego alkoholu, albo są specjalne preparaty utrwalające. I następnie to badanie jest oceniane pod mikroskopem. Takie badanie w populacji ogólnej zalecane jest do wykonania raz na 3 lata. Są szczególne przypadki, czyli osoby, które mają jakąś już przeszłość ginekologiczną, osoby, które są zakażone wirusem HPV, czy osoby o obniżonej odporności, na przykład po przeszczepie nerki. I takie osoby powinny to badanie wykonywać co roku.
1: Przed czym to badanie nas może uchronić?
0: Najkrócej przed śmiercią. To jest najlepsze badanie profilaktyczne, dlatego że ze wszystkich, jakie znamy, dlatego że rak szyjki macicy jest chorobą, która ma długi okres bezobjawowy i w tym czasie ta choroba nie jest, bo w przypadku raka piersi to rozwija się nam rak piersi, tylko jest on na wczesnym etapie rozwoju, natomiast w przypadku raka szyjki macicy mamy tak zwane stadium przednowotworowe, czyli takie stadium, gdzie jeszcze nie ma nowotworu, ale wiemy, że jeżeli tą sprawę zostawimy, zaniedbamy, to ona za rok, dwa, trzy, pięć przejdzie w raka szyjki macicy. W związku z tym rak szyjki macicy jest najlepszą chorobą do profilaktyki, dlatego że mamy dostępne badanie, które wcześniej nam wykrywa chorobę i mamy dosyć długi okres bezobjawowy, ale też okres, kiedy ta choroba jest w stanie przednowotworowym, kiedy jest całkowicie uleczalna.
1: A jakieś objawy raka szyjki macicy?
0: Objawy raka szyjki macicy to są w większości objawy późne, także tutaj właściwie nie ma mowy już o profilaktyce, bo są to, najczęściej są to nietypowe krwawienia, albo krwawienia po przekwicie, albo takie acykliczne, czyli niezwiązane z miesiączką, krwawienia z dróg rodnych. Do tego są jakieś upławy, dolegliwości bólowe. W przypadku raka szyjki macicy jest coś za coś. Jest długi okres bezobjawowy, kiedy pacjentka jest w stanie przednowotworowym, natomiast w momencie, kiedy pacjentka jest objawowa, wtedy jest naprawdę trudno ją wyleczyć z tej choroby.
1: Są jakieś czynniki, które zwiększają ryzyko zachorowania na ten nowotwór?
0: Jest to zakażenie wirusem HPV i takim koczynnikiem, kofaktorem jest palenie papierosów. W związku z tym tutaj jest to, rak szyjki macicy jest zaliczany do chorób tytoniozależnych, czyli takich, gdzie to palenie papierosów jednak jest istotne. Natomiast jeżeli chodzi o wirusa HPV, wirus HPV jest wirusem przenoszonym drogą płciową, w związku z tym wczesne rozpoczęcie współżycia, duża ilość partnerów seksualnych, częsta zmiana partnerów, towarzyszące infekcje, czyli można powiedzieć, że ogólnie choroba przenoszona drogą płciową.
1: Zostało nam jeszcze jedno badanie, które wykonywane jest w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, to profilaktyczne. Co to za badanie?
0: I ostatnim takim badaniem jest kolonoskopia. Jest to badanie, które jest adresowane do bezobjawowych pacjentów w wieku pomiędzy 50 a 64 lat. To takie badanie powinno być wykonywane raz na 10 lat. I zapraszamy wszystkie osoby, które nie mają żadnych objawów związanych z przewodem pokarmowym do wykonania kolonoskopii. W czasie tego badania wykrywamy zmiany o charakterze przednowotworowym, czyli polipy. W czasie takiego

0: W związku z tym badania profilaktyczne są adresowane do wszystkich. Nikt nigdy z nas nie wie, czy zachoruje. Natomiast w momencie, kiedy będziemy te badania wykonywali regularnie, mamy pewność, że ta choroba, nawet jeżeli nas dotknie, bo tak jak powiedziałem w przypadku raka piersi, nie ma stadium przednowotworowego, natomiast wykrywamy tą chorobę na wczesnym etapie i mamy praktycznie gwarancję, że z tego spotkania z nowotworem wyjdziemy zwycięsko.
1: Na koniec powiedzmy jeszcze o jednej rzeczy, bo można przyjść tutaj, przebadać się do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, ale też Świętokrzyskie Centrum Onkologii wyjeżdża w trasę.
0: Wyjeżdżamy w trasę na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia oraz na stronie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Dostępna jest trasa cytomamobusa. Jako jedyni w województwie udostępniamy taką możliwość, że w jednym mobilnym gabinecie możemy sobie wykonać zarówno cytologię, jak i mammografię. No i oczywiście jest też badania, które są wykonywane w czasie jakichś imprez, na które jesteśmy zapraszani przez organizatorów, przez lokalne władze. No i codziennie jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Staramy się, żeby raz w miesiącu, też była to sobota. W ostatni weekend byliśmy dostępni i w sobotę na rynku w Kielcach, i w niedzielę w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni. W związku z tym naprawdę można nas spotkać w wielu miejscach. I ja nie uznaję takiego w takiej wymówki, że na przykład nie można sobie zrobić cytologii. Na stronie Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia jest 130 placówek, gdzie sobie można w województwie świętokrzyskim wykonać cytologię i myślę, że to jest naprawdę wysokie nasycenie tymi miejscami, no, tylko jest brak świadomości i brak chęci.
1: Dziękuję serdecznie za rozmowę. Moim gościem był dziś dr Leszek Smorąg, specjalista ginekologii onkologicznej, kierownik Zakładu Profilaktyki Onkologicznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję Państwu bardzo.

0: 11, a obecnie Kusocińskiego 57. Budynek historyczny, bo budynek, który powstał w latach 30. jako budynek koszarowy dla 2. Pułku Artylerii Lekkiej Legionów, więc jesteśmy w takim bardzo historycznym miejscu. I w zasadzie ten budynek te cele takie wojskowe, koszarowe pełnił do lat 90., a później od roku po odpowiednich modernizacjach oczywiście, od roku 2011 jest to nasza siedziba.
1: Z jakich zasobów mogą korzystać Kielczanie właśnie tutaj w tym archiwum?
0: No tak najbardziej ogólnie można by powiedzieć, że mamy ponad milion jednostek inwentarzowych, czyli milion, tak bardzo upraszczając, teczek z aktami, które ogólnie możemy powiedzieć, że mają ponad 9 kilometrów, mamy ponad 9 kilometrów akt łącznie z naszym oddziałem w Sandomierzu. A tutaj warto by wspomnieć o tej jednostce miary, ponieważ ona nie zawsze dla każdego jest jasna. No, akta mierzymy w metrach bieżących. Czyli możemy sobie tak uświadomić, że gdybyśmy te kartki papieru wszystkie układali jedna na drugiej, to cały ten nasz zasób archiwalny, to powstałaby wieża, która miałaby ponad 9 kilometrów, czyli można powiedzieć więcej niż najwyższa góra świata, czyli Mount Everest. Czyli tak najogólniej możemy powiedzieć o tym zasobie, który jest przechowywany, jeżeli chodzi o wielkość. Jeżeli chodzi o to, jakie to są akta, to są to najczęściej akta wytworzone przez różnego rodzaju urzędy. Jeżeli chodzi o taką dokumentację najciekawszą, to jest to bardzo takie względne pojęcie, co jest najciekawsze, bo dla różnych osób różna dokumentacja będzie ciekawa. Natomiast na pewno, jeżeli chodzi z perspektywy badań historycznych, no są takie zespoły archiwalne, które cieszą się u nas dużą popularnością, można powiedzieć. Tutaj też może powiem, że ten zespół archiwalny, to się może pojawiać tutaj w tej wypowiedzi, to sformułowanie. No zespół archiwalny to jest jakby dokumentacja, która została wytworzona przez jakiś jeden urząd. I u nas każdy ten zespół ma swój numer. Jako numer jeden w naszym zasobie archiwalnym mamy taki zespół archiwalny, który się nazywa Rząd Gubernialny Radomski. Rząd Gubernialny Radomski to są akta z lat 1807-1866 i tam mamy 8939 jednostek inwentarzowych, czyli tych bardzo upraszczając można powiedzieć teczek, które zajmują 154 metry. I teraz, żeby w tym wszystkim się jakby odnaleźć, żeby wiedzieć, z czego korzystać, no potrzebna jest informacja, czyli jeszcze jakiś czas temu no, musieliśmy przeglądać różnego rodzaju inwentarze książkowe. W chwili obecnej jest to już znacznie uproszczone, można już z tego korzystać w formie internetowej, ale myślę, o tym jeszcze później porozmawiamy, tylko chciałem jakby pokazać, jak duży jest to zasób i jak dużo takich różnych jednostek inwentarzowych, tych teczek, znajduje się w zasobie. To, co jest bardzo ciekawe z perspektywy historii naszego regionu, no to na pewno Rząd Gubernialny Radomski, czyli ten początek XIX wieku. Później mamy akta bardzo ciekawe Rządu Gubernialnego Kieleckiego. Z tym, że tutaj musimy, jeżeli chodzi o Rząd Gubernialny Kielecki, musimy mieć świadomość, że z uwagi na historię tych terenów, ta dokumentacja Rządu Gubernialnego Kieleckiego jest wytworzona po 1866 roku i jest to dokumentacja prowadzona w języku rosyjskim. I to jest takie no, pewne ograniczenie, które musimy mieć świadomość, korzystając z akt, że z uwagi na historię, na naszą historię, część dokumentacji jest w języku no właśnie rosyjskim, z uwagi na zabory. I Rząd Gubernialny Kielecki, dokumentacja bardzo ciekawa, z tym, że no właśnie sporządzona w języku rosyjskim. Ale jeżeli chodzi o badanie z historii swoich miejscowości, bardzo ciekawą dokumentacją, która jest w naszym zasobie, jest dokumentacja z Dyrekcji Ubezpieczeń w Warszawie. To są akta z lat 1820-1866. To jest dokumentacja, która została sporządzona na potrzeby no właśnie ubezpieczeń. Czyli jeżeli były ubezpieczane budynki w jakiejś miejscowości, to w tej dokumentacji one też zostały zinwentaryzowane. Więc mamy w takiej dokumentacji wykaz, co znajdowało się w danej miejscowości i do kogo należało, w jakim było stanie, jak również mamy tam informacje, mamy tam formę graficzną, czyli często mamy tam różnego rodzaju plany, więc bardzo ciekawa dokumentacja była uwzględnia w zasadzie różne bardzo małe miejscowości, a to jest, myślę, niezwykle ciekawe, żebyśmy pamiętali, że to nie tylko jest tak, że te duże miejscowości mają jakąś tam dokumentację, ale często małe miejscowości, które często gdzieś tam są pomijane przez historyków z różnych względów, którzy się skupiają może na takich bardziej istotnych miejscowościach, ale też widzimy taki trend, że ludzie zaczynają się bardzo interesować tą swoją małą ojczyzną i taka dokumentacja właśnie bardzo pomaga w takich badaniach. Jeżeli chodzi o same Kielce, to na pewno Akta Miasta Kielce, to jest dokumentacja z lat 1803-1950, tam jest ponad prawie 8 tysięcy jednostek, więc bardzo dużo dokumentacji dotyczącej samych Kielc, więc dosyć dobrze zachowana dokumentacja i akta dotyczące Urzędu Wojewódzkiego Kieleckiego z okresu II Rzeczpospolitej, lata 1918-39, 25 tysięcy jednostek inwentarzowych, czyli upraszczając 25 tysięcy teczek. Musimy pamiętać, że ten okres międzywojenny i województwo kieleckie to zasięg dużo większy niż obecne województwo świętokrzyskie, bo w skład tego województwa w tamtym czasie wchodziło chociażby Zagłębie Dąbrowskie, czyli mamy miejscowości takie jak Będzin, Sosnowiec, tutaj są te akta dotyczące tych miejscowości, więc bardzo, bardzo ciekawa dokumentacja i bardzo dobrze zachowana i dokumentacja, z której bardzo często właśnie korzystają badacze. I to jest oczywiście bardzo subiektywny wybór, bo tych zespołów archiwalnych mamy ponad 3,5 tysiąca. Więc tak naprawdę na podstawie tej dokumentacji my możemy odtworzyć czy dowiedzieć się, jak wyglądało życie przed, powiedzmy, 100 laty czy 200 laty i w zasadzie możemy sięgnąć do każdej jakby sfery społeczeństwa i zobaczyć, jak to wtedy wyglądało.
1: A w jaki sposób można skorzystać z tych akt? Jaka jest procedura? Przychodzimy i co musimy zrobić?
0: No więc tak, najlepiej, żebyśmy wiedzieli, z czego chcemy skorzystać. Więc w tej chwili ułatwiają bardzo poszukiwania archiwaliów, ułatwiają portale internetowe, takie chociażby jak portal Szukaj w Archiwach. Portal Szukaj w Archiwach pomaga jakby w określeniu i w dotarciu do tego, gdzie przechowywane są dokumenty dotyczące danego zagadnienia, które nas interesuje. Bo powiedzmy, jeżeli szukamy jakichś informacji, chociażby dotyczących Kielc, no to pierwsze, co się nasuwa, to, żeby odwiedzić Archiwum Państwowe w Kielcach. Natomiast dokumenty dotyczące Kielc znajdziemy również w innych archiwach. To jest związane chociażby z różnymi kolejami losu i chociażby z tym, że w momencie, kiedy na początku XIX wieku, gdy funkcjonował rząd gubernialny radomski, część dokumentacji jest chociażby w Archiwum Państwowym w Radomiu. Część dokumentacji będzie również w archiwach centralnych, o których wcześniej wspominałem, czyli chociażby ta dokumentacja będzie w archiwum akt dawnych, czy będzie w archiwum akt nowych. I teraz, jeżeli szukaliśmy tego jeszcze kilkanaście lat temu, my te wszystkie archiwa musieliśmy odwiedzić i my musieliśmy tam wykonać kwerendę, czyli sprawdzić, jakie akta tam w ogóle są, które dotyczą naszych miejscowości. W tej chwili, korzystając z tego portalu Szukaj w Archiwach, my już jakby wiemy, gdzie jaka dokumentacja jest, a może być jeszcze tak, że część tej dokumentacji już jest zeskanowana i dostępna online na portalu Szukaj w Archiwach. Jeżeli nawet jej tam nie ma, to wiemy, gdzie ona jest, w którym archiwum jest przechowywana. Co wtedy robimy? Najlepiej taką dokumentację wcześniej zamówić. Można wypełnić rewers, można go przesłać do czytelni w naszym przypadku i nawet preferujemy tą formę, żeby rewers, czyli to zamówienie akt, trafiło do nas wcześniej, ponieważ my wtedy, jak przyjdziemy do archiwum, to te akta będą już na nas czekały, a nie my będziemy czekali na te akta. A musimy mieć świadomość, że akta często, zanim trafią do czytelni, muszą być odpowiednio przygotowane. Stąd ten czas często się wydłuża, więc preferujemy formę taką, aby akta zamówić wcześniej i przyjść do archiwum i wtedy już korzystać z akt. Co do udostępniania i co do pewnych wymogów i obostrzeń, jeżeli chodzi o udostępnianie akt. Akta metrykalne, czyli akta urodzenia, udostępniamy po 100 latach od wytworzenia. Akta małżeństw i zgonów po 80 latach od sporządzenia. Akty notarialne, księgi wieczyste po 70 latach od wytworzenia. Akta dotyczące spraw sądowych również po 70 latach. Akta dotycząca ewidencji ludności po 30 latach. I po tym czasie, który ja tutaj wymieniłem, z tych akt może korzystać każdy. Oczywiście, jeżeli te akta dotyczą bezpośrednio nas, my wtedy, wykazując interes prawny, korzystać z tych akt, bo musimy mieć świadomość, że akta na przykład dotyczące notariatów, czy akty notarialne, akty dotyczące nabycia,

0: różnych nieruchomości. One są oczywiście w posiadaniu właścicieli, ale z uwagi na różne koleje losu, jakieś nieszczęścia, pożary i różne inne historie, one często ludziom po prostu, ludzie je tracą. I wtedy należy pamiętać, że w archiwum można odnaleźć te oryginały tych aktów i one często bardzo pomagają w różnego rodzaju postępowaniach, w ustalaniach własności. Także wtedy oczywiście te obostrzenia nie obowiązują, z tym, że musimy wykazać ten interes prawny. Czyli jeszcze tak, wracając do tego wszystkiego, generalnie korzystamy bezpłatnie, korzystamy z czytelni akt, która znajduje się w archiwum państwowym, chociażby u nas w Kielcach. Czynna jest codziennie od 8.30 do 15.00. Polecamy również zajrzeć na stronę internetową, gdzie w zakładce udostępnianie mamy wszystkie informacje na temat chociażby zamawiania akt, wypełniania rewersów, czy wypełnienia zgłoszenia, bo pierwszy raz korzystając z zasobu archiwum musimy wypełnić takie krótkie zgłoszenie użytkownika.
1: A jaki najstarszy dokument znajduje się w archiwum państwowym w Kielcach?
0: Jeżeli chodzi o taki najstarszy dokument, którym możemy się pochwalić, to jest to dokument z roku 1357. To jest dokument podpisany przez Kazimierza Wielkiego. Z tym, że jest to taki pojedynczy dokument, który dotyczy własności. On trafił do nas poprzez dokumenty majątków ziemskich. Natomiast taka zwarta dokumentacja, która jest przechowywana w naszym zasobie, czyli wytworzona przez jakieś instytucje, jest to głównie dokumentacja XIX i XX-wieczna. Zresztą to też nie nasza rola, aby przechowywać te wszystkie najstarsze dokumenty. Tak jak wspominałem o sieci archiwów państwowych, mamy archiwum akt dawnych i to tam są przechowywane te najstarsze dokumenty dotyczące naszego kraju. Jest to archiwum centralne.
1: Serdecznie dziękuję za rozmowę. Chciałam też zachęcić do spotkań ze źródłem archiwalnym, ale też wystaw online, które prowadzi Archiwum Państwowe w Kielcach. Ja przypomnę, że moim gościem był dziś pan Konrad Maj, rzecznik Archiwum Państwowego w Kielcach. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję bardzo i zapraszam do Archiwum Państwowego w Kielcach.
2: Działa od 15 lat, by dawać dzieciom uśmiech. Mowa o Fundacji Dr. Clown. O jej idei, misji i celach opowiada Anna Suchoni-Jasik, koordynatorka akcji na województwo świętokrzyskie i Radom.
3: Magdalena Nowak, witam. Dziś moim i Państwa gościem jest pani Anna Suchoni-Jasik, koordynatorka Fundacji Dr. Clown na województwo świętokrzyskie i Radom. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
3: A będziemy właśnie dzisiaj rozmawiać o Fundacji Dr. Clown. Czym jest Fundacja Dr. Clown?
4: No, Fundacja Dr. Clown zajmuje się szkoleniem doktorów klaunów, naszych wolontariuszy, aby chodzili do szpitala, do pacjentów i leczyli uśmiechem. Zajmujemy się generalnie terapią śmiechem i zabawą, czyli używamy różnych form właśnie zabawy, rozmowy, kontaktu z drugim człowiekiem, z dzieckiem, z dorosłym, nastolatkiem, bo jakby dla takich grup też działamy, żeby go wspierać w czasie choroby.
3: A jaka jest wizja fundacji?
4: No, chcemy leczyć uśmiechem, wspomagać leczenie tak naprawdę uśmiechem, bo to też nie chodzi, żeby zastępować tą naszą terapią, terapię taką konwencjonalną, ale chcemy właśnie wspomagać w tych placówkach medycznych, głównie w szpitalach, gdzie przebywają chorzy, wspierać ich to leczenie, żeby szybciej dochodzili do zdrowia, żeby jakiś mieli taki, szczególnie jeżeli chodzi o dzieci, bo to jest takie główny nasz odbiorca, to żeby miały takie trochę też pozytywne wspomnienie z tego szpitala, z tego pobytu, ale żeby też chwilę miały takiego zapomnienia od tej choroby, żeby mogły stać się dziećmi znowu, bo one w czasie szpitala stają się pacjentami. Dla pielęgniarek, lekarzy są pacjentami, a dla nas one są dziećmi, dlatego to, co my im proponujemy, to jest takie właśnie pozwolenie im, żeby one były dziećmi też w szpitalu.
3: Czyli jak to fizycznie wygląda? Przychodzicie Państwo na oddziały, tak? Wolontariusze przychodzą na oddziały i rozmawiają?
4: Mm-hmm. To znaczy tak, doktorzy klauni to są osoby przebrane w stroje, mają swoje właśnie pseudonimy i każdy ma swój kolorowy strój, więc od razu jakby sam ten strój już troszeczkę robi takiej niespodzianki, szoku na oddziale wśród pacjentów, rodziców, no bo myślę, że personel już to nie dziwi, bo my jesteśmy na tyle systematycznie,

że tutaj na przykład w Kieleckim Szpitalu, w Świętokrzyskim Centrum Pediatrii, no to są takie cotygodniowe, kilka razy w tygodniu nawet bywamy na oddziałach w Szylskich, więc nas znają bardzo dobrze i nie jesteśmy już zaskoczeniem, ale właśnie w tych kolorowych strojach wolontariusze wchodzą do sali, do dzieci, oczywiście za zgodą pacjenta, za zgodą rodzica i personelu i zaczynają i patrzymy tak naprawdę, z czym się spotykamy, jakie dziecko ma ograniczenia też, bo wiadomo, jest w sytuacji choroby, na każdym oddziale jest inaczej, są oddziały urazowe, są inne różne choroby, więc sobie tak doktorzy klauni są na to przygotowani, żeby sobie jakby sprawdzić, zobaczyć, mieć też taki wachlarz różnych zabaw, możliwości, żeby użyć przy dziecku tego, czego oni mogą, co oni mogą zrobić. To jest rozmowa, to są czasami jakieś żarty, to są sztuczki. Trochę używamy też cyrku, takiej pedagogiki cyrku, iluzji, żeby zmieniać tą rzeczywistość szpitalną. No i generalnie to też dużo bardzo zależy od wolontariuszy, od ich umiejętności, od tego, co oni też wnoszą swoją tą postacią. Więc to są naprawdę, każda wizyta jest troszeczkę inna, każdy wolontariusz jest inny i coś innego też reprezentuje sobą, ale ważne jest to, żeby właśnie

0: jesteśmy i odwiedzamy systematycznie pacjentów. My wchodzimy raz, przynajmniej, ale dwa razy w tygodniu na ogół na takie wizyty, odwiedzamy wszystkie oddziały po kolei. Około 2000 pacjentów rocznie odwiedzamy w samych Kielcach.
1: A ilu jest wolontariuszy tutaj na Kielce?
0: W tym momencie około 14 osób. 14, tak.
1: W jakim to są osoby wieku?
0: No właśnie bardzo różnym. To się bardzo zmienia na przestrzeni lat. Ja od 10 lat pracuję tu z wolontariuszami w naszym regionie i bardzo widzę zmiany, jakie zachodzą w tym wieku też wolontariuszy, w jakości tej pracy. Różne rzeczy się tu zmieniają w tym obszarze. W tym momencie to są osoby dojrzałe, dorosłe, aktywne zawodowo na ogół, które mają swoje rodziny, dzieci. Tak kiedyś obliczałam sobie średnią wieku naszych wolontariuszy, to się zmienia, bo ludzie nowi przychodzą, odchodzą, ale to było 41 lat, taka średnia wieku. Kiedyś zupełnie to inaczej wyglądał ten wolontariat, było więcej osób młodych zaangażowanych w wolontariat, a teraz to się troszeczkę zmienia, przynajmniej u nas w organizacji to tak wygląda.
1: A pani długo jest wolontariuszką?
0: Ja od 10 lat pracuję tutaj jako koordynator wolontariatu.
1: Jak się u pani to zaczęło?
0: To znaczy, ja generalnie dużo działałam w wolontariatach różnych, ale akurat nie w tej fundacji Dr. Clown, ale też używałam sztuki cyrkowej w pracy z dziećmi, bo jestem pedagogiem i właśnie w moich wolontariatach tego się nauczyłam i jak zobaczyłam ogłoszenie, że tutaj na terenie Kielc poszukują koordynatora, to sobie pomyślałam, że mogę wykorzystać te umiejętności, które już mam, tą pedagogikę cyrku, zabawy i zrobić coś fajnego też.
1: A proszę powiedzieć z pani perspektywy, wydaje ci się uśmiech, a co wolontariat daje wolontariuszom?
0: No pewnie każdemu coś innego, ale tam dużo rzeczy jest. Mówi się, że on jest taki bezpłatny i jakby nic nie ma w zamian, ale tak naprawdę to wolontariusze dużo czerpią z tego, bo po pierwsze nawiązują przyjaźnie. Chyba dlatego powiedziałam po pierwsze, bo u nas to jest bardzo widoczne akurat w moim regionie, tutaj w naszym oddziale, że wolontariusze naprawdę są bardzo ze sobą zżyci i zaprzyjaźnieni. I każdy o tym mówi, że też lubią się spotykać, lubią być ze sobą i są tacy, jakby zaspokajają sobie taką potrzebę takiej przynależności, takiej relacji. Ale też uczą się nowych umiejętności. Jeżeli to są młodsze osoby, to pomaga pewnie później w życiu jakimś zawodowym, ale też taki rozwój umiejętności miękkich i takich umiejętności kluczowych. Teraz empatia staje się taką umiejętnością, która jest bardzo ważna też w życiu zawodowym i jak najbardziej tutaj mogą rozwijać też tą umiejętność.
1: Wolontariusze Fundacji Dr. Clown prowadzili również pomoc dla Ukrainy.
0: Tak, w tym okresie, kiedy wybuchła wojna, my też zajęliśmy się dziećmi z Ukrainy i wchodziliśmy też do nich, żeby troszeczkę jakby dać im też tego uśmiechu i wychodziliśmy do nich na zajęcia. Bawiliśmy się z dzieciakami, robiliśmy różnego rodzaju zajęcia, tak, dość regularnie.
1: Już pani pokrótce wspomniała, z jakimi instytucjami współpracuje fundacja?
0: Ze Świętokrzyskim Centrum Pediatrii, tam jesteśmy na co dzień w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym. Jesteśmy także na oddziale psychiatrycznym dla dzieci w Kielcach. Dom Pomocy Społecznej na ulicy Żeromskiego. I to są takie w sumie tutaj w Kielcach, to są te trzy główne takie placówki, które w tym momencie odwiedzamy. Czasami jesteśmy w jakichś szkołach specjalnych, ale to już tak troszeczkę mniej systematycznie, ale także odwiedzamy dzieci z niepełnosprawnościami.
1: Co jest najpiękniejsze w wolontariacie?
0: Chyba te więzi i to, że my sami możemy naprawdę podnieść swoje samopoczucie i zbudować taką swoją odporność psychiczną w tej pracy, bo dużo osób mówi, że to jest taka trudna praca nasza w tych szpitalach, że pewnie to jest trudne, żeby się nie popłakać przy tych dzieciach. A właśnie nie do końca tak to wygląda. To jest troszeczkę mit.

0: żeby o tej chorobie na chwilę zapomnieć i to nam daje dużo takiej energii. Czasami wolontariusze mówią, że idą tak, zastanawiali się, czy iść, czy nie, bo na przykład mieli zły humor, tak im trochę się nie chciało iść, ale postanowili, że pójdą na wizytę i zawsze to jest dobra decyzja, bo oni po prostu po wizycie wychodzą pełni energii, radośni, że nawet ten humor ich się zmienia wtedy, bo oni to lubią, my to lubimy i naprawdę razem nawzajem tak się napędzamy, dobrze bawimy w czasie tej animacji czy tego spotkania z dziećmi, że nie tylko dzieci właśnie z tego czerpią, czy rodzice, personel też, tylko my sami też bardzo dużo właśnie takiej energii, radości z tego czerpiemy.
1: A co jest najtrudniejsze?
0: No, generalnie to spotkanie z chorym dzieckiem czy z chorym człowiekiem nie jest nigdy łatwe, tak. Tyle, że no myślę, że najtrudniejsze są jakieś takie momenty, gdzie my mamy jakieś wspomnienie swoje, że coś nam się przypomina, to każdy wolontariusz pewnie ma inaczej, że gdzieś jakąś swoją historię, może hospitalizacji albo swojego dziecka, to są takie momenty, gdzie gdzieś jakieś takie wzruszenie wchodzi. No albo gdy spotykamy dzieci bardzo chore, ciężko chore i pewnie te oddziały onkologiczne też często wolontariusze o tym mówią, że to są takie oddziały trudniejsze dla nich do odwiedzenia.
1: Życzymy kolejnych 15 lat działalności fundacji. Ja przypomnę, że moim gościem była dziś pani Anna Suchoń-Jasik, koordynatorka Fundacji Dr. Clown na województwo świętokrzyskie i Radom. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję.
2: Magazyn lokalny.
3: Marcin Łataś, witam i zapraszam. Góry Świętokrzyskie dzięki swoim bogatym walorom przyrodniczym, które wyróżniają ten obszar spośród innych województw, to idealne miejsce do uprawiania turystyki pieszej czy rowerowej. Region Świętokrzyski posiada wiele pięknych miejsc, atrakcji i ciekawych zakątków.
4: Dominik Kowalski, przewodnik Świętokrzyski.
5: Porozmawiamy sobie dzisiaj o świętokrzyskiej turystyce. W regionie świętokrzyskim nie brakuje lasów, terenów górzystych oraz teraz do wędrówek turystycznych. Z czego słynie nasz region pod tym względem, które szlaki są najpopularniejsze w naszym regionie?
4: Mamy na terenie województwa świętokrzyskiego szlaki górskie i szlaki nizinne. One się wliczają do górskiej odznaki turystycznej i czasami wymagają troszeczkę więcej przygotowania, jeżeli chodzi o takiego turystę plecakowego. Jeżeli chodzi o trasy nizinne, to rejon Ponidzia, ale też szlak turystyczny z Cedzyny do Wąchocka. To jest szlak nizinny, niebieski. I on przebiega przez urokliwe miejsca Łysogór, bo też przechodzi przez Żeromszczyznę i dalej w kierunku Wąchocka biegnie przez Budzentyn. Każdy turysta znajdzie u nas coś miłego.
5: Jak należy się przygotować do takich wędrówek w naszym regionie?
4: Ja zawsze powtarzam, że niezależnie od wycieczki jednodniowej, pięciodniowej, czy to jest 14-latek, czy 80-latek, bezpieczeństwo jest najważniejsze. Woda. Woda, plecak, wcześniej orientacja w terenie. To najlepiej mapa papierowa, ale dzisiaj są mapy laminowane. PTTK Kielecki wprowadził kilka lat temu aplikację Szlaki PTTK i ona działa online'owo we mgle i jest okraszona informacją krajoznawczą, więc Państwo są dla siebie, bądź dla swoich bliskich, swoistymi przewodnikami na szlaku. Oczywiście jakieś węzły komunikacyjne, żeby po przejściu 20 na przykład kilometrów nie wylądować w danym miejscu, skąd nie da się wywrócić, prawda? Bo jakby sieć tych połączeń czerwonych autobusów bądź linii kolejowych, no ogranicza czasami nas, więc logistyka jest tutaj ważna. No i najlepiej mieć chociaż jedną osobę, żeby móc porozmawiać gdzieś te telefony, mimo że włączona ta aplikacja, ale żeby porozmawiać z drugim człowiekiem.
5: A jeżeli chodzi o taką odzież, buty na przykład?
4: Ja jestem zwolennikiem, że po szlakach turystycznych w butach chodzi się zawsze w butach powyżej kostki. Ktoś mówi, ale Dominik, zagrzeją ci się te nogi. No dzisiaj już technika produkcji butów jest taka, że one są lekkie i ten staw skokowy, który nie wiem do czego porównać, bo chyba nie, że rzepka jest ważniejsza, czy nasze serce, czy pulsa, czy oczy. Jednak trzeba uważać na to, bo komuś się wydaje, że schodzenie z górki może być łatwiejsze od wchodzenia pod Perzową na głównym szlaku Gór Świętokrzyskich, a jednak wystarczy tylko troszeczkę na błotku jakim się poślizgnąć i i później już ten Achilles będzie bolał. Więc jednak wysokie buty, gdzieś jakaś pelerynka albo coś przeciwdeszczowego. No patrząc na moją głowę, to chodzę w tym kraju 10 miesięcy w roku w czapce, więc na pewno coś ciepłego. No i tak jak mówiłem, żeby tam jakaś może apteczka, coś dla bezpieczeństwa było w plecaku.
5: A jak już poruszyłeś temat map i orientacji w terenie, to co w sytuacji, kiedy na przykład zabłądzimy i rzeczywiście już przez długi czas nie będziemy wiedzieć, gdzie się znajdujemy?
4: W momencie, kiedy idziemy szlakami turystycznymi i gdzieś byśmy gdzieś zboczyli na lewo, prawo, to zasada jest jedna, że po prostu

0: warto się wrócić. Wrócić oczywiście nie musieliśmy być w harcerstwie i jednak te kierunki świata rozpoznajemy, bo gdzieś to słońce jest nad naszymi głowami. Takie wielkie kompleksy leśne, w których moglibyśmy gdzieś, że tak powiem, przepaść, to musielibyśmy na nielegalu wejść w rejon Puszczy Jodłowej, prawda? Albo Lasów Suchedniowskich, bądź Lasów Koneckich. Ale spokojnie, gdyby państwo w pewnym momencie zgubili ten szlak z oczu, to po prostu trzeba się wrócić te 50 metrów, bo on powinien tam się znajdować. Może teraz przy tej bujnej, zielonej roślinności mógł zarosnąć, dlatego państwo wrócą i na tych krzyżówkach trzeba mieć oczy dookoła głowy, tak jak za kierownicą.
1: I w ogóle nasze województwo jest na swój sposób urokliwe, biorąc pod uwagę tą różnorodność, bo tu mamy i lasy, i tereny górzyste oczywiście, po to góry świętokrzyskie, prawda?
0: Przyroda nieożywiona, przyroda ożywiona. Pierwszy rezerwat przyrody nieożywionej to w Kielcach. Na Ślichowicach my potocznie nazywamy ten rezerwat rezerwat imienia Czarnockiego, ale całe Ponidzie, no tam te otwarte przestrzenie, można to połączyć szlaki piesze Ponidzia z rowerem, ale jeżeli państwo mają w swojej grupie miłośników, nie wiem, zamków, miłośników architektury, to na bank coś po drodze zobaczą. Jeżeli przyroda, to ja tylko przypominam, że blisko 70% naszego województwa jest objęte ochroną, a to parki krajobrazowe, pomniki przyrody, rezerwaty i gdybyśmy mieli to wszystko zliczyć, no to jesteśmy chyba najbardziej wyjątkowym pod tym względem województwem. Chociaż nie chodzi o to, że mamy bardzo dużo parków narodowych, bo w tym góruje Małopolska, ale jeżeli chodzi o inne formy ochrony, to przypomnę 700 pomników przyrody i 71 rezerwatów.
1: A jakieś takie wyjątkowe punkty widokowe, gdzie możemy zastać?
0: Możemy zastać na Górze Zalejowej, czerwony szlak Kowalczewskiego z Chęcin. Tam panoramka prawie 360. Drugim takim ciekawym punktem jest Grzbiet Krajeński, czyli wyjeżdżając ze Świętej Katarzyny, wjeżdżamy na ten punkt, gdzie piękna Dolina Wilkowska, Dolina Poetów. Możemy zobaczyć, można powiedzieć, trasę, którą przemierzał Stefan Żeromski, jak z Ciek odchodził do szkoły podstawowej do Psar. Tak, proszę państwa, Stefan Żeromski chodził do szkoły podstawowej, nie był dowożony. I stamtąd również są widoczne Tatry. Kiedy patrzymy na Dolinę Kielecko-Łagowską, gdzieś tam jeszcze widać kawałek stoków Niestachowie. Takim fajnym punktem, no ale to nie 360, ale 180, to oczywiście jest Pierścienniczca czy Telegraf w Kielcach. No i oczywiście miejsce, gdzie czasami egzaminujemy, nie rozłośliwie, po prostu nie muszą to wiedzieć, egzaminujemy przewodników, to jest punkt widokowy w Chęcinach, no i stamtąd i Tatry, i w pełnej krasie Łysica, Góry Świętokrzyskie, kopalnie odkrywkowe, Zygmuntówka, Miedzianka, no i właśnie to szczególnie kochają Miedziankę młode pary, bo jak państwo tam pojadą na przykład na najbliższą sobotę, no to strzelam, że o godzinie 20 w sobotę będą tam trzy pary i białą damy zobaczyć.
1: A jeśli chodzi o Gołoboże, bo to też jest ciekawe miejsce, tam chyba jest nawet możliwość bycia nad chmurami.
0: Tak jest, szczególnie o poranku. Wychodzi się na platformę widokową na Świętym Krzyżu, wychodzi się nad Gołoboże profesora Kobędzy. Platforma widokowa kilka lat temu za sprawą Świętokrzyskiego Parku Narodowego i poprzednich dyrektorów zbudowana. To jest miejsce, które należy i jest w obrębie Świętokrzyskiego Parku Narodowego jako obszar ochrony ścisłej. Drugie Gołoboże oczywiście jest na Łysicy, na najwyższej górze, ale gdyby państwo chcieli przejść przez Gołoboże fizycznie, to oczywiście jest taka możliwość. Czarnym szlakiem turystycznym z Nowej Supi idziemy w kierunku pasma Jelenioskiego i tam szlakiem imienia Jerzego Kapuścińskiego wchodzimy na pasmo Jelenioskie. Normalnie po tym gruzowisku pięknie ułożone takie schody, ale znowuż wtedy musimy przypomnieć sobie o wysokich butach, które trzymają kostkę.
1: Wróćmy jeszcze do tematu wędrówek pieszych. Co taki turysta powinien wiedzieć na temat oznaczeń szlaków w różnych kolorach, które występują?
0: Czasami mylnie uważamy, że to jest trudność. Pamiętajmy, że jeżeli chodzi o szlaki piesze, to szlaki czerwone były kiedyś najważniejszymi szlakami. Kiedyś z takim zamysłem były znakowane i one do dzisiaj są, czyli ten główny szlak Gór Świętokrzyskich, który ma blisko 100 km, Gołszyce-Kuźniaki. Drugim czerwonym szlakiem ważnym w naszym regionie jest szlak, który zaczyna się na Karczówce w Kielcach i biegnie przez Karczówkę, Brusznie, Białogon, dalej w rejon Góry Patrol, Jaskini Raj, Góry Zalejowej do Chęcin i imienia Kowalczewskiego. Kiedyś szlaki niebieskie były pętlami, ale to było bardzo dawno temu. Jeżeli chodzi o ten szlak czarny, który budzi zawsze takie emocje, czy to on jest trudny, czy nie trudny. Trudny to jest szlak narciarski czarny i to proszę przekazywać swoim bąbelkom, a jeżeli chodzi o szlak czarny pieszy, to były tak zwane szlaki dojściowe. Proszę sobie wyobrazić główne pasmo górskie, bardzo wysokie i tam szczytową partią biegnie jakiś szlak niebieski czy czerwony i trzeba dotrzeć do tego punktu. I zazwyczaj docieraliśmy z węzłów komunikacyjnych, czy dworców PKS-u, czy dworców autobusowych, czy dworców PKP i wtedy taki czarny szlak jest dojściowy i przykładem jest właśnie ten szlak z Piórkowa, gdzie jadąc na Sandomierz możemy wysiąść, wejść szlakiem czarnym na pasmo jelenioskie i złapać tam szlak czerwony, ten główny, bo nie sposób go pokonać tak z dnia na dzień od razu w 100 km, dlatego dzielimy te szlaki i wtedy te dojściowe się przydają, żeby to po prostu podzielić na takie zjadliwe kęsy szlakowe, jakbyśmy to nazwali.
1: To ile tych szlaków turystycznych u nas w regionie występuje?
0: Gdybyśmy mieli tak wszystko do jednego worka wrzucić, to blisko to jest 1000 km, więc dla każdego coś miłego. Ja zawsze przypominam, że ścieżka spacerowa, bo też musimy wiedzieć o tym, która biegnie granicami Kielc, ma 56 km. Czyli można zobaczyć Kielce z perspektywy granic tego miasta. No i znowuż teraz powiem coś, w co Państwo nie uwierzą, ale Kielce są większe od Paryża. To trudno uwierzyć, jeżeli ktoś był w Paryżu, ale tam jest aglomeracja paryska i proponuję, żeby Państwo sobie podzielili ten nasz spacer wokół Kielc na to, że czerwonym autobusem dojeżdżamy na przykład do granic na Białogon, idziemy ścieżką spacerową 10 km, potem zwracamy i tak mogą Państwo sobie 6 weekendów zrobić i naprawdę 10 km to nawet dziadziuś z wnuczkiem to przejdzie.
1: A gdzie w regionie rowerzyści powinni się wybrać? Czy też powinni wiedzieć?
0: Stworzona była taka koncepcja małej pętli świętokrzyskiej, czyli wokół Tatr jest to modne, żeby jeździć, czy wokół Czorsztyna. No, mamy pasmo łysogórskie i ta pętla przy udziale świętokrzyskiego zarządu dróg była tam robiona, ale w ostatnim czasie można powiedzieć, to jest wysyp pewnych ścieżek już rowerowych i na przykład możemy z rejonu Mochocic dojechać do Ciekot, tam troszeczkę poznać historię Żeromskiego, stamtąd bezpośrednio z Ciekot do Świętej Katarzyny. To jest droga najważniejsza dla turystyki świętokrzyskiej, jeżeli chodzi czy o agroturystykę, czy o wiedzę, no bo tu mamy Łysicę, a tu mamy Żeromszczyznę. No i stamtąd znowu jesteśmy w Świętej Katarzynie, tak patrzymy, dobra, Łysica zaliczona, klasztor zobaczyliśmy, Muzeum Minerałów i jedziemy do Bodzentyna. No i Świętokrzyski Park Narodowy z udziałem oczywiście środków zewnętrznych, wzdłuż drogi, troszeczkę od niej odsunięty, także jedzie się też w cieniu i dojeżdża się nad Bodzentyn i dalej można podróżować. Ale gdyby Państwo chcieli zobaczyć inne tereny, to ostatnio od granic województwa świętokrzyskiego na południu, dawnym nasypem kolejki wąskotorowej przez powiat Kazimierza Wielka do Wiślicy, to już powiat Buski, została stworzona piękna ścieżka. No i oczywiście na szlak Green Velo, ale o nim to moglibyśmy opowiadać aż tam do Elbląga, bo to setki kilometrów jest uznawany za jeden z lepszych szlaków w Europie.
1: I które miejsca w regionie są jeszcze warte odwiedzenia?
0: Ja bym proponował oczywiście od zaliczenia tego sztampowego zwiedzania regionu, czyli wiadomo Łysica, Święty Krzyż, Jaskinia Raj, Muzeum Narodowe w Kielcach, ale też proszę pamiętać o takich miejscach, nie że zapomnianych, ale urokliwych, nieskażonych turystami. Wsiąść w pociąg, dojechać do stacji kolejowej Wierna Rzeka, zabrać ze sobą książkę. Wasze bąbelki już nie mają tego jako lekturę. 154 strony, Stefan Żeromski. Tam na stacji poczytać troszeczkę i przejść kawałek szlaku właśnie na Miedziankę, wrócić busem albo po prostu pokonać te 20 km szlakiem imienia Brauna do Chęcin, ale też rejony samego Opatowa, rejon samego Sandomierza. To też są szlaki turystyczne. My oczywiście tu w centrum żyjemy, ale gdyby Państwo chcieli już taki wyryw zrobić, to tak naprawdę można wyjść z Kielc i dojść do Kazimierza nad Wisłą przez Annopol. Cała ta sieć szlaków jest na stronie internetowej bądź aplikacji Świętokrzyskie Szlaki.
1: Co jest takim sercem regionu świętokrzyskiego i dlaczego?
0: No jest to Święty Krzyż, to nasze nazewnictwo, przewodnicy świętokrzyscy, województwo świętokrzyskie od setek lat, no niektórzy mówią, że od tysiąca ten magnes przyciąga różnych ludzi. Mówi się o najstarszym polskim sanktuarium według różnych zapisków, milenium, przed chwilą mieliśmy 1006 rok, tak naprawdę troszkę młodszy ten Święty Krzyż jest, ale tam naprawdę bije serce województwa świętokrzyskiego. Przypomnę, że Święty Krzyż jest na terenie powiatu kieleckiego, ale to jest diecezja Sandomierska. No i oczywiście ten Sandomierz gdzieś tam na boku, po stronie wschodniej województwa, ale to zupełnie inna mentalność, taka dostojna, no bo jednak ci królowie tam bywali bardzo często. No i patrząc na ilość odwiedzanych, pod względem ilości odwiedzanych turystów, miejsca w okolicy, no to nawet Bałtów ma się czym pochwalić, bo te blisko ćwierć miliona turystów i to też jest takie małe serce, prawda, a można powiedzieć, że tymi żyłami są właśnie te szlaki.
1: Sandomierz jest miastem królewskim, prawda?
0: Jak najbardziej i my go wszyscy rozpropagujemy. pracowaliśmy na maksa ojcem Mateuszem. Proszę pamiętać, że pierwsze serie zostały sfinansowane przez władze województwa świętokrzyskiego lata temu, a potem ojciec Mateusz nawet miał za zadanie pojawiać się w różnych miejscowościach województwa, no i nie jeździł do nich na rowerze, tylko były nawet połączenia autobusowe. I Sandomierz to historia królów, no przede wszystkim Wisła, no i to, co się odradza, gdyby państwo planowali tam październik, no to myślę, że coś tam o winie moglibyśmy powiedzieć już bezpośrednio z Sandomierza, bo to z powrotem wraca.
1: A które miasta, miejscowości w regionie świętokrzyskim mogą pochwalić się właśnie mianem tego królewskiego?
0: To są Chęciny, prawda, Szydłów, i tutaj mamy pozostałości zamków. Gdybyśmy mieli iść w tą stronę, to ktoś by mógł powiedzieć, no a Bodzentyn też zamek, no ale to biskupi krakowscy. Mamy te ślady pobytów królów, bo okazuje się, że król z banknotu 100 złotowego, czyli Władysław Jagiełło, bardzo lubił być w Korczynie. Gdzieś tam może blisko było z Krakowa, załatwiał na szlakach komunikacyjnych tam z Sandomierza. Też to było w rejonie Wisły, więc można było pewne rzeczy załatwić, więc te ślady pobytów królów mamy w wielu miejscach, ale upodobali sobie chyba najbardziej, jakbyśmy popatrzyli na to, że nawet dzieci przywozili do Chęcin, to jednak te nasze Chęciny.
1: I to już tak na sam koniec, co wyróżnia województwo świętokrzyskie od pozostałych pod względem turystycznym?
0: Klęska urodzajów. Chodzi o to, że na tym małym, na terenie tego małego województwa, gdzie żyje 1 300 000 mieszkańców, mamy dla każdego coś miłego. Połączenie komunikacyjne super. Z Warszawy 185 km do centrum, z Krakowa 120. Dwupasmówki, my już ogarnęliśmy temat. Niech Kraków się ogarniają. Pozdrawiamy z naszych sąsiadów. Trzymamy kciuki, żeby ta dwupasmówka z Krakowa, według mnie osobiście, jak analizuję od 20 lat turystykę, to właśnie turyści z Małopolski, którzy, jakby nie patrzeć, mają już dość i tej Wieliczki, może te Tatry gdzieś tam zadeptane troszeczkę, i to jest szansa, żeby to nasze województwo pod względem właśnie czy atrakcji architektury, czy historii naszych polskich władców, czy przede wszystkim przyrody. Już nie ruszyliśmy tam ogrodu na Rostajach, a ogród botaniczny w Kielcach to już głowa pęka. Zapraszamy za chwilkę wrzosowiska, będą pięknie wyglądać.
1: Czyli zachęcamy i zapraszamy w góry świętokrzyskie.
0: Tak jest, fajne działki tu są.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Pozdrawiam.
1: Lasy świętokrzyskie należą do najcenniejszych przyrodniczo obszarów naszego kraju. Obecnie pokrywają one blisko 28% powierzchni całego województwa świętokrzyskiego. W naszym regionie występuje duża różnorodność gatunkowa lasów, a także zwierząt w nich zamieszkujących. Świętokrzyskie lasy skrywają w sobie wiele wyjątkowych dla człowieka miejsc i dobrodziejstw.
2: Paweł Kosin, jestem starszym specjalistą służby leśnej, zajmuję się komunikacją społeczną w Nadleśnictwie Dalejszyce i Leśnym Kompleksie Promocyjnym, również sprawami związanymi z turystyką, rekreacją i szeroko rozumianymi funkcjami społecznymi lasów.
1: W regionie świętokrzyskim nie brakuje lasów, a jakie te lasy mamy i ile ich jest?
2: Zdecydowanie region świętokrzyski możemy uznać za pięknie lesisty, szczególnie tutaj ta część północna. To są bardzo różnorodne lasy, które możemy powiedzieć są jednym z najbardziej różnorodnych w kraju, bo jeżeli porównamy nasze lasy świętokrzyskie do chociażby tych, które są na Kujawach, na Mazowszu, no to szybko się zorientujemy, że u nas występuje znacznie więcej gatunków drzew oczywiście, ale również i krzewów. I właściwie nie ma gatunku, rodzimego gatunku drzew, który u nas nie występuje. No może poza kosodrzewiną, limbą, które są typowo górskimi gatunkami, ale tak pozostałe wszystkie gatunki występują. No i przede wszystkim jesteśmy królestwem jodły. To jest ten piękny gatunek, do którego my jesteśmy przyzwyczajeni, a którego nam zazdroszczą właśnie mieszkańcy innych regionów, bo u nich jodła jest tak na dobrą sprawę jakimś takim rzadkim wydarzeniem w lesie. Po prostu mamy takie warunki glebowe, ale również klimatyczne, które pozwalają rosnąć temu gatunkowi i tworzyć tutaj piękne drzewostany. Puszcza Jodłowa, opisywana przecież przez Żeromskiego, nie przez przypadek taką nazwę nosi, no bo tak po prostu ta jodła tutaj u nas zawsze rosła.
1: A jakie zwierzęta w naszych lasach występują?
2: W zasadzie mamy do czynienia z wszystkimi dużymi ssakami oprócz żubra w naszym tutaj regionie.
1: Wilki też możemy spotkać.
2: Oczywiście wilki też, natomiast idąc od największych, to łosie. Jest tutaj całkiem spora populacja łosi, która bytuje na terenie naszego kraju, znaczy naszego województwa, oczywiście w naszym kraju też. I to łoś jest przykładem gatunku, który osiągnął bardzo dużą liczebność w krótkim czasie, właśnie ze względu na przerwanie polowań na ten gatunek. Od 30 lat nie polujemy na łosie. Dzięki temu ta populacja z niecałego 1000, dzisiaj mamy ponad 25 000 w kraju łosi. I tutaj w naszym regionie te łosie spotykamy. Niestety też u łosie. O tym, że łosie tu są, świadczy ilość wypadków drogowych z udziałem tych potężnych zwierząt, a dorosły łoś może ważyć nawet 600-700 kg, więc to łatwo sobie wyobrazić, jakie są rozmiary szkód przy takim wypadku. No i idąc jakby zgodnie z wielkością, mamy oczywiście jelenie, bardzo liczna populacja, mamy sarny, mamy daniele występujące w naszych lasach, dziki oczywiście, borsuki, lisy, kuny, no i cała ta drobna zwierzyna, która żyje w środowisku leśnym, więc mówię, tutaj całe to bogactwo jest. Żubrów nie ma, ale kto wie, być może ktoś wpadnie na pomysł, ponieważ w Polsce żyje bardzo dużo żubrów i co roku ich się sporo rodzi, więc trzeba szukać im miejsca w nowych lasach. Może ktoś będzie miał pomysł gdzieś tutaj przesiedlać, więc być może za jakiś czas też któryś tu kompleks leśny zostanie wyznaczony na miejsce potencjalnie życia kolejnego stada żubrów. Tak bym powiedział, że no tutaj nie możemy narzekać na brak zwierzyny w naszych lasach i widujemy tą zwierzynę, tak jak ja w trakcie pracy swojej, no ale to jest oczywiste, bo jestem codziennie de facto w lesie. Natomiast wszyscy ci, którzy chodzą do lasu, na pewno wiedzą, że jak się odpowiednio cicho zachowują i nie hałasują, to się spotykają z tą zwierzyną.
1: No właśnie, mam pytanie teraz takie, czy człowiek będący w lesie zawsze jest bezpieczny właśnie ze względu na tą zwierzynę, bo wiemy, że wilki czy dziki, no to wiadomo, że lubią chyba człowieka zaatakować.
2: Ten strach przed wilkami to jest jeden z takich największych mitów, który pokutuje. No od dziecka właściwie troszeczkę jesteśmy troszkę skrzywieni w tym temacie, no bo wszyscy znamy bajkę o czerwonym kaptorku. Natomiast no, wilk jest zwierzęciem, który genetycznie od wielu, wielu, wielu lat ma zakodowane, że tak na dobrą sprawę jedynym jego naturalnym wrogiem jest człowiek, więc od człowieka stroni. I to skrajnie stroni. To jest zwierzę, które jest niezwykle płochliwe, które ma świetny słuch, który ma świetny węch przede wszystkim. Ze wzrokiem jest troszkę gorzej, ale też oczywiście widzi. Więc jak tylko człowieka zwęży, to oczywiście ucieka od tego człowieka. Mitami są te ataki wilków na człowieka. Nie ma potwierdzonych przypadków ataku na człowieka. Często to są jakieś konfabulacje, te, które tam do nas dochodzą. Taki głośny przypadek, gdzie tam jakiś wilk się w Bieszczadach atakował jakieś dzieci. Okazało się, że to był wilk, który był po prostu za szczeniaka wyjęty z gniazda i po prostu był przetrzymywany przez człowieka, więc on już się nie zachowywał naturalnie jak wilk, tylko się bardziej zachowywał jako pies. I to potwierdziły badania, pościerane miał pazury, tak jakby po prostu po jakimś bruku chodził cały czas, a nie po lesie. Więc tutaj naukowcy są zgodni. Od wilka nam żadne niebezpieczeństwo nie grozi. I nie ma co demonizować. Znacznie poważniejszym problemem dla nas są kleszcze. I o kleszczach też byśmy mogli tutaj sporo pewnie mówić. Najważniejsza jest profilaktyka, bo kleszcz jest takim małym pajęczakiem, który przenosi również śmiertelne choroby, jak borelioza, która w skrajnych przypadkach prowadzi do śmierci, ale wcześniej bardzo poważne konsekwencje dla zdrowia niesie. I właśnie tutaj na kleszczy bym przede wszystkim zwrócił uwagę. A ta profilaktyka polega na tym, żeby używać repelentów, czyli tych środków odstraszających, ubierać się na cebulkę do lasu, nie chodzić w krótkich spodenkach, w krótkich koszulkach, mimo że jest ciepło, ale no, długi rękaw to jest zawsze bariera mechaniczna dla tych małych żyjątek, żeby one się do nas dostały, żeby się w nas wpięły. W związku z tym wystarczy tak na dobrą sprawę tej profilaktyki się stosować. Aha, jeszcze wytrzepać ubrania, obejrzeć swoje ciało po powrocie z lasu. To jest elementarz, i który nas zabezpieczy w 100%. Nie ma niestety szczepionki na boreliozę, nie możemy się na to zaszczepić. Możemy się za to zaszczepić na odkleszczowe zapalenie opon mózgowych, to również bardzo poważną chorobę, i to możemy. Na boreliozę na razie póki co nie ma, ale jak powiedziałem, ta profilaktyka powinna nas ustrzec. Wspomniał pan również o dzikach. Dziki to są zwierzęta, których potencjalnie powinniśmy się bać, ale powinniśmy się ich bać w bardzo określonych sytuacjach. Dziki, jak wszystkie zwierzęta dzikie, od człowieka również stronią. One nas zaatakują tylko w dwóch momentach, kiedy są same zagrożone, czyli byśmy po prostu weszli de facto na tego dzika. Jakiś, nie wiem, jest jakiś uskok terenowy i nagle wchodzimy, a on tam akurat leży dzik. Ale to też jest trudne, bo dzika bardzo z dosyć dużej odległości bardzo czuć. On bardzo specyficznie, no dla niektórych śmierdzi, dla niektórych pachnie. Już nie będziemy tego roztrząsać, jak czy to jest zapach, czy to jest smród, natomiast no czuć go po prostu. Więc jeżeli czujemy taki zapach, takiego powiedzmy specyficzny, każdy myślę się domyśli, jak będzie blisko, no to po prostu uważajmy. No i druga sytuacja jest taka, kiedy widzimy małe dziki, tak zwane warchlaki, próbujemy je łapać, głaskać, bo na przykład one się oddzieliły od tej rodziny swojej. Są ciekawskie, jak małe dzieci, jak wszystkie młode osobniki, więc czasami się oddzielają, ale to nie znaczy na 99%, że zostały porzucone, czy coś matce się złego stało, tylko on się po prostu oddalił. No jeżeli my będziemy próbować tego małego dzika złapać, choćbyśmy mieli najlepsze intencje, chcemy go oddać do jakiegoś ośrodka, który się zajmuje zwierzętami dzikimi, bo chcemy mu pomóc, jak zobaczy to locha, no to oczywiście, jak każda matka, będzie bronić zdecydowanie swojego potomstwa i zrobi wszystko, żeby małemu dzikowi zwierzęciu nic nie stało. A to zwykle kończy się bardzo poważnymi konsekwencjami dla człowieka, no łącznie z wypadkami śmiertelnymi. Ale to jest ten jedyny przypadek, czy ten jeden z dwóch tych przypadków, kiedy dzik dla nas może być niebezpieczny. Jeszcze z takim potencjalnie niebezpiecznym zwierzęciem może być lis. Lis, który też jest zwierzęciem dzikim, też powinien człowieka stronić, uciekać. Jeżeli się zachowuje nienaturalnie, jeżeli w jakiś sposób próbuje się spoufalić, podejść do człowieka, to znaczy, że prawdopodobnie jest chory na wściekliznę, bo tak się normalnie lisy nie zachowują, że one podchodzą do człowieka, tylko po prostu uciekają. Więc to jest dla nas sygnał, że musimy się pod tego lisa trzymać z daleka i bardzo ważne wtedy jest, żeby w żaden sposób nie pomyśleć, że jak on merda ogonem, to on jest przyjazny i da się pogłaskać jak jakiś pies u nas na osiedlu. To jest potencjalnie niebezpieczne, bo ugryzienia, nawet samo polizanie gdzieś nas taką śliną, w której może być ścieklizna, no może nam tą groźną chorobę też przekazać. Więc to są w zasadzie wszystkie przypadki, kiedy możemy się czuć zagrożeni od zwierzyny. No jeszcze o żmii może warto powiedzieć. No żmija też potencjalnie może być dla nas niebezpieczna. Żmija zegzakowata, jedyny gad, który jest dla człowieka niebezpieczny, bo pozostałe gady są dla nas zupełnie niegroźne. No ale to jeżeli żmija nas zaatakuje tylko wtedy, kiedy sama jest zagrożona, bo znów ona doskonale wie, że jest znacznie mniejsza od człowieka i że człowiek no, po prostu jest dla niej zagrożeniem. Więc jeżeli na nią nie usiądziemy, nie nastąpimy, to ona nas nie zaatakuje. Więc jeżeli widzimy wygrzewającą się żmiję gdzieś na środku drogi, na środku jakiejś polany leśnej, to zróbmy 3 kroki w bok, obejdźmy ją i zostawmy ją w świętym spokoju. Ona na pewno nas sama z siebie nie zaatakuje. To nie tak jak w rysunkowych filmach, gdzie ta kobra atakuje, skacze do człowieka. To tutaj tak żmije nie postępuje.
1: Jakie korzyści daje nam las? Jakie człowiekowi korzyści daje las?
2: O tych korzyściach dla człowieka z lasu moglibyśmy pewnie kilka godzin opowiadać. Ja bym powiedział, że no ten las nam od wieków, odkąd człowiek jest, tak na dobrą sprawę, no daje nam większość zaspokaja, większość tych potrzeb z tej piramidy Maslowa, byśmy powiedzieli, o tych bytowych, no bo z lasu mamy surowiec do budowy domów, do wykończania tych domów, ostatnio również do chociażby no, produkcji zabawek, ale też oczywiście las nas żywił, no żywił nas kiedyś bardziej, bo prowadząc koczowniczy tryb życia, wiadomo, polowaliśmy, teraz już nie musimy, mamy zwierzęta, które hodujemy, ale również oczywiście cała gama tych niemięsnych pożytków z lasu, mówię tutaj o rzeczach, które możemy jeść, które możemy spożywać, które również leczą, bo tutaj zioła, składniki lekarstw, czyli to są takie pożytki, nazwalibyśmy produkcyjne, które są dla nas potrzebne. Druga grupa takiego dobrodziej z lasu, no to jest oczywiście to wszystko, co jest związane ze społecznymi funkcjami, czyli zaspokajaniem naszych potrzeb na odpoczynek, na rekreację, na sport, również na jakieś taką potrzebę otaczania się ładnymi krajobrazami, czyli to poczucie estetyki. No i na pewno też szukanie inspiracji. Wielu twórców, wielu artystów mówi o tym, że szuka w lesie inspiracji, nie tylko w fotografii czy malarstwie, ale również w muzyce. Znam takie zespoły, które zamykają się gdzieś w środku lasu i tam próbują tworzyć nowe płyty, czyli tu mamy tu te funkcje, byśmy nazwali no, społecznymi. No i oczywiście wracając do tego, z czego wszyscy korzystają, czyli to drewno, no to jest bardzo ważna rzecz, z której wszyscy korzystamy, bo dzisiaj trudno sobie wyobrazić, żebyśmy mogli żyć bez drewna. Niech każdy się tylko rozejrzy po pomieszczeniu, w którym jest i zobaczy, ile rzeczy zostało zrobionych z drewna albo z drewnopochodnych surowców, więc no tutaj musimy o tym pamiętać. I no też taki ważny apel, żeby tak no nie rzucać takich często dla nas nieprzyjemnych określeń, że no, mordujemy te drzewa, że tylko wycinamy, że patrzymy, że jesteśmy na las jak na fabrykę desek. Nie, leśnik jest przede wszystkim przyrodnikiem, natomiast oczywiście też ma zaspokajać ludzkie potrzeby na drewno, a wszyscy z tego drewna korzystamy, nawet jeżeli sobie z tego nie zdajemy sprawy. No, przychodzi mi na myśl taka rozmowa z jedną panią, która przekonywała mnie, że bez drewna można żyć. Oczywiście próbowałem jej powiedzieć, że chociażby w jej domu jest mnóstwo rzeczy z drewna, a ostatecznie okazało się, że nawet nawet miała bieliznę z tkaniny, którą robi się z drewna, czyli z modalu. No i doszliśmy do tego, że jednak to drewno jest potrzebne. Drewno ma 40 tysięcy zastosowań i wszyscy z tego drewna korzystamy, a naszą rolą leśników jest takie korzystanie z tego drewna, takie jakby zaspokajanie tych ludzkich potrzeb, żebyśmy jednocześnie ten rezerwuar drewna dla przyszłych pokoleń zostawili w co najmniej takim samym stopniu, jakim my możemy z niego korzystać. I jeżeli spojrzymy tak obiektywnie, to wszystkie wskaźniki opisujące polskie lasy pokazują, że tego drewna nam przybywa. Mimo tego, że my cały czas z niego korzystamy i coraz więcej teoretycznie wycinamy, bo ja nie będę się kłócił z tym, że 20 lat temu wycinaliśmy połowę mniej drewna. No, ale inna była struktura lasów naszych i dzisiaj możemy sobie po prostu na to pozwolić. Dość powiedzieć, że średnio rocznie leśnicy wycinają 70% tego, co roku przyrasta. Dlatego rośnie nam średni wiek, dlatego rośnie nam lesistość, czyli to pokrycie Polski lasem, i dlatego rośnie nam średnia zasobność, czyli na hektarze mamy więcej lasu w lesie. O, tak byśmy to określili takim hasłem, parafrazując tą scenkę rodzajową z filmu. Więc korzystajmy z tego drewna, bo na pewno jest to bardziej ekologiczny, przyjazny surowiec człowiekowi. No i tak jak powiedziałem, jest nas coraz więcej. Ponad 8 miliardów dzisiaj jest nas na Ziemi i wszyscy tego drewna potrzebujemy. Ale tak jak powiedziałem, jest to drewno jest surowcem odnawialnym, bo możemy sobie wyobrazić, że nam się na przykład zasoby wytniemy, jakiś z rąb zrobimy w wieku 100 lat i za 100 lat będziemy mieć znowu taki sam las. Więc jest to na pewno surowiec odnawialny. A tego nie możemy powiedzieć ani o ropie, ani o gazie, ani o kopalnych w ogóle jakichś surowcach. W związku z tym pamiętajmy o tym, że wszyscy z tego drewna korzystamy. Natomiast oczywiście też bardzo ważnym priorytetem jest, żeby te zasoby przyrodnicze obok tego drewna, żeby nam to drewno nie przesłaniało. I ja myślę, że tutaj leśnicy polscy są świadomi od wielu, wielu lat. Nawet ustawa o lasach, która nas obowiązuje, mówi o trwale zrównoważonej gospodarce leśnej. Trwale zrównoważonej, czyli cały czas musi nam przyświecać ta idea, że jest ochrona przyrody, są funkcje społeczne i jest ta funkcja produkcyjna. I myślę, że z tym nie mamy żadnych problemów. Mimo tego, że pozornie czasami nam się wydaje, że faktycznie nam tego lasu ubywa, ale my patrzymy na ten las właśnie przez pryzmat tego najbliższego lasu, do którego chodzimy chociażby zbierać grzyby czy odpoczywać. I po prostu, jeżeli oczywiście tam się zdarzy, że jest wykonany z rąb, to jest dla nas duża zmiana, bo to jest dynamiczna zmiana. Nie widzimy, jak co roku las przerasta, albo ciężko nam to strzec. Natomiast jeśli w ciągu 2 tygodni 2 hektary ktoś wytnie, to jest to zmiana dosyć dynamiczna. Dlatego tak to emocjami postrzegamy. Natomiast, tak jak mówię, Lasy Państwowe od 100 lat zarządzają polskimi lasami i myślę, że możemy być dumni z tego, jak te lasy nasze obecnie wyglądają, więc nic złego lasu nie zagraża. A tak na dobrą sprawę, im więcej drewna w naszym otoczeniu, w naszych domach, w naszym miejscu, gdzie pracujemy, tym lepiej.
1: Czyli korzystajmy, szanujmy i doceniajmy święte wszystkie lasy.
2: Dokładnie tak.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję.

numer. Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat,

0: jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
1: Ja widziałem jak w

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

0: kabelu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: KH dorzuci refreny.